wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Reklama.
1: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Mamy poniedziałek, witajcie po raz pierwszy, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Na termometrach w Szczecinie dziś zobaczymy do 17-18 stopni Celsjusza. Przewaga chmur, z których w poniedziałek może popadać deszcz. Ciśnienie na stabilnym, niskim poziomie. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Donald Trump ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent USA nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Zawarcie porozumienia potwierdza irańskie MSZ, które podkreśla, że trwale kończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
5: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
4: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków, a w najbliższy weekend warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
6: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
4: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
0: SK Szczecin. News.
3: Mateusz Tomaszewicz, straty na pewno będą duże, mówi nam Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Przypomnijmy, w miniony piątek wieczorem na oddziale ratunkowym 75-latek zaatakował ratownika i zniszczył specjalistyczny sprzęt.
7: Część stanowisk intensywnego nadzoru pozostaje wyłączona nadal z użytkowania. Wiemy, że straty będą duże, natomiast ich finalna wartość dopiero będzie przedmiotem szacowania.
3: Mówi Knop, mężczyzna został zatrzymany przez policję. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.
8: Jankes,
9: Kama i Wiktor.
10: No i dzień dobry z rana. Wiecie, co u mnie było słychać przez cały weekend?
11: No.
10: Takie gol, gol, gol.
11: U MTS-a to chyba raczej będzie takie...
10: I co to jest?
11: Ekspres do kawy, no hello!
10: To już chyba wiemy, o co dzisiaj zapytać.
11: No to dajcie znać, co u was słychać. 664-402-302 i głosówki na Messengerze.
10: U ciebie słychać gole, tak?
12: Tak.
10: U mnie też!
13: Radio SK.
10: Właśnie widzę, że taki ogolony jesteś dzisiaj. Gratuluję!
12: Cały, wszędzie!

0: Hej! A u nas słuchajcie Ariana Grande i bardzo dobrze 8 minut po godzinie 6 w poniedziałek 15 czerwca.
1: Tak. Naprawdę nie masz wrażenia, że cały czas chodzi za nami takie małe, takie...
2: Szczerze? Może to jest właśnie pomysł na to, w jaki sposób oglądać piłkę nożną w tym momencie na mundialu, nie po polsku, tylko jakby dzięki innym komentatorom, ten sport zaczyna być coraz ciekawszy.
0: Na przykład po curaçao.
1: Po curaçańsku.
0: Ciekawe, jak jest gol po curaçańsku.
1: Jakoś od tyłu, zauważyliście, ale na przykład w Niemczech transmisja jest w pełnym ultra 4K HD, dorysowane są jakieś różne rzeczy, grafiki, a u nas to tak nawet średnio widać te nazwiska na koszulkach, bo się obraz rozmywa w telewizji polskiej.
0: Ja w piątek oglądałem, w hotelu akurat byłem, gdzieś tam w Łodzi, tak, później był mecz i tak dalej, tak, w sensie mecz Marcina Gortata. W całym hotelu była awaria i cały czas śnieżyło.
2: Ojej. To zupełnie jak awaria polskich piłkarzy na mundialu.
1: To u ciebie było z kolei słychać te odgłosy prosto z hali koszykarskiej.
0: No, tak właśnie było.
1: A Kama, co u ciebie słychać?
2: Ja muszę przyznać Jankesowi rację. Janki, jedna z nielicznych sytuacji w naszym życiu, kiedy mówię, tak, miałeś rację. Byłam na nowym filmie Stevena Spielberga, nie podobał mi się.
0: Jednak? Dziwko, bo ja się bałem, że... No ja byłem i tak też mam takie mieszane uczucie, delikatnie mówiąc. No.
1: Czyli u Kamy słychać jęk, niestety, zawodu.
0: Ale wszyscy mówią...
2: Wiesz, jak ciężko mi jest przyznać rację komuś?
0: Ale tak, ale wiesz, ale najciekawsze jest to, że wiele osób...
2: Chwali,
0: są zachwyceni.
2: Bo nie mają odwagi powiedzieć prawdę.
1: Podobno o gustach się nie dyskutuje, my z kolei możemy podyskutować o tym, co u was słychać. 664-402-302. Ewentualnie mamy taki ładniejszy głos do tego.
3: 664-402-302.
0: Dziękuję
4: pani
0: bardzo.
4: Magda.
0: Pani Magda. No. To co, odkryjemy kolejną literkę jak pani Magda. Kiedyś był taki konkurs.
1: Dajcie znać, co u was słychać z samego rana.

0: Jadzie się pojawiła, stało. Dzień dobry, będziemy
1: dzień
0: teraz
1: dobry.
0: No patrzeć i słuchać, co słuchać w gazetkach.
1: Poranne prasowanie.
2: Tylko najpierw powiedz nam, kochana, co u ciebie słychać.
1: W porządku, dzisiaj poniedziałek.
2: Super, prawda?
1: No, wygląda jak we wrześniu już.
2: No niestety.
3: Ja już wyprawkę szkolną robię.
1: No.
2: DJ Deszczu
1: jak
2: Strugi gra nam na dworze.
1: Leci.
3: No, dokładnie. Mrugnęłam i zauważyłam wakacji.
2: To słuchajcie, a propos gościa, którego cała Polska słucha, jest informacja o Skolimie.
4: Temperatura!
2: Spóźnił się na koncert ostatnio o 2 godziny, a internauci komentują, to jest zero szacunku dla fanów. I nawet jest taki żart, gdzieś tam w komentarzach ktoś napisał, jego zegarek za 65 tysięcy złotych chyba się nie sprawdził, źle mu godzinę pokazuje.
0: On ma zegarek za taką kasę?
2: Tak.
1: To jest dowód na to, że Skolim jest szczęśliwy. Szczęśliwi czasu nie liczą.
2: To się zgadza.
0: To tak.
3: Jakby
0: tak.
3: Nie było stać na zegarki za 65 tysięcy złotych, to byłabym
1: szczęśliwa.
3: Oczywiście.
2: No dobra, lećmy dalej. Co tam ciekawego jeszcze?
3: Amerykanie kuszą Roberta Lewandowskiego, który na zaproszenie klubu Chicago Fire przyleciał na negocjacje. No i pokazali mu budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness.
2: Wszystko zapewniają podobno. Wszystko tam jest.
1: Podobno Robert cały czas pytał, czy w Chicago na pewno mieszka mało Hiszpanów.
2: Ale tak ciekawe przy okazji, gdzie wyląduje, prawda, Robcio? No ja bym gadał tam do Messiego, do Miami, tam trochę cieplej, to by się Ani bardziej podobało.
0: Tam jest więcej Hiszpanów.

0: I wam gramy. Tutaj SK, poniedziałek, 25 minut po godzinie 6. Pytamy was, co u was słychać. No i fajnie, że się odzywacie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No, co tam?
1: No jest super. Jedziemy do Szczyrku, mamy 350 km i jesteśmy mega happy.
3: Ej, ale wiesz o tym, że w Szczyrku śniegu teraz nie ma?
2: To właśnie.
1: Ej. Nie ma śniegu, no wiemy, no ale co, no jak jest jakiś krótki urlopik, no to się cieszymy.
2: To może skoro deszcz pada, to narty, ale wodne. Yo.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
8: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Szczecinie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
9: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
11: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Mamy środek czerwca, a pogoda jakby jesienna. Na termometrach mamy aktualnie 12 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Po południu spodziewamy się opadów deszczu, więc pamiętajcie o parasolkach. Na ulicach naszego miasta nieco większy ruch. Zwalniamy teraz na Wyszyńskiego i na Krygiera.
13: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczna noc na Ukrainie. W rosyjskich atakach w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył między innymi w jedną z najważniejszych pamiątek historycznych Ukrainy, prawie 1000-letnią Ławrę Peczerską, która stanęła w ogniu. A przed Białym Domem powoli kończy się gala UFC. Zorganizowano ją z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wśród gości jest między innymi Karol Nawrocki, który przy oktagonie miał okazję porozmawiać z amerykańskim przywódcą.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
17: SK Sport News.
15: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim S-Holgenbos. W finale wygrał z Aleksem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6, a dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze 47 miejsce. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na 2-2, a Szwecja rozbiła Tunezję 5-1.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Jankes, Kama i Wiktor. W radiu
18: Dzień dobry, witam raz jeszcze w ulubiony dzień tygodnia.
19: No, ulubiony, bo to poniedziałek i z racji tego od razu się pytamy, co u was słychać?
20: U mnie słychać tylko deszcz padający za oknem, aż chce się wychodzić z domu w poniedziałek rano.
19: Ej, ale można czas zaoszczędzić i prysznica nie brać.
18: O, właśnie, korzystajcie z podpowiedzi. SK. Radio SK. Ja lubię, jak pada, gdy mam szybę bardzo brudną w samochodzie z przodu, to tak się fajnie przemywa, idealnie.
4: Czyli zawsze.
18: Polecamy.

0: Przynajmniej za naszymi radiowymi oknami cały czas pada, pada i przestać nie chce. Miley Cyrus o tym, że kwiatki będą rosły, jak tak pada. Flowers.
1: Zgadza się.
2: No dobrze, fajnie. Dokładnie o tym była ta piosenka. Dokładnie. Podmiot liryczny o tym śpiewał. Brawo.
0: Mówię wam.
1: Ale naprawdę fajnie, że tak pada, bo roślinki się cieszą i bardzo
0: oczywiście
1: dobrze.
0: I dżdżownice tańczą.
1: Ja mam zaraz informację, że Matty Cash się cieszy. Matty Cash, czyli nasz piłkarz.
2: Bo ja generalnie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ona mnie kompletnie nie interesuje, chyba że są to młodzi, przystojni piłkarze. No i Matty Cash do takich się zalicza. Więc co nieco wiem na jego temat, jako okazuje się, że Matty Cash zrobił sobie przeszczep włosów.
0: Mm-hmm. Co dosyć dziwi, bo przecież Matty Cash kojarzony był raczej z bujnej fryzury.
1: Tak. No, o co chodzi? Tak.
0: Może za kola, może coś. No w każdym razie chciał...
2: Może spojrzał na starszych kolegów i wiedział, co go czeka. No słuchajcie, w piątek opublikował na Instagramie zdjęcie z ogoloną głową, a potem z pracownikami jednej z londyńskich klinik.
0: Czyli ewidentnie przeszczep był.
2: Tak, tak.
1: Kurczę, ja kiedyś się dowiadywałem, bo u mnie to tak też różnie bywa. To nie są tanie rzeczy, słuchajcie, więc jak przeszczep, no to musi być cash. No.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
7: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński i Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
11: I po reklamie.

0: Urodzinowe bum, si bum, si bum. 12 do 7. Czy kama jest gotowa?
1: No raczej.
2: Happy birthday to you. Paweł, Paweł!
3: Eska budzi w urodziny.
0: Ale dała czadu.
1: Brzmiało trochę jak Paweł na obiad. Dzień dobry, Pawełku.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To dla ciebie oczywiście. Chcesz coś na drugą nóżkę? Halo?
4: Proszę?
0: Czy chcesz coś na drugą nóżkę? Bo Jankę spolewa kawę i herbaty.
5: Tak, jakby co?
4: No to kawkę po prostu.
0: Proszę bardzo, kawka urodzinowa dla Pawełka już jest.
1: Pawełku, jak się żyje w domu z trzema babami?
4: Lekko nie jest, ale jakieś trzeba żyć.
0: Po pierwsze, uparta żona. Po drugie, dorastająca córka. A po trzecie, suczka rasy Amstaff. Trzy babeczki.
4: Dokładnie.
0: Kto jest najgrzeczniejszy z tej trójki?
4: O, ciężko stwierdzić. Chyba żona.
1: A kto jest najbardziej posłuszny?
5: Chyba żona.
4: Chyba żona.
0: Słuchaj, podobno należy ci się order za wytrwałość i wyrozumienie, zwłaszcza gdy damskie hormony buzują w powietrzu, no, także one jednocześnie składają ci życzenia i trochę próbują się do ciebie przymilać, te twoje kobitki z twojego domu, a my przy okazji dorzucimy dla was wszystkich czteroosobowe zaproszenie do Energylandii!
4: Ojej, dziękuję bardzo.
1: Poczekaj, bo może Paweł nie będzie chciał zabrać ze sobą trzech swoich bab, tylko będzie chciał zabrać trzech swoich kumpli.
0: A też jest taka opcja.
1: Żeby zrównoważyć energię. Zrobić z zaproszeniami, na co masz tylko i wyłącznie ochotę. Jednym z pewne, baw się dobrze. No i twoje dziewczyny cię bardzo mocno ściskają.
4: Dziękuję bardzo.
0: Tak, proszę.
4: Mogę je pozdrowić?
0: No, śmiało, dawaj.
4: Chciałbym pozdrowić moją żonę Izę i córkę Nicole. Oczywiście suczkę tequilę też.
0: Tequila! Uwaga, tequila biegnie! Radio.

0: Heaven is a Place on Earth. Jest takie jedno miejsce, gdzie też będzie bosko. Na Stadionie Narodowym już wkrótce.
1: Na PGE Narodowym rzeczywiście będziemy finalizować naszą wyjątkową akcję. Będzie się...
2: działo!
3: Będzie się działo!
2: Faktycznie Karniak i Kap ze Sławkiem Peszko już za momencik będą miały miejsce. Gdybyście się chcieli zgłosić i wygrać u nas nie tylko i wyłącznie udział w Karniak i Kap, ale również Tysiaka, no i nocleg w Warszawie, to zapraszamy na sk.pl.
0: Trzeba będzie odgadnąć, jakie słowo Sławka zostało wygwizdane.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Ruch na szczecińskich ulicach coraz większy. Zwalniamy teraz przy trasie zamkowej. Uważajcie też na Krygiera. Noga z gazu również przy Struga. Termometry w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia pokażą 17 stopni Celsjusza. Przewaga dziś chmur, z których spodziewamy się opadów deszczu. Pamiętajcie o parasolkach.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam. Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa przed Białym Domem. Kończy się właśnie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A wśród zaproszonych gości m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki, który do Waszyngtonu jechał z konkretnym przesłaniem.
3: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
2: A ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed wielkim show. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę było przyczyną kolizji z udziałem kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat reporterski Mateusz Chłystun.
4: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
2: Na ten dzień mieszkańcy regionu sądeckiego czekali ponad 20 lat. Z Nowego Sącza do Marcinkowic znowu można dojechać pociągiem.
5: No jest super. Wspaniałe. Zobaczymy, czy się sprawdzi, ale mam nadzieję, że będzie super.
6: Pierwsze kursy, więc musieliśmy pojechać zobaczyć.
2: No, mówią podróżni, a trasa kolejowa Nowy Sącz-Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która ma połączyć region z Krakowem.
7: No to ty powinieneś mieć chyba taki bilet honorowy. Marcin do Marcinkowic.
0: SK Szczecin. News.
1: Mateusz Tomaszewicz, przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego?
8: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach, tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
1: Mówi Małgorzata Olszewska z NFZ. Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo w siedzibie lub elektronicznie. Proces trwa kilka minut. Dziś startuje sezon na szczecińskich kąpieliskach. Woda w akwenach została przebadana. Szczecinianie będą mieli do dyspozycji kąpieliska Dziewoklicz, Głębokie i Dąbie, a sezon potrwa do końca wakacji.
0: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: No dobra, witamy. Dzień dobry, w poniedziałek, 3 minutki po godzinie 7.
7: No i my gramy, ale my też słuchamy tego, co u was od samego rana.
10: W poniedziałek optymista mówi nowy tydzień, nowe możliwości, a realista, kuźwa, ile do piątku?
11: Tylko 4 dni, tylko 4!
7: No to co tam słychać? Dajcie znać albo telefon, albo messengery. Dawid, dawaj!

0: Ale się dobrali Justin Bieber i Nicki Minaj. Piękny i bestia, albo piękna i bestia.
1: No to mniej więcej to samo można powiedzieć o poniedziałku. Piękny i oby nie był bestią.
2: Oj, działo się w weekend. Wspominamy, pytamy was, co słychać. No pewien facet, no właśnie, skąd ten pomysł w ogóle miał? W Żyrardowie facet ukradł prawie 2000 rolek papieru toaletowego.
3: Brawo dla niego!
1: 2000? Poszedł. Ale musiał mieć mega rozwolnienie.
2: To jest ciekawa historia. No i uważajcie, ale zaraz za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Nie.
0: No tak, i teraz pobyt w areszcie będzie jak ten papier, no.
1: Czyli?
0: Długi, szary i... Wiadomo do czego.
2: No właśnie.

0: Lato to już chyba wystygło, patrząc na to, co się dzieje za oknem.
1: No. Ale ma wrócić za kilka dni ponoć. Na razie pochlapie, a później będzie słonecznie.
2: Tylko ta jesień jeszcze niech minie.
3: SK Karniaki Kart.
1: Ha, panie i panowie, oficjalnie rozpoczynamy SK Karniaki Cup z finałem na PGE Narodowym.
0: Kapitan naszej drużyny będzie Sławomir Peszko.
2: I on obiecuje, że...
4: Będzie się działo!
0: No właśnie, ale
1: trenujcie i zgłaszajcie się, tak.
0: Z nami na pokładzie teraz Tomek, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
2: Hej. Tomek, ty jesteś osobą, która idealnie by chyba pasowała do naszego teamu, bo właśnie, dlaczego?
5: Też tak uważam. Moi drodzy, no przede wszystkim piłka nożna, ogólnie sport, całe życie ze mną, świętej pamięci mój tato zawsze gdzieś tam uczył mnie od tak naprawdę małego kopać tą piłkę. Był trenerem, był też czynnym zawodnikiem, więc ta piłka jest zakorzeniona, no i myślę, że idealnie bym się tam sprawdził. Choć profesjonalnie nigdy nie grałem, to na orliczkach nieraz lubię sobie pokopać piłkę.
0: Czyli ty w żyłach zamiast czerwonych krwinek masz małe piłeczki takie biegające.
1: A komu kibicujesz, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata teraz najbardziej?
5: Oj, kurczę, to jest ciężkie pytanie, natomiast myślę, że naprawdę te, no, jak to się nazywa, Curaçao? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: U nas to Curaçao.
5: To naprawdę fajnie się pokazali i wierzę, że ta mała wysepka będzie mogła pokazać fajną piłkę. No, strzeliła bramkę Niemcom, więc jest
0: szansa, że w końcu się wszyscy nauczymy, jak się mówi nazwę
1: właśnie
0: tego kraju.
1: Mateusz Borek wczoraj przekonywał nas, że Curaçao
0: takim kazaliśmy. Ale lepiej brzmi Curaçao,
1: no,
0: prawda?
1: Pewnie, że tak jak tyle razy w barze mówiłaś Curaçao. No dobra, okej. Okay. Najważniejsze. Zabieramy się za to, co najważniejsze za nasze mistrzostwa, czyli SK Karniaki Cup z Peszką, ze Sławkiem Peszko oczywiście w rolach głównych. No dobra, okej. Okay. Za chwilę Sławek się odezwie.
2: Tak jest. Jedno słowo będzie wygwizdane, no a twoim zadaniem jest umieścić dobre słowo na właściwym miejscu. Będziesz miał zaraz po wypowiedzi Sławka 3 sekundy na to, żeby spróbować strzelić i wstrzelić się z dobrym słowem. Gotowy?
5: Gotowy.
2: No to uwaga. 3, 2, 1. Sławek!
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
2: No! To słowo jak brzmi?
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
1: Nie wierzymy. Posłuchaj, panie i panowie. Posłuchaj, co Sławek na ten temat mówi?
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
2: Tak! Tak! Yes!
1: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki, mamy na samej podłodze.
2: Podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, to po pierwsze.
0: Do tego 1000 zł i nocleg w Warszawie.
5: Nie wierzę. Nie
1: gratulujemy, wierzę. Jesteś niesamowity. Sam nie wierzę, że trafiłeś.
2: No naprawdę. Nikt z nas nie obstawiał, że to się wydarzy już teraz, już dziś, rano, przy pierwszej próbie.
5: Wow, niesamowite, naprawdę. No. Zrobiliście mi tydzień.
0: Tomek zdolny, po tatusiu. Eska Karniaki
1: Cup. Gratulujemy oczywiście Tomkowi. Tomek już jest, ma swoje miejsce w wielkim finale na SK Karniaki Cup na PGE Narodowym.
2: Wskakujcie na sk.pl, bo kolejne miejsca czekają.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię za zamkiem free.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Szczebo już Darion na antenie Radia SK, 25 minut po godzinie 7, za chwilę Marcin Procki i kolejne porcje newsów, newsy.
1: Ja też mam newsa, słuchajcie, bo przeczytałem, że mamy pierwszego w świecie oficjalnego bilionera, a stał się nim Elon Musk. Po debiucie jego spółki SpaceX majątek netto wynosi $1 bilion. Po angielsku nawet to jest ciekawe, bo bilion to jest trylion.
2: Po polsku to bardzo dużo.
3: Jan

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
5: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
7: Hojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam. Prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Dojazdy do pracy w Szczecinie trwają w najlepsze. Zwalniamy teraz przede wszystkim na Strzeniackiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Uważajcie też na Ku Słońcu i na Okulickiego. Na termometrach mamy aktualnie 11 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Po południu może w Szczecinie popadać deszcz.
13: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Umowa zakłada otwarcie ciśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Uwaga kierowcy, wzmożone kontrole drogowe. Rusza ogólnoeuropejska akcja Alkohol i Narkotyki. Przez cały tydzień na drogach będzie można spotkać więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą badać trzeźwości i przeprowadzać testy na obecność narkotyków.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
17: SK Sport News.
15: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
18: Jankes,
19: Kama
20: i Wiktor
21: w Radiu
22: SK. Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. 7.32 już teraz, w tym momencie, hej!
23: No już teraz, w tym momencie pytamy się, co u was słychać?
24: Poniedziałek, gorące pozdrowienia przesyłam z gorącej Turcji. Tu też was słychać. To bawcie się tam dobrze w Polsce.
22: A to pan już od rana tak chodzi, all excuse me. O.
25: Armata wie, że gdy jest all inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.

0: Hej, 7.37, pozdrowienia dla wszystkich podłączonych z samego rana. No dobrze, Mariusz, nasz słuchacz, między innymi się teraz podłączył. Mówi, że już tańczy od samego rana i bardzo dobrze.
1: Dobrze. Mariusze, tak jak Ryśki, to są fajne chłopaki, dobrze, że są z nami. No.
0: Bardzo dobrze.
2: To my na moment przenosimy się do Oborników, bo w Obornikach ktoś chciał przepędzić bobry. I zrobił to w najprostszy sposób, czyli pomyślał sobie, że jak zniszczy tamę, to bobry,
0: Sobie pójdą.
2: Pójdą sobie.
0: I poszły?
2: No i poszły. Poszły i zbudowały 7 kolejnych tam.
1: Słuchajcie, w Obornikach z mikrofonem był nawet nasz reporter. Mm-hmm. I on nagrał reakcję mieszkańców na te tamy i na te bobry.
3: Jaki bydle! Bober! Ej, bober! Mordo! Chodź tu, bober!
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
7: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
8: Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Don Guralesco, Belmondo, Wadstoja, Kali i inni. To rapowe Święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie. Projekt.ZS. Wszyscy jesteśmy ZS.
9: Poleca Radio SK.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
17: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Poznaj Kia K4 Kombi. Auto, które definiuje przestrzeń na nowo. To imponujące niespełna 4,70 m długości i ogromny bagażnik o pojemności 604 litrów. Odważny design łączy się z technologią. Head-up display oraz bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Kia K4 Kombi. Więcej na kia.pl i w salonach Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
16: Kia. Movement that inspires.
0: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich w Krakowie. Hej now, hej now.
1: To hej now, jeszcze trochę czasu, teraz 12 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, zbliża się Nosel.
2: Zawsze o tej porze to on przejmuje antenę i zawsze o tej porze sprawia, że przynajmniej my się uśmiechamy, a jedna osoba się denerwuje.
0: Nosel będzie chciał się dostać do sejfu, słuchajcie, i to takiego hotelowego, a nie tego z tymi pieniędzmi na wojsko.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak szłam.
5: Dzień dobry, kwadrat ośle, Krystyna po tej stronie, dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
4: Tak.
5: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
4: To znaczy, że my, patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu.
5: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
4: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak
5: znaczy,
4: naprawdę
5: oni do już korzystają z tego,
4: pokoju.
5: Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
4: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
5: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
4: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
5: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
4: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
5: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
6: Tak, zostałeś skręcony w Radio SK.
4: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: Fajny klimat, jak zwykle robi Sanach. To jest melodia, która zamyka nam granie przed godziną ósmą, bo za 5 minut Marcin Procki i newsy.
1: Będą newsy, a przed newsami jakiś dobry sucharek, mamy coś?
0: Najlepszy.
2: Dzień dobry, tu Krzysztof. Taki sucharek na dzień dobry. Jak witają się sprzątaczki? Cześć, cześć.
3: Kama i Wiktor.
1: No właśnie.
4: Cześć,
1: fajne,
4: cześć.
1: Fajne.
0: Cześć, cześć. To, ktoś jeszcze coś ten
1: cześć,
0: tego?
1: Cześć.
0: Coś tu, to Messenger jakby coś.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Teraz, drodzy kierowcy, dłużej postoicie przede wszystkim na Wszystkich Świętych w kierunku Arkońskiej. Zwalniamy też na Przyjaciół Żołnierza. Uważajcie w Alei Bohaterów Warszawy. Noga z gazu także na Ku Słońcu. Na termometrach 11 stopni Celsjusza. Dziś spodziewamy się opadów deszczu.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie w Kijowie i Charkowie straciło 9 osób, ponad 30 jest rannych. Trwa gaszenie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Tych najwięcej jest w ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, budynek sądu czy wytwórnia filmowa. Zaatakowana została także Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO, w której w czasie ataku zabrzmiały dzwony. A tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania, które mają uderzyć w kierowców na podwójnym gazie. Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
3: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym i która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
2: Po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran mocno tanieje ropa naftowa. Spadki cen za baryłkę sięgają 5%, a dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, cena za litr benzyny nie powinna przekroczyć 6,04 zł. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40 zł.
4: SK Szczecin. News.
1: Mateusz Tomaszewicz, w Policach zagrali dla zwierząt. Za nami druga edycja charytatywnego festynu Gramy dla zwierząt. Na miejscu nie zabrakło pokazów, psich umiejętności, rozmów z behawiorystą czy atrakcji dla dzieci.
5: Ciekawe stoiska, można dużo zobaczyć. Maty sensoryczne dla piesków.
6: Zwierzęta to jest część naszego życia. Kochamy zwierzaki, kochamy pieski i wspomagamy.
7: Chcieliśmy wziąć na miarę na jakiś behawiorystę psiego, zobaczyć piękny pokaz.
1: Mówili uczestnicy. Patronem wydarzenia była nasza stacja.
8: Jankes.
9: Jankes i Wiktor.
10: Janki zrobił przed chwilą i jest gotowy do wejścia na antenę.
11: Lecimy z tym tygodniem, jest pięknie, jest poniedziałek, piękna pogoda, 15 czerwca.
12: No jak się okazuje, za oknami pada, w związku z tym wy postanowiliście zasypać nas sucharami.
10: Żeby rozpogodzić troszkę poniedziałek.
13: Sucharek na dziś. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki.
10: Kawa brzmi jak śmiejąca się kura.
14: Kukuryku.
15: Ja się staram powiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie.

0: 9 минут по године 8 мы разговариваем по антенну о карных
1: кактусах. Кактусах!
2: Правильно.
0: Было о карных кактусах.
2: Уже Państwo, что был прямо ostatni program Jankasa w
1: radio.
0: О карных кактусах!
1: Инспирацией есть история с Płocka, о которой зараз вам powiemy, ale u nas na parkingu też była taka akcja, że ktoś kiedyś naklejał ludziom te kaktusy.
2: To dla tych, których ta przyjemność ominęła. Sytuacja jest następująca. Czasami zdarzają się tacy społecznicy, tacy szeryfowie, którzy mają naklejki w kształcie
0: kaktusów.
2: Powiedzmy, kaktusów, że kaktusów.
0: I nie tylko.
2: I naklejają tym, którzy według nich źle zaparkowali. Co więcej, u nas była faktycznie taka sytuacja. Był jakiś taki wielki, fantastyczny szeryf na parkingu.
0: Ale już go zwolnili.
2: Co więcej, naklejał.
1: Kama miała na aucie taką naklejkę, bo ten nasz szeryf tutaj z firmy albo ktoś z okolicy, kto tu chodził, Kamie nakleił.
2: On się pomylił, ja nie wiem w ogóle, o co mu chodziło. Natomiast jak się to zdziera, to jest problem, dlatego że ta naklejka zazwyczaj jest podzielona na mniejsze i człowiek po prostu używa cały czas niecenzuralnych słów mniej więcej przez 5 minut, kiedy próbuje to zedrzeć.
0: Ale w każdym mieście jest taki właśnie społecznik, taka osoba, która
2: Myślę, gdzieś tam
0: pilotuje sytuację.
2: Statystycznie na bank.
1: I słuchajcie, media piszą o facecie z Płocka, który teraz ma realne problemy, bo ten naklejarz tak to robił, tak to chyba nieumiejętnie robił, że odpowie za uszkodzenia lakieru w samochodach.
2: Ale to dlatego, że taki karny kaktus ma ostre kolce, więc nic dziwnego, że lakier porysowany.
0: No właśnie, dobrze.
3: Kama i Wiktor.
0: Karny kaktus czy karny kuktus?
2: Ja nie powiem tego na antenie, bo ja się bardzo boję, że się pomylę.
1: Ktoś dzwoni do nas. Halo, dzień dobry.
0: Halo.
4: Dzień dobry, Radio SK.
1: Tak, to pan naklejał te naklejki?
4: Nie.
1: A, to do usłyszenia.
4: Niech pan posłucha. Mam jeszcze

0: Postać jak z kreskówki nas odwiedziła. Kamil Nosel z nami w studiu. Dzień dobry!
1: Dobry! Tak atakuje.
2: Jest Kamil, jest dobrze, jest 16 minut po godzinie 8.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
4: Nie ukrywam, ale z wielką przyjemnością pójdę do kina, nie tylko i wyłącznie po to, żeby usłyszeć mój własny głos.
0: Tak jest. Tutaj postacie, które wystąpiły, co prawda są to role epizodyczne, ale zawsze można się pochwalić, że wystąpiliśmy w najnowszym
4: Toy
0: Story.
4: Na wszelki wypadek nie wychodźcie do toalety, bo przegapicie. Ale prawda jest taka, że jesteśmy we trójeczkę i bardzo się z tego powodu cieszymy. No ale cieszymy się również, że was możemy wysłać do kina i z nami jest Kasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: No dzień dobry. Lubisz bardzo, czy nie bardzo?
5: Bardzo.
2: Bardzo dobrze. Toy Story 5 już za dwa dni premiera w naszych polskich kinach. No dobrze, jak u ciebie z tymi zabawkami?
5: No niestety te zabawki u mnie psocą.
2: Psocą, okej.
5: Okay. Tak.
0: A czy jest jakaś jedna ulubiona zabawka twojego dziecka i co ona robi, kiedy was nie ma w domu?
5: Jest to pluszak, który niestety robi nam bałagan. Gdy wracamy do domu, okazuje się, że jest bałagan, a przecież to jest niemożliwe, żebyśmy my zostawili mieszkanie w takim stanie.
0: A może pies, może kot?
5: Nie mamy zwierząt.
2: To ten twój pluszek też do mnie wpada. Tak,
0: pluszak przechodni.
5: To jest możliwe. Poza tym złapaliśmy się też na tym, zauważyliśmy, że zmniejsza nam ubrania w szafie.
1: Okej.
5: Dokładnie.
2: Zastanawiam się właśnie. No dobrze, okej. U Kamy by było ostatnio widocznie też.
4: Dzięki, Agi.
2: Nie, tak patrzymy na siebie tutaj wszyscy.
0: Nie, bo tak się zastanawiamy się, czy wypada was wysłać do kina rodzinnie, wszystkich zaprosić na Toy Story 5, bo jak wy wyjdziecie, to znowu będzie w domu awantura.
4: To ja mam pewnego rodzaju rozwiązanie. To zróbmy tak. Kasia, dostajesz od nas rodzinne bilety na Toy Story 5, ale do tego dostajesz również zestaw zabawek z filmu Toy Story, które mam nadzieję, że nauczą twoje zabawki zachowywania odpowiedniego.
5: Głośnik
4: bezprzewodowy.
5: Że... Super.
4: Jak już te zabawki zrobią imprezę, to wszyscy sąsiedzi będą słyszeć.
5: Oj, tak.
0: Ewentualnie na głośniku nagrajcie jakiś komunikat. Widzimy was, widzimy co robicie, widzimy was. Żeby co kilka minut, kiedy was nie ma w domu, taki dźwięk leciał. No.
5: Świetnie, dziękuję bardzo.
2: Pozdrów poszaka od nas. Dobra.
5: Bardzo pozdrawiam.
4: Posmyraj po metce.
5: Jestem wdzięczna za to.
0: No a my widzimy się w kinie.
3: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Proszę się zachowywać tam przy tych mikrofonach po drugiej stronie.
1: Jankes, przestań śpiewać.
2: A tutaj ledwo. Tutaj Eska w poniedziałek 15 czerwca.
0: Za chwilę
2: ale
0: Marcin,
2: się działo w weekend. Tak.
0: Marcin Procki za chwilę o tym, że zamieszki w Nowym Jorku po tym, jak finał NBA się skończył. Przed chwilą też były zamieszki w Paryżu, jak Ligę Mistrzów wygrali.
1: Nie, no, wychodzi na to, że tylko kibice Wisły Kraków potrafią tak bez zamieszek.

0: Reklama. BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Szczegóły w salonie BMW Bońkowscy, Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
1: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Mniej płynna zmiana biegów w Twoim Volvo? To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Erat już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Krygiera metalowa, granitowa. Tutaj, drodzy kierowcy, postoicie nieco dłużej. Zwalniamy też przy trasie zamkowej. Uważajcie w Alei Wezwolenia na Felczaka oraz w Alei Bohaterów Warszawy. Dziś spodziewamy się po południu opadów deszczu, więc pamiętajcie o parasolkach, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie, a na termometrach 12 kresek.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: 8.30 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alertami jest objętych 7 województw od Pomorza Zachodniego po Podlasie. Zamieszki w Nowym Jorku po mistrzowskiej fecie. Koszykarze Knicks w weekend wywalczyli mistrzostwa NBA. Tłumy wyszły na ulicę, blokowano ulicę, ale doszło też do niszczenia samochodów, odpalano fajerwerki, a 63 osoby zostały zatrzymane. Czołgi Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska w najbliższy piątek i sobotę podczas warszawskich targów obronnych, które odbędą się w Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie.
13: W Radiu SK.
14: 8.30, pół do 9. Fajnie, że z nami jesteście. Uwaga, uwaga, suchary przelatują.
15: Jaka jest ulubiona przyprawa filozofów? Kminek.
14: Dziękujemy.
16: To tłumaczy, dlaczego nigdy nie lubiłam kminku.
14: Ale to idźmy dalej. Ulubiona przyprawa kamy.
17: Kamy?
14: Masło? No. Nie, ten taki, ten czarny w ziarnach. No.

0: Ellie Goulding do Clayona, no i Don't Want Your Love, 36 minut po godzinie 8. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda radiowa uroda w naszym przypadku, to jest live na TikToczku właśnie wystartował.
1: Jesteśmy. Ja nawet mogę pokazać sobie się w bikini, jak będzie trzeba.
0: Nie trzeba akurat, wiesz?
2: Znaczy, szczerze mówiąc, w bikini cię nie widziałam, w swetrze tak.
1: Nawiązuję.
2: No, pokaż swój sweter.
1: Tutaj wróżby, no. Na rękach mam najbardziej. A nawiązuję do Ani Lewandowskiej, bo ona się pokazała w bikini.
0: Tak jest, piszą media tak, słuchajcie, strzaskana na Mahoń. Anna Lewandowska smaży swoje zabójcze mięśnie brzucha. No i rzeczywiście tam jest krata. Nad hiszpańskim basenem i nawet mówi tak. Drogie lato, już jestem gotowa.
1: To już.
2: Chicagowskie termometry, gdzie zima jest zimna jak w Polsce, odpowiadają. Aniu, czekamy.
1: Zapraszamy.
2: We are waiting for you.
0: I tam w sumie też tylu Polaków, że prawie się można poczuć jak w Polsce centralnej.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
7: Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na różane dni dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może was zabraknąć.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
11: I po reklamie.

0: Kama właśnie oprowadza ludzi po studiu, ludzi z TikToka oczywiście.
1: Bardzo dobrze, TikTok w studiu Radia SK, polecamy się, zapraszamy, 12 minut do godziny 9. No dzisiaj suchary, dzisiaj jakoś sporo tak sucharków się pojawiło, tak wyszło.
0: Samozwańczo powstał taki u nas taka sekcja suchara, która sama się nakręca, więc halo, dzień dobry, kto tym razem?
2: O, to czy ja też mogę sucharek?
0: Aha.
2: Co robi żartownik przy studni? Nabiera wodę.
3: No, nie skumałam.
0: Nabiera wodę. Żartowniś, rozumiesz? Żartowniś. Nie. Nabiera
3: żar.
0: Wodę.
3: To...
1: A co nabiera. Żar? A i co żar?
3: Właśnie nie czaję.
1: To też nie.
0: Dobra, ludzie, słuchajcie, wytłumaczę wam potem poza anteną.
1: Żartowniś?
0: Co robi żartowniś? Nabiera. A że jest przy studni, to wodę.
3: A, że nabiera!
1: To był wspaniały suchar. Mamy coś jeszcze?
0: Oczywiście, mam nadzieję, że teraz nie będę wam musiał tłumaczyć, o co chodzi.
4: No. Ej, jeśli martwi ludzie się nie żywią, to dlaczego żywi się martwią?
0: Huh? Teraz ja nie rozumiem. Jankes, Wiktor.
1: Ja nie rozumiem, co się tutaj dzieje w ogóle. Ale no dobrze, to mu użył muzyczka.
0: To proszę bardzo.

0: Tak się zawsze czuję bez was.
1: Jest mnie pół. Tak sobie w domu siedzisz i śpiewasz?
0: Jest mnie pół wtedy.
2: Gdy nie ma was tu.
1: Za chwilę dziewiąta, no i rzeczywiście nas nie będzie, ale przyjdą kolejni. Hity na czasie też już są przygotowane, także proszę się od radia, nie oddalaj.
3: No jakoś tak wyszło, że poniedziałki są generalnie dosyć suchym dniem. Takim nie do końca ten teges.
1: Patrz za okno.
3: Nie ma co się dziwić, że sekcja sucharów nam się zdecydowanie wysuszyła.
0: To uczy się powiększa, nie wszystkie się nadają na antenę.
1: Ale ten akurat, ten na pożegnanie, tak na odchodne, proszę bardzo.
4: Spotyka się dwóch jasnowidzów i jeden do drugiego mówi, wiesz? Na to drugi, wiem.
0: A to ja też jestem jasnowidzem często. Wiem.
1: No, ja też wiem.
0: A ty kama?
5: I Wiktor.
3: Wydawało mi się, że mamy to ustalone od dawna, że ja wiem wszystko.
5: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: Audycję zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
12: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Będę był to al ristorante.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
16: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dziś już na promienie słoneczne bym nie liczył. Przewaga chmur, z których może popadać więcej po południu. Pamiętamy przede wszystkim o parasolkach. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy tylko 17 stopni Celsjusza. Kierowcy, wy uważajcie przy węźle Kijewo. Zwalniamy też na Struga.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W prokuraturze w Chojnicach rozpoczyna się przesłuchanie Mateusza G. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Ciało taksówkarza znaleziono w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w miejscowości Młynki. O szczegółach Dominika Bakura.
3: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
2: Na 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Jest reakcja na zawieszenie konfliktu między USA a Iranem na światowych rynkach. Notowane są obniżki cen ropy. Porozumienie zakłada otworzenie ciśniny Ormus, przez którą przepływa około 20% transportów ropy. Kamil Majchrzak, trzecim polskim tenisistą w historii z wygranym turniejem ATP. Polak wygrał turniej ATP 250 w holenderskim Herzogenaurach. W finale pokonał szóstą rakietę świata Alexa de Mirona.
4: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery.
2: A dzięki wygranej Majchrzak awansował na 47. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze.
5: SK Szczecin News.
1: Mateusz Tomaszewicz, szczecinianie będą mogli spędzić lato na tarasach. To nowa oferta Zamku Książąt Pomorskich. Czego możemy się spodziewać?
6: Koncerty z muzyką do tańca, koncerty elektroniczne, silent disco, live set DJ-a, joga w chmurach, spektakle dla najmłodszych.
1: Wylicza Hanna Wilińska z Wydziału Edukacji i Organizacji Wydarzeń. Harmonogram znajdziecie na stronie instytucji. 5,5 miliona złotych na nowe place zabaw i sale sensoryczne. To w ramach dwóch programów: aktywne place zabaw i aktywny żłobek sale sensoryczne.
7: Co ten Majchrzak i co ten Peszko? SK, Karniaki, Cup odpalone. Więcej szczegółów dosłownie za kilka chwil. Przypomnę Billie Eilish i piękne Birds of a Feather, dobra? Dosłownie za 6, może 7 minut. Będzie Bausa, będzie The Black Eyed Peas, który już wkrótce w Warszawie, a na początek Sombr, Michu Sobkowski. Witajcie, 2 po 9.

SK Szczecin. Let's get it started in here.

0: Jedyni i niepowtarzalni. The Black Eyed Peas w Radiu SK. Let's get it started. Boguś, jak ostatnio ten zespół był w Polsce, sam opowiadał na antenie Radia SK, bo to nasz słuchacz. Wyposażył się, słuchajcie, w pieluchę, żeby stanąć w pierwszym rzędzie i żeby jak najdłużej tam zostać. Z tego, co mi powiedział, pielucha została użyta, ale tylko na jedyneczkę, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. To jest dopiero determinacja, co? A z kolei Kamila, też nasza słuchaczka, ma na swojej liście trzy koncerty, które bardzo, bardzo chce w życiu zobaczyć. No to po tym środowym wieczorze zostaną tylko dwa. Boguś i Kamila, nie dość, że zobaczą koncert, bo daliśmy im zaproszenia, rozdawaliśmy je przez ostatnie dwa tygodnie, to akurat oni zobaczą się też z zespołem, bo to będzie spotkanie, to będzie meet and greet podczas Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas pojawią się w Warszawie, będą też Kacperczyki, będzie Trips między innymi, będzie Alien i Mighties, będzie Calvi Remy, a to już wszystko w środę 17 czerwca. Warsaw Music Festival z przytupem rozpoczął się już w ten weekend od Upperground 2026. Był Steve Angelo, który na moje rozbił bank. Grał najbardziej, że tak powiem, pop, ale był naprawdę fantastyczny w tym Nibiru Benassi, oprócz tego i między innymi Adbat. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, bo za tydzień w sobotę, w sensie za tydzień, w ten kolejny weekend, między innymi Armin van Buuren. Za chwilę numer jeden w Polsce, kochani, Dawid Podsiadło i Sezon. Już za moment gram.
1: Radio SK. Reklama.
2: Patio Exotic. Deski terasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. PatioExotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
3: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office, Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
4: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
7: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński i Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
12: I po reklamie.

0: Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o mundial, już dawno, dawno za nami. Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o SK Karniaki. Nie powiedziałem Alex Warren, Carry Home, przepraszam najmocniej. Tak, SK Karniaki Cup już też za nami. Tomek rozprawił się z zagadką z samego rana. Ona brzmiała tak, nie wiem, czy słyszeliście.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
0: Tak już brzmiała odpowiedź, a tam było wygwizdane słowo atmosferę i Tomek wiedział, że słowo właśnie to jest tym brakującym. No i co? No i zgarniał udział w finale SK Karniaki Cup, bo kompletujemy taką drużynę. To wszystko na PGE Narodowym i będzie można zgarnąć 10 tysięcy złotych. Będzie też wspólna zabawa z ekipą Radia SK i oglądanie meczów w loży VIP. 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w stolicy. Wy też możecie jutro z samego rana zgarnąć właśnie, nie tylko samego rana, w sensie jak się nie uda rano, to można by później. No w każdym razie najważniejsza rzecz jest taka, żeby się zgłosić totalnie za free na sk.pl. Dua Lipa Veste za moment, później Juste, Jack Stanley John, czyli Turn the Lights Off.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Łap okazję w RTV.

0: Eurosa. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają Zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
8: I po reklamie.

0: dla niektórych wspomnienie weekendu, dla innych zapowiedź kolejnego. Ale po co czekać na weekend, skoro można za pomocą naszej aplikacji, aplikacji Radia SK, odpalić SK Live Remix, kiedy tylko chcecie. Użel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10 Sanach na sam początek kolejnej godziny hitów w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego. Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Dziś już na promienie słoneczne nie ma co liczyć. Termometry pokazują aktualnie 13 stopni Celsjusza, jednak przez ten wiatr temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Dziś jeszcze spodziewamy się opadów deszczu. Na ulicach Szczecina spokojnie, jednak zdejmujemy nogę z gazu, przede wszystkim na trasie zamkowej.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
21: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki i zapraszam. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. A przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
22: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy. zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes.
21: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach.
0: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
21: Mówił premier Donald Tusk, a na ceny paliw powinny pozytywnie wpłynąć informacje o porozumieniu między USA a Iranem, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek. A w ten weekend wydarzenie Małopolska Tour to coś dla fanów turystyki rowerowej. W sobotę i niedzielę na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będą też nowości w postaci rywalizacji MTB i gravel. Na trasie wyścigów spotkacie eskową ekipę.
2: SK Szczecin. Sport.
20: Mateusz Tomaszewicz, Pogoń Szczecin, do lat 15 wicemistrzem Polski. Nasza drużyna w wielkim finale przegrała ze Śląskiem Wrocław 4-3. Co ważne, królem strzelców w tych rozgrywkach został Adam Knap. Napastnik Pogoni Szczecin zdobył 30 bramek. Zawodnicy Arkonii Szczecin bez pucharu i bez medalu. We Floating Arenie odbyły się Mistrzostwa Polski w piłce wodnej do lat 19. Arkonia zajęła 5. miejsce. Złote medale trafiły do Alfy Gorzów. Wszystkim drużynom oczywiście gratulujemy, a po więcej informacji zapraszamy na sk.pl.
18: Czyli Milki w remiksie Davida Getty, numer 2 z gorącej 20 Radia SK, czyli znów zaglądamy do najfajniejszych hitów, jakie dla Was mamy. Damiano David, też będzie Rihanna i Joy End of Beginning też się zapowiadają. W Stanach już teraz 10:02 na zegarach, Westy już grają, Michu, witajcie.

0: Rihanna i Disturbia na antenie Radia SK. Już jakiś czas temu obiecałem wam, że raz na jakiś czas będę wrzucał tak zwane mało przydatne, czy wierzę, że... Wiecie, takie jakieś takie kompletnie nieprzydatne ciekawostki, jak nie wiecie jak zagadać do kogoś, albo jak winda z szefem za długo jedzie, albo jak przy kolacji jakaś taka cisza w domu. No to Grzechu też wspomógł mnie w tym mało przydatnym, czy wierzę, że...
1: Czy wiesz, że polski to trzeci najtrudniejszy język na świecie?
0: Czy akurat trzeci to chyba jest jednak zbyt subiektywne, żeby tak ocenić, ale na przykład taki mandaryński ma tysiące znaków, których trzeba się nauczyć. Japoński ma bodaj kilka systemów pisma. Arabski, koreański, węgierski, fiński też wolałbym się nie uczyć, ale znajomość polskiego to jest faktycznie super moc. Taka znajomość w sensie, że potrafimy się posługiwać. Bo nie dość, że sporo reguł, to jeszcze więcej wyjątków niż reguł. Ostatnio mój Jadaś chciał powiedzieć, że coś się będzie działo w następnym tygodniu i powiedział w następnym tydzieniu. Co dziwić nie może, bo to logiczne. Nie to, co polski język. W polskim języku i ciebie też bardzo, czyli Daria Zawiało, Dawid Podsiadło i Vito Bambino za kilka chwil. Wcześniej Joe and the Beginning i Thomas Gray Rumors. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

Mam dla was nową muzę i nie zawaham się jej użyć. David Guetta i Alok tworzący reggae? No niekoniecznie, ale inspirujący się jak najbardziej. Kilka lat temu amerykańska formacja reggae Stick Figure wydała numer Angels Above Me, no i teraz mamy nową wersję, trochę reggae, a trochę bardzo nie reggae. Bardzo proszę, David Guetta, Alok, Stick Figure.

0: wciąż brzmi kapitalnie. Anastasia, jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Left Outside Alone. Polski tenis na mocnej i wznoszącej, naprawdę. Kamil Majchrzak, trzecim po Fibaku i Hurkaczu Polakiem, który wygrywa singlowy turniej ATP, pokonując po drodze tenisistów z pierwszej dziesiątki, trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki. To działo się w takiej miejscowości, której nazwy nie jestem w stanie wymówić, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Kamil Majchrzak na swoich social mediach pisze o tygodniu, którego nie zapomni. Jest cała masa podziękowań i jest jeszcze na końcu hashtag The best is yet to come, czyli najlepsze dopiero nadejdzie. Wierzymy w to, Kamil, tak samo mocno jak i ty. Gratulacje. Marshmello, Ellie Goulding, za chwilę wesce, później Glass Animals u nas.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: Energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Legendary Lovers kończy tę godzinę hitów w Radiu SK. To Katy Perry i świeżynka od niej tuż przed 11. Po godzinie 11 będzie Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
10: Chojnu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Pol Motor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
12: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Dziś wybierając się na spacer, trzeba mieć przy sobie parasolkę, bo spodziewamy się opadów deszczu i warto ciepło się ubrać, bo na termometrach mamy tylko 13 stopni Celsjusza, a ta temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. Na ulicach Szczecina spokojnie, ale zwalniamy na głównych wylotówkach i w rejonie węzła Kijewo.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
18: Jest 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy zakończyli pracę na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kilka dni temu odnaleziono tam ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne. Prace trwały od czwartkowego poranka. Dziś prokuratura ma podsumować swoje prace.
19: Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia.
18: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia Magdalena H. Lekarz patomorfolog jest byłą właścicielką nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzuty. Część sportowców dostała swoje pieniądze. Szef PKO Radosław Pisiewicz zapewnił przed chwilą, że dotrzymał słowa. Do niektórych sportowców dotarły obiecane nagrody za medale olimpijskie. Problemy z wypłatami pojawiły się po aferze Zonda Krypto. Teraz duża awaria w Welobanku. Od rana po weekendowej przerwie technicznej nie działa część usług. Nie ma m.in. dostępu do aplikacji. Działają karty i bankomaty, ale klienci nie mogą płacić kartą w internecie z użyciem ePIN-u. Welobank przejął właśnie klientów detalicznych City Handlowego. A na piłkarskich Mistrzostwach Świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem. W nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18:00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
0: SK Szczecin. News.
17: Mateusz Tomaszewicz, na największym rapowym festiwalu w Szczecinie będziecie mieli do dyspozycji dwie sceny. Na main stage'u wystąpi czołówka polskiego rapu. A kto pojawi się na drugiej?
15: Impreza do rana na naszej ZS Stage. Tam znani wam DJ-e, którzy przenoszą się już na tereny Stoczni Szczecińskiej.
17: Mówi Michał Tolko, jeden z organizatorów. Festiwal Projekt Szczecin odbędzie się w sobotę, start o 17:00. W rejonie ulicy 9 Maja w Szczecinie powstanie siłownia pod chmurką, strefa seniora i stacja naprawy rowerów. To wszystko w ramach SBO. Nie zabraknie też nowego oświetlenia i nasadzeń.
20: Jedenasta dwie na zegarach, to dobry moment na to, żeby zagrać wam coś fajnego. Chcecie potańczyć? To będzie okazja, bo będzie chociażby Bledka i nowy numer od niej, czyli Tańcz. A na początek też tak taręcznie, bo Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

0: Another i 54 Ultra, czyli Talk to You na antenie Radio SK. Jeśli dobrze kojarzę, 54 Ultra funkcjonuje w New Jersey, czyli no do Nowego Jorku ma niedaleko. No właśnie, jakbyście mogli, to pojechalibyście pozwiedzać Nowy Jork? Ja zawsze, no choćby na weekend, no. Co oznaczałoby, że tyle samo czasu spędziłbym pewnie w podróży, co na miejscu. No ale jest coś wyjątkowego w Nowym Jorku. Mieszkać na pewno bym nie chciał, ale zwiedzać, oddychać atmosferą zawsze. Miasta, które nigdy nie śpi, w ten weekend faktycznie nie spało. Po zdobyciu przez Knicksów pierwszego od 53 lat tytułu mistrzów NBA, miasto nie spało, bo wyszło na ulicę i śpiewało. Co śpiewało? Tak się drą, że ciężko było rozpoznać. Wiem, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. No my w Esce, no zawsze wiemy co dobre, no gramy wam ten numer naprawdę mocno często. Karol G w Esce, za moment, później Teddy Swims u nas i Mr. Know It All.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
5: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Marek, szefowa Cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
14: I po reklamie.

0: Pitbull i Kwarniaki Cup. Pitbull i Chris Brown na antenie Radia SK, czyli International Love. SK Karniaki Cup, dokładnie tak. Kto rano nie słyszał, to tego informuję. A kto słyszał, temu przypominam, że już dzisiaj rozstrzygnięcie mamy. Tomek wiedział, że Sławkowi Peszko chodziło o słowo atmosferę w jego wygwizdanej wypowiedzi. Kolejna zagadka już za chwilę będzie na sk.pl i to tam możecie się zgłosić i możecie sprawdzić, czy wam wszystko z tych nagród, które mamy dla was, pasuje. No bo trzeba być 4 lipca w miarę dyspozycyjnym, bo wtedy jest wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym z nagrodą główną 10 tysiącami złotych do wzięcia. Oprócz tego będzie niezła zabawa z ekipą Radia SK i ze Sławkiem Peszko też w loży VIP i 1000 złotych kieszonkowego i nocleg. To wszystko do sprawdzenia na sk.pl przy okazji zgłaszania się do naszej akcji. Somber i Back to Friends za moment, a później Lady Gaga w SC.
1: SK Karniaki Cup.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może was zabraknąć.
12: I po reklamie.

0: SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: wierzę, że pisze się Siget, a wymawia się Siget? Siget.
1: Czy ty mnie obrażasz w tym momencie?
0: Ja cię zapraszam bardzo. A czy ciebie to jeszcze, ciebie to nie zapraszam, ale słuchaczy to zaprosimy na pewno na ten budapesztański, węgierski, cudowny festiwal, na którym właśnie Jazzy,
1: która wiele chwilę wyjaśnia.
0: Kędyna jedna Antoni Radiańska, która tam się pojawi. Tam w ogóle jest bardzo dużo. Jest Sombr, który też się przecież u nas pojawia. Luis Capaldi, Natasza Bering. Dobra, ale to będzie później, bo teraz będzie Łukasz Duńczyk.
1: Najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. To jest najważniejsza informacja.
0: Tak.
1: A ja wam będę grał Damiano Dawida między innymi.
0: Najlepsze popołudnia zaczynają się w Esce. Łukasz z Łukaszem z Duńczykiem. Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
12: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
13: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Tu Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defis, Top One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: W samo południe termometry w Szczecinie pokazują 15 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś w Szczecinie może jeszcze popadać deszcz, więc miejcie przy sobie parasolki. Ciśnienie na stabilnym, niskim poziomie. Na ulicach naszego miasta zwalniamy przy trasie zamkowej. Uważajcie też na Krygiera.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
4: Minęła 12. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, postrzelony na jednej z ulic miasta. Według świadków sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia.
5: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że to człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to gdzieś Teksas.
6: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka. I tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, jest, coś to się stało.
4: Policja prowadzi obławę i szuka napastnika, a funkcjonariusze apelują do świadków o kontakt i przekazywanie informacji mogących pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Przełom w sprawie nagród dla olimpijczyków. Zaległe pieniądze trafiły do medalistów igrzysk. Prezes PKOL Radosław Piesiewicz poinformował, że wypłacono wszystkie obiecane nagrody.
7: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po Zonda Krypto. Dzięki prywatnym sponsorom te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
4: A chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, w tym m.in. o skaczków narciarskich. Silny wiatr w Łódzkiem. Strażacy od wczorajszego południa interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa. Te zrywały linie telekomunikacyjne i uszkadzały samochody. Najwięcej zgłoszeń było w samej Łodzi. Nikt nie został ranny.
0: SK Szczecin. Na czasie.
3: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam. Koncerty w ramach SK Music Tour wracają do naszego regionu 26 czerwca o godzinie 19. Widzimy się na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, a więc niecałą godzinę drogi od Szczecina. Zapowiada się prawdziwa gratka dla miłośników hip-hopu, a na scenie zobaczymy Eryka Moczko i Grubsona. A teraz dużą scenę zamieniamy na wielki ekran. Dziś warto wybrać się jeszcze do kina Helios. Fajne propozycje z premier to Dzień Objawienia czy Drugie Życie, a ze stałych to Obsesja czy coś dla najmłodszych, Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. Miłego oglądania.
8: Ale nam dobrze idzie, słuchajcie. Zobaczcie, już 3 minuty po godzinie 12. Wszystko to najgorsze w tym tygodniu, czyli poniedziałkowa pierwsza połowa już za nami. Się pójdzie zaraz na jakiś obiad, potem jakaś kawka, ploteczki ze znajomymi i jakoś ten poniedziałek w pracy zleci. A SK wam to uprzyjemnia i gra hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Proszę bardzo, do ploteczek przy ekspresie do kawy w kuchni teraz Damiano Dawid dołącza, a potem m.in. bardzo wakacyjny kawałek od Kuby i Kuby. To jest SK, to hity na czasie.

0: David Guetta i Sam Martin w Radio SK. I te przepiękne, rozluźniające skrzypki na końcu, które obniżają poziom stresu w poniedziałkowe popołudnie. Słuchajcie, przepiękne zachowanie kibiców Japonii na tegorocznym mundialu. Oni przynoszą ze sobą na mecze, słuchajcie, niebieskie worki, do których po meczu zbierają zostawione na trybunach butelki, kubki i opakowania po jedzeniu. Jaka to jest piękna zasada. Aż się prosi, żeby ją wprowadzić, jak będziemy organizować domówkę dla znajomych.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.

0: Biały szum działa bardzo kojąco, a taki szum od Kaśki Sochackiej jeszcze lepiej. To jest Radio SK, to są hity na czasie, już za 22 minuty 13, czyli słuchajcie, jakoś leci nam ten poniedziałek. Ja wiem, że wiele osób na ten dzień narzeka, że energii nie ma, nie ma motywacji do pracy, nic się nie chce, ale nie każdy tak ma. I ja właśnie takich osób teraz szukam, które są dzisiaj generalnie zadowolone i nas pociągną ze sobą do góry. Dajcie znać, dlaczego ten poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może koleżanka z pracy się jakoś tak ładnie do was uśmiechnęła i macie dobry humor. Jeżeli macie coś pozytywnego do powiedzenia na temat tego poniedziałku, to ja na was właśnie czekam. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. A jeśli wstaliście lewą nogą i was od rana trzyma, to ja wam za chwilę zagram Edka Sheerana i powinno zrobić się lepiej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Szczecinie robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
18: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
19: I po reklamie.
4: Eska.

0: nowa gwiazda na polskiej scenie. Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie, a Jola się dzisiaj czuje jak gwiazda w swojej pracy.
1: Cześć SK, u mnie w pracy dzisiaj bardzo przyjemnie, radośnie i wesoło.
0: A, czyli podwyżka pewnie.
1: Mam imieniny, więc przyjechałam do pracy z pysznym ciastem.
0: A, okej.
1: Okay. A w zamian za to od kolegów, koleżanek dostałam przepiękny bukiet kwiatów. Pozdrawiam serdecznie, miłego,
0: jak hej. Ktoś ma urodziny albo imieniny w pracy, to jest zawsze piękny moment, bo wtedy jest to zjeść do kawki. A poza tym te kwiaty to jest wyzwanie rzucone twojemu facetowi, bo on teraz nie może być gorszy. Wy też dawajcie znać, dlaczego poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński i Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
9: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Poniedziałkowe popołudnie w Szczecinie. Rozpoczynamy od większych utrudnień na drogach. Zwalniamy na Kraśnickiego i na Niemierzyńskiej. Uważajcie też na Warcisława. Noga z gazu na Obotryckiej. Na termometrach 16 stopni Celsjusza. Dziś pamiętamy o parasolkach, bo spodziewamy się opadów deszczu. Ciśnienie na stabilnym, niskim poziomie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
17: Minęła 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jedna osoba nie żyje. Policja wciąż poszukuje sprawcy. Na miejscu jest nasz reporter Arek Michlewicz.
18: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
19: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
18: Na miejscu pracują również policjanci. policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
17: Policja ustala tożsamość ofiary, a w mieście zorganizowano także blokady dróg. Pakiet CPN jeszcze zostaje, ale bez obniżki akcyzy. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, 98 6,52, a diesla 6,37. Ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy szykują się na droższe paliwo. Czerwiec to ostatni moment na złożenie wniosku o 800+ bez straty pieniędzy, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia.
17: A przypomnijmy, od tego roku obowiązują też nowe zasady dla obywateli Ukrainy. Aby otrzymać 800+, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo.
8: SK Szczecin. Na czasie.
16: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam w najbliższą sobotę. Na postoczniowych terenach przy Wulkanie odbędzie się festiwal organizowany przez projekt ZSM. Na scenie Malik Montana, Rów Babicze, czy m.in. Wac to ja. Tak się składa, że jako patron medialny mamy wejściówki. Chcecie, piszcie szczecinmałpa.sk.pl i napiszcie kilka wersów, dlaczego to właśnie wam powinienem je dać. Przypominam również, że trwają zapisy do The Rivals, czyli dynamicznego turnieju piłkarskiego 1-1, który skupia się na najważniejszym elemencie współczesnej piłki, a więc pojedynkach indywidualnych. Samo wydarzenie w lipcu.
2: Słuchajcie, dobrze, że nasi nie grają na tegorocznym mundialu, bo dzisiaj Szwecja grała z Tunezją, a my byśmy byli na miejscu Szwecji. O 4 rano trzeba było wstawać, a byśmy byli teraz niewyspani w pracy, byśmy tylko siedzieli i ziewali. Nasi piłkarze po prostu się o nas troszczą i tego się trzymajmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A jeśli was szef zestresował, to słuchajcie tego. Ach, jaki tu jest relaks, jak teraz stres spada. To jest właśnie Radio SK. 4 minuty po 13 i Alan Walker.

0: Energią wchodzimy w nowy tydzień. Florida i Kesha w Radiu SK, gramy hit na czasie. A jak dobrze wejść w nowy tydzień, co zrobić, żeby poniedziałek to był dzień dobry? Kuba ma sposób.
1: Siema Radio SK, moja propozycja na poniedziałek to jest tak: po ciężkim weekendzie jedna kawka, druga kawka, spojrzeć na ukochaną i wchodzimy z buta w ten tydzień. Pozdro.
0: No tak, to prawda, wystarczy czasami jedno spojrzenie, jedno na drugą połówkę i wiemy, że lepiej zejść z oczu. Krótko mówiąc, druga połówka potrafi postawić nas do pionu. W złym i dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. No w końcu, słuchajcie, mamy trawę na miarę XXI wieku. Właśnie wyczytałem, że murawa, na której grają piłkarze podczas tegorocznego mundialu, jest wyjątkowa. Rolnicy z Kanady i Stanów Zjednoczonych podobno stworzyli specjalne odmiany nasion, które potrzebują mniej wody niż zwykła trawa. Bo tam jest teraz bardzo gorąco, są upały i dzięki temu mogą mniej podlewać. A właśnie, a propos klimatu w USA...
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: No właśnie, co zostało wygwizdane? Co dokładnie powiedział Sławomir Peszko? Możecie to odgadnąć na SK.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie, bo wystartowała nasza zabawa SK Karniaki Cup. Tu się dzieją prawdziwe mundialowe piłkarskie emocje. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i nagroda główna 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw odgadnijcie, co powiedział Sławek Peszko. Na SK.pl możecie za darmo się zgłosić i ten dźwięk jeszcze raz odsłuchać. Jutro dzwonimy do Was w tej sprawie.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

I tak się właśnie będziemy rozluźniać w upalne popołudnia w czasie urlopu. Bardzo wakacyjny hicior, nowość, Gips i Kukon, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a nasz koszykarz Jeremy Sochan dostanie gigantyczną premię. Jego drużyna, przypomnę, w ten weekend wygrała ligę NBA w finale. New York Knicks po 53 latach tytuł trafił do tej drużyny. I co ciekawe, każdy zawodnik tej drużyny za mistrzostwo otrzyma dodatkowe $770 000, co daje prawie 3 miliony złotych. Ale co ciekawe, nasz koszykarz Jeremy się za bardzo nie napracował, bo w trzecim meczu finałów spędził na boisku 10 sekund, w czwartym 4 minuty, a w piątym 9 sekund, co łącznie daje 4 minuty i 19 sekund. Także drodzy rodzice, jeśli w szkole waszego dziecka są jakieś zajęcia z koszykówki, to myślę, że warto zapisać, to się może zwrócić.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Patio Exotic. Deski terasowe i elewacyjne.

0: i nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Utrudnienia mogą być jeszcze przy stopnie w kierunku Doły. Tam kilkadziesiąt minut temu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W centrum Szczecina zwalniamy przy trasie zamkowej i na Matejki. Na termometrach mamy aktualnie 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś może padać deszcz.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Minęła 14. Paulina Horpatowska, to jest SK News. 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. może trafić do więzienia nawet na 12 lat. Grozi jej też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie w tej sprawie. To po tym, jak na jej byłej posesji pod Rzeszowem znaleziono szczątki ludzkich płodów i odpady medyczne.
10: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo tu są złamane przepisy, które obejmują lekarzy stracić pracy.
9: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Kijów liczy straty po nocnym ataku. Co najmniej 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych. To jeden z najpoważniejszych ostrzałów w ostatnim czasie, a głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Peczerska. Koniec problemów na śląskim odcinku A1. W Dobieszowice przestanie bujać kierowcami. Wybrano wykonawcę naprawy trasy Pyżowice-Piekary Śląskie. Drogowcy zdemontują około 3 km najbardziej zniszczonej jezdni.
11: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
9: Zapowiada Szymon Haczyk ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont potrwa kilka lat, a pierwszy etap zakończy się w połowie przyszłego roku.
2: SK Szczecin. News.
7: Mateusz Tomaszewicz jutro odpowie na pytania szczecińskich śledczych. Na wtorek zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy Unii Lubelskiej. W miniony piątek mężczyzna zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt.
12: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat. W związku z tym, że na tamten moment 75-letni sprawca przebywał pod opieką lekarzy i nie było możliwe wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych, zostały one zaplanowane na jutro.
7: Mówi Paweł Pankał ze szczecińskiej policji. Mężczyzna może usłyszeć też zarzuty.
13: A ja wam wszystkim życzę takiego szczęścia, jakie mnie przed chwilą spotkało. Słuchajcie, odpalam telefon, a tam powiadomienie, że paczka na mnie w automacie czeka. To zawsze cieszy, nieważne ile zapłaciliśmy. Do pracy dokładam hity na czasie i będzie można nucić turururu. David Guetta już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio SK.
1: Będzie takie samo, kiedy zabraknie nas. Choć strzelamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

0: Poniedziałek też można wyluzować, jak się okazuje. Też może być dobry humor. Bausa. Tak wam gra Radio SK. To są właśnie hity na czasie. Dlaczego ten poniedziałek to dzień dobry? Dajecie o tym znać głosówkami na Messengerze Eski. U Anity jest naprawdę dobrze.
1: Ja mam dzisiaj fajny dzień, bo udało mi się znaleźć w domu kawę.

0: bo już nie było, ale znalazłam jakieś tam, nie wiem, resztkę w ziarnach, przeszukałam wszystkie szafki, zmieliłam sobie i zrobiłam sobie kawę i ta kawa tak mnie postawiła na nogi, że czuję się, jakbym mogła wszystko dzisiaj. Pozdrawiam.
1: Anita, świetnie, że jesteś taka nakręcona, bo domownicy już się zastanawiają, co tam dobrego na obiad dzisiaj przygotujesz.
2: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne na zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
10: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
17: I po reklamie.
18: SK

0: Coldplay w Radiu SK na poniedziałkowe rozluźnienie. A to jest po prostu genialne rozwiązanie, słuchajcie. W Poznaniu stanął najbardziej wypasiony butelkomat w Polsce, który przyjmuje, uwaga, 100 opakowań jednocześnie. Czyli do tego butelkomatu nie musimy każdej butelki osobno wkładać, z czego co trzecia nam się zawiesi, trzeba wkładać jeszcze raz. Tylko normalnie wyrzucamy wszystkie butelki z worka, automat szybko nam przelicza kaucję i gotowe, nie trzeba stać pół godziny przy butelkomacie. No to czekamy, aż w całej Polsce to wprowadzą, bo wtedy skończą się wyścigi do butelkomatu przed sklepem, prawda? No bo nic tak nie przyspiesza kroku, jak widok tego pana z pełnym workiem na drugim końcu parkingu.
1: Promocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
12: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może Was zabraknąć.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
18: I po reklamie.

0: ale Farben w Radiu SK. To są hity na czasie, za ale 5 fajnie. Minut będzie godzina 15. Słuchajcie, już niedługo, jeszcze trochę w pracy wytrzymamy. Zaraz przyjdzie wieczorna zmiana, będzie można pójść do domu.
1: Ja jestem właśnie w tej sytuacji. Twoje już przyszło, nie musisz czekać do wieczora, wystarczy godzina 15
0: nawet
1: na zegarach.
0: Nie wiecie, jak cieszę się na wasz widok. Kasia Węsielska, Michał Hanczak.
1: I to nie dlatego, że nas tak lubisz, tylko dlatego, że jest poniedziałek i chciałbyś już być w domu.
0: Bo będziecie grali hity na czasie, dyplomatycznie
2: o,
0: wam odpowiem.
2: Patrz, jaki dyplomata. Rzeczywiście będzie na przykład coś od Damiana Dawida albo Dua Lipy.
1: Fajnie będzie.
0: I Taylor Swift też będzie, która się do wesela podobno szykuje. Takie rzeczy w Radiu SK wrzucamy
2: do wesela się zagoi.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Korki i jeszcze raz utrudnienia. Stoimy teraz na wysokości Alei Niepodległości i Bałki. Noga z gazu na Mickiewicza. Uważajcie też na Krasińskiego. Dłużej postoicie też na Wszystkich Świętych. Termometry w Szczecinie pokazują 16 stopni Celsjusza. Dziś spodziewamy się opadów deszczu. Ciśnienie na stabilnym, niskim poziomie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie niepoczytalny. Tak uznał sąd okręgowy w Krakowie i umorzył postępowanie. Jarosław W. rok temu zabił ortopedę Tomasza Soleckiego. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Będzie tam przebywał do czasu, aż biegli uznają, że nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Wtedy będzie mógł wyjść na wolność. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy badają wątek dotyczący Zbigniewa Ziobry i jego poszukiwań. Sprawdzana jest też możliwość pomocy w ukrywaniu się byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a o szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
0: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono.
19: Małopolska Tour już w ten weekend. To propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będzie też rywalizacja MTB i gravel, a na trasie wyścigów spotkacie naszą eskową ekipę.
8: SK Szczecin. News.
18: Mateusz Tomaszewicz. W Szczecinie swoją działalność rozpoczął ośrodek szkolenia policji. Placówka ma wzmocnić system kształcenia i doskonalenia zawodu policjanta. Ośrodek będzie realizował szkolenia specjalistyczne, podoficerskie i aspiranckie. Filmowe lato Pomorza Zachodniego odwiedzi 23 miejscowości. Chodzi o plenerowe pokazy filmów organizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
20: W tym roku będziemy w Cedynie, Przelewicach, Chojnie, Manowie, Boninie.
18: Wylicza Jędrzej Wija, zastępca dyrektora do spraw edukacji i organizacji wydarzeń. Kalendarz seansów znajdziecie na stronie instytucji.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
24: Dwie minuty po godzinie 15.
25: Czas najwyższy wrzucić na luz. Ile można ten poniedziałek ciągnąć? Kończmy go.
24: Życzę wam, żebyście mogli dzisiaj świętować, bo jest dzień wiatru i żebyście żeby was szybko wywiało z pracy.
25: No właśnie, właśnie, żeby przeminęło z wiatrem, chociaż najszybciej to jednak przemija wypłata.
24: Damiano Dejwit już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska.
25: Mikał Kanczak, dzień dobry.

0: mogłabym tak śpiewać co rano i budzić mnie, aczkolwiek wiem, że po miesiącu miałabym dosyć Taylor Swift, bo każdy dźwięk budzika dokładnie tak działa. Elizabeth Taylor za nami w Esce.
1: 15 minut po godzinie 15. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba.
0: Ale o czym ty mówisz? O moim przyjściu do pracy dzisiaj?
1: Nie. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień. Mija 20 lat od takiego słynnego nagłówka w jednym z tabloidów. To dotyczyło też mundialu piłki nożnej.
0: Jezu, to się w ogóle nie zestarzał, bo nas na tym mundialu tegorocznym nie ma znowu.
1: Byliśmy wtedy po meczu Polska-Ekwador, który przegraliśmy 0-2 na mundialu w Niemczech. No i taki pojawił się wielki nagłówek, wielkie białe litery na czarnym tle. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. To z dedykacją dla piłkarzy wtedy.
0: W tym roku nikt tego nie napisze, bo nie gramy na mundialu. Można było, można
1: ale
0: było.
1: Poniedziałkowe popołudnie można by było tymi słowami odpisać na przykład szefowi na maila, jeżeli od nas czegoś chce, a nas to wkurza. Że wstyd, że kompromitacja, że żenada, że hańba.
0: To
1: ale wiadomo, że nikt tego nie napisze,
0: że to jest najlepszy komentarz do wielu wydarzeń dziś. Wstyd, kompromitacja, żenada, hańba. Nagrajcie głosówkę z wydarzeniem, z sytuacją z waszego życia dziś, do którego to byłby najlepszy komentarz.
1: Ulży wam. Jak powiecie to na głos nam, swoim przyjaciołom z radia, Kasi i Michałowi, to na pewno będzie wam lżej. A my za was może załatwimy tę sprawę jakoś.
0: To co?
1: Głosówki
0: do szefa? Mail? O takiej treści? My
1: czekaj,
0: teraz?
1: Wstyd, żenada. Przez jakie rzeczy?
0: Nie wiem, czy się usłyszymy za kilka minut, ale na pewno wam Justina Biebera w związku z tym zagramy.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Poznaj Kia K4 Kombi. Auto, które definiuje przestrzeń na nowo. To imponujące niespełna 4,70 m długości i ogromny bagażnik o pojemności 604 litrów. Odważny design łączy się z technologią. Head-up display oraz bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Kia K4 Kombi. Więcej na kia.pl i w salonach Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21.

0: przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskie targi obronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Szczegóły w salonie BMW Bońkowscy, Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w 4 wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
5: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Kuban Brozu, Faust w Radiu SK. Zanim spadnie deszcz, trochę to może być prorocze.
1: No tak, ostatnie dni są takie, że na zmianę. Deszcz, słońce, ale do tego akurat nie pasuje hasło wstyd, że nada kompromitacja
0: hańba. A trochę pasuje, do deszczu pasuje.
1: No jeżeli ktoś zwłaszcza miał jakieś plany plenerowe, no to może faktycznie, ale rzeczywiście świętujemy dzisiaj 20-lecie słynnego nagłówka dotyczącego naszych piłkarzy, którzy przegrali na mundialu z Ekwadorem 20 lat temu. Wstyd, że nada kompromitacja hańba. Pytanie.
0: Teraz nie przegramy, bo nas nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
1: Nie kopmy leżącego. Ale może coś takiego u was się dzisiaj wydarzyło, co można podsumować tymi słowami.
0: Karolina.
2: Stanie anginy dzień przed egzaminem dyplomowym na studiach. Wstyd, żenada, hańba.
0: Doskonale to rozumiemy, ale dasz sobie radę.
1: Mówimy za ciebie, bo ty powinnaś teraz się bardzo oszczędzać, jeśli chodzi o głos.
0: Ale nie było słychać jakoś, więc da sobie radę.
1: A może to jest taka ściema?
0: Nie, to by chyba nie nagrywała głosówki do radia. Chociaż znamy takie przypadki, że żeby usprawiedliwić i uwiarygodnić pewne tezy, ludzie posuwają się do różnych rzeczy. Nagrajcie, jaka sytuacja z waszego życia pasowałaby do tego przewodniego hasła. Wstyd, żenada,
1: kompromitacja, hańba. Czekamy głosówki na Messengerze Radia SK, przyjmujemy.

0: 15.38 w tej chwili na zegarkach. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, to jest Radio SK. Wrzucamy razem na luz.
1: No i sprawdzamy, do czego byście dzisiaj użyli niewybrednego komentarza pod tytułem wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. 20 lat miał takiego nagłówka, którym kiedyś opatrzono granie polskich piłkarzy na mundialu. O, co za zaskoczenie, nie chcę być.
0: Ale o, już dobrze, zostaw tych piłkarzy. Na razie mamy naszych słuchaczy i ich historię z poniedziałku, jak na przykład historię Kingi.
1: Kinga jest stylistką paznokci, to jest informacja ważna w całej tej historii.
2: Ponuję mojej klientce różne kolory, pokazuję ten, tamten, ona mówi, no ten miałam, tamten miałam, kurczę, no nie wiem jakie. No ja mówię do tej klientki, słuchaj, ty to już po prostu zjadłeś zęby na tych kolorach. A ona była w trakcie wymiany uzębienia na implanty i faktycznie tego uzębienia miała po prostu mniej niż standardowo, więc po prostu mi się zrobiło tak głupio, że no myślałam, że się zapadnę pod ziemię, bo no chcielibyście zobaczyć jej minę.
1: No, chcielibyśmy. Przy tej historii ta mina może
0: Wiesz
1: być istotnym składnikiem.
0: Kinga, absolutnie zostajesz dzisiaj królową przypału. Gratulujemy ci serdecznie. Przechodni medal z ziemniaka wysyłamy, naprawdę.
1: Ale w sumie jest też coś, o czym powiedział Paweł, z czym się wiele osób może utożsamić.
0: Wstyd, żenada, kompromitacja.
3: Dobry Państwu, witam. A ja takie słowo, takich słów używam co miesiąc przy wypłacie.
1: Zabrzmiało znajomo.
0: Jest nas więcej.
4: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
7: Wykorzystaj

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Minty de Santo, Użel, a także Ultra Natei na antenie Radia SK.
1: Tuż przed 16:00, mam nadzieję, że wychodzicie powoli z pracy. Jeżeli wychodzicie,
0: albo
1: to
0: z
1: dobrze. A z siebie też. Jeżeli nie wychodzicie, to też dobrze, bo trzeba zawsze patrzeć na miłą stronę życia.
0: Po godzinie 16:00, po newsach, po kolejnych hitach na czasie, które wam zagramy, powiemy wam, co zrobić, żeby zagrać na Stadionie Narodowym. Uwaga, nie trzeba być profesjonalnym piłkarzem, ani gwiazdą muzyki pop.
1: No trzeba słuchać Radia SK. I zagramy wam też jedną z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, Plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
12: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Korki, korki i jeszcze raz utrudnienia. Teraz uważamy przede wszystkim na Struga. Dłużej postoicie też na Gdańskiej w obu kierunkach. Noga z gazu na Kolumba. Uważamy na Kusłońcu i na Okulickiego. Na termometrach 16 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś jeszcze spodziewamy się opadów deszczu.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Policja prowadzi kontrolę pojazdów i przeszukania terenu. Napastnik oddał kilka strzałów w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji.
22: Po oddaniu się z miejsca trwają nasze policyjne czynności, trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich bialskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
21: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z Policji w Lublinie. Policyjni technicy przy pomocy wygrywacza metali poszukują teraz łusek. Owłos od tragedii w Krainie Pierwszym pod Kielcami. Runął około 50-metrowy maszt telekomunikacyjny. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuż przy drodze i szlaku pieszym. To trasa, z której codziennie korzystają mieszkańcy i turyści.
0: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
21: Mówił Jacek Borek z kieleckiej policji, a lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. W ten weekend warszawskie targi obronne. W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie zabraknie też pokazów i prezentacji nowoczesnych technologii obronnych. Targi odbędą się w warszawskim Expo 21.
2: SK Szczecin. Sport.
20: Mateusz Tomaszewicz. Na kortach przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie rozpoczął się Rafa Nadal Academy Tennis Camp. To oznacza, że młodzi tenisiści trenują pod okiem najlepszych trenerów na świecie.
18: No bardzo mi się podoba. Gramy trochę w tenisa, trochę w fitnessu i mamy też czas wolny, który możemy chętnie spędzić, na przykład odbijając sobie piłką do siebie i zjeść lunch.
20: Mówi Max, uczestnik. Dla zawodników przygotowano autorski program treningowy.
23: Jest to program opracowany przez Akademię Rafy Nadala. Te treningi są na pewno spójne, są dostosowane do poziomu zaawansowania.
20: Dodaje Andrzej Czysz, prezes SKT.
24: Rzuć na luz!
25: Rzuć na luz!
24: Rzuć na luz!
25: Rzuć na luz!
26: W Radiu SK.
27: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
28: Zaskoczyłaś mnie i nie zdążyłem
27: klaskać. Nic się nie stało, bo nie pojechaliście na mundial, to co się miało stać? Ale mundial mamy w domu!
28: No dobrze, ale co ty dzisiaj tak po tych piłkarzach jedziesz? Piłkarze są mili, sympatyczni, odbili mi kiedyś dziewczynę, ale to było dawno temu.
27: Powiemy wam zaraz, co zrobić, żeby zagrać na PG Narodowym, jak nasi piłkarze, a może nawet i lepiej.
28: Kasia Wysierska.
27: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Karniaki Kart.
2: Ale zagraliśmy, słuchajcie, Paktofonika z dedykacją dla wszystkich miłośników klasycznego polskiego rapu.
3: A z dedykacją dla miłośników klasycznego polskiego futbolu, czyli po polsku mówiąc, piłki nożnej, mamy zaproszenie na stadion. Do mundialu nie dostaliśmy, ale was
2: ale
3: wyślemy
2: bardzo chętnie. Ale wy możecie i co więcej, wy nie musicie być piłkarzami profesjonalnymi. Ba, nawet nie musicie
3: wiesz,
2: być
3: co, profesjonalni piłkarze też nie zagrali na mundialu, więc to nie jest chyba
2: Kaśka,
3: warunek.
2: Ty dzisiaj bardzo szydzisz, jeśli chodzi o naszych piłkarzy. Ja się na to nie godzę, absolutnie się
3: mam
2: na to nie
3: nadzieję,
2: godzę.
3: Że nasi słuchacze, którzy zostaną piłkarzami, poradzą sobie naprawdę dobrze na murawie.
2: Słuchajcie, kompletujemy drużynę Radia SK, która razem ze Sławkiem Peszko 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie zagra. No i zagra ktoś o 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna dla kogoś z was.
3: A żeby się tam dostać, trzeba się zgłosić na sk.pl w zakładce konkursy. Tam piszecie, dlaczego to wy mielibyście trafić do naszej drużyny, a jak już trafiacie na naszą antenę, to mierzycie się ze zagadką od Sławka Peszko. Jak to dzisiaj miało miejsce rano na
2: naszej
3: antenie?
2: Posłuchajmy tej zagadki.
4: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
3: No i właśnie, to, co wygwizdane, trzeba słowo. Było odgadnąć. I to się, uwaga, udało naszemu słuchaczowi.
5: To słowo jak brzmi?
6: Robić atmosferę.
5: Tak, yes! Tak.
7: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki, mamy na samej podłodze.
6: Wow, niesamowite, naprawdę, zrobiliście mi tydzień.
3: No i Tomek już wie, co będzie robił 4 lipca.
2: Co więcej, Tomek już zgarnął tysiaka, a jeszcze będzie mógł sięgnąć po 10 tysięcy w wielkim finale. Cały czas kompletujemy tę drużynę, więc wchodźcie na sk.pl i się zgłaszajcie. I tu, uwaga, bardzo dobra wiadomość, chyba możemy to już powiedzieć.
3: Myślisz, że możemy to powiedzieć? Jak to powiemy, a nie mogliśmy, to jutro się usłyszycie ze Sławkiem Peszko, a nie z nami.
2: Dokładnie, bo ktoś w tym studiu będzie. Sławek Peszko osobiście zada komuś z was zagadkę i miejmy nadzieję zaprosi do tej drużyny.
3: No więc się zgłaszajcie, sk.pl, tam was odsyłamy.
1: SK Karniaki Kart.
8: Autopromocja.
9: Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
10: No jak to co?

0: Polski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
8: Kastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
8: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Czekamy na

0: w Castoramie Smart Świnoujście.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: I po reklamie.

0: Esce. Powiem ci, że to jest bardzo miły chłopak.
1: A bo ty go znasz.
0: I jednego, i drugiego. Ja tego drugiego kiedyś spotkałam. Już rozumiem, dlaczego to powiedzenie mogłoby brzmieć Polak-Czech, dwa bratanki.
1: Ale słuchaj, no jak ktoś mówi po czesku, to jakoś od razu wzbudza moją sympatię. No ten język jest tak przyjemny, a najbardziej to lubię po czesku słowo knedliczki.
0: Miłe. Ja bardzo lubię Mikołaj. Po pierwsze się kojarzy ze świętym Mikołajem, który wiadomo, co roku w grudniu przychodzi, a po drugie właśnie z Mikolasem, który nagrywa dobre hity i teraz powstał hit w towarzystwie Polaka.
1: Bo Trips, o którym też myślimy i mówimy tutaj, jest bardzo popularny w Czechach. On już tam parę singli wydał i na paru listach hitów był, nawet jakąś nagrodę dostał od czeskiej publiczności. A teraz Trips i Mikolas nagrali kawałek pod tytułem Hard to be Humble.
0: Zróbcie głośniej i słuchajcie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK.
1: 5 minut nam zostało do godziny 17.
0: Czy ty też masz poczucie, że przez cały program cały czas ktoś na nas patrzy?
1: Ale myślisz, że jest tu jakiś wielki brat?
0: No nie, ale mówię o instalacji, która za nami stoi i o biletach, które dla was w związku z tym mamy, dlatego, że to jest stary 5 lada moment. Gdybyście widzieli, co tutaj się dzieje, ile my tu mamy chudych, ile my tu mamy bazów, jakie oni są wielkości, jak wielkie mają oczy, to myślę, żebyście się od razu zabrali do pracy, bo naprawdę ktoś sprawdza, co robimy.
1: Faktycznie postaci z tej Story 5 są u nas w studiu, co na naszych socialach możecie zobaczyć, ale będziecie mogli obejrzeć te postaci również w kinie, bo to jest Story 5 od najbliższej środy w kinach i my mamy też dla was trochę prezentów z tym związanych o poranku, także warto wbijać na SKP.pl i słuchać nas od 6 rano.
0: Po 17 też nas słuchajcie, bo będziemy was odprawiać z pracy do domu.
1: To mówiłaś, że mamy iluś tam chudych w studiu i jeden gruby, czyli ja.
0: To ty to powiedziałeś, ja miałam
1: ale
0: na myśli,
1: formę
0: że
1: na lato.
0: Chudzi tu są któreś? Po prostu wszyscy. Po 17 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Są jeszcze miejsca, są jeszcze ulice w Szczecinie, gdzie warto zdjąć nogę z gazu, a nawet trzeba. Mowa tu m.in. o Południowej i o Cukrowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Zwalniamy też na Sikorskiego. Zderzak w zderzak postolicie na Skargi oraz w Alei Wyzwolenia. Dziś jeszcze w Szczecinie może padać deszcz, a na termometrach 14 kresek.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Minęła 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nowe ustalenia w sprawie zabójstwa Mai z Mławy. Biegli uznali, że 18-letni Bartosz G. w chwili zbrodni był poczytalny. To on jest podejrzany o zamordowanie 16-latki. Eksperci ocenili też, że jego stan zdrowia pozwala na udział w postępowaniu.
23: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
22: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Sikorski ostro po ataku na Ławrę Peczerską. Szef polskiej dyplomacji skomentował nocny atak Kijowa. Rosyjski dron uderzył w jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Po ataku w klasztorze wybuchł pożar. To był skandaliczny atak, ocenił Radosław Sikorski.
0: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej, właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję.
22: Sikorski wyraził również nadzieję na to, że desperackie ataki Rosji świadczą o tym, że Putin tę wojnę przegrywa. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy, a w niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
1: SK Szczecin. New.
21: Mateusz Tomaszewicz, władze szpitala przy Unii Lubelskiej odpowiadają na hejt w internecie. Fala negatywnych komentarzy dotycząca pracy SOR-u wylała się po piątkowym zdarzeniu, kiedy to 75-latek w przypływie agresji zdemolował oddział ratunkowy. Internauci pisali, że reakcja mężczyzny mogła mieć związek z opieszałością lekarzy. Jest to krzywdzące i nieprawdziwe, mówi dr Konrad Jarosz, dyrektor naczelny placówki.
2: Nie zmartwiły te wszystkie wpisy, bo za długo czekał. W ogóle nie czekał. Został przekazany od razu na stale wstępnej obserwacji i był wobec niego wdrożony procedury medyczne.
21: SOR przy Unii Lubelskiej ma jeden z krótszych czasów obsługi pacjenta.
19: Rzuć na luz!
24: W Radiu SK.
25: Nareszcie, bo w zeszłym tygodniu nie mogłem się doczekać, kiedy ty to powiesz.
26: Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
25: Tak!
26: Poniedziałki chyba uderza kilka razy mocniej, bo czekaliście na nią przynajmniej od jakichś 8 godzin. 3 po 17.
25: Kasia Węsierska, Michał Hanczak, wrzucamy razem na luz.

0: Bardzo dobrze było to słyszeć na antenie radiańska. Hozier, take me to church.
1: 16 minut po godzinie 17. Zabieramy was tam, gdzie wy tak naprawdę chcecie, bo chętnie wam potowarzyszymy. To w sumie wy nas zabieracie.
0: A ty chciałbyś żyć radia dłużej niż 100 lat?
1: Właśnie ostatnio nad tym myślałem.
0: I?
1: Bo to zależy, w jakiej będę formie.
0: Uzależni to, co powiem dalej.
1: Jeżeli będę w dobrej formie, nadal będę przystojny, nadal będę miał ładną cerę i będę sprawny fizycznie, to mogę żyć dłużej
0: niż 100 lat. No to dobra i zła informacja, musisz się cały czas ze mną przyjaźnić do tego czasu.
1: Ty masz dziwne te badania, skąd ty je bierzesz w ogóle? To są badania Instytutu imienia Kasi Węsierskiej?
0: Nie, to są badania prosto z Japonii. Japończycy żyją bardzo długo. Jest jedna cecha, która łączy długo żyjących Japończyków. Oni się otaczają ludźmi. I te relacje międzyludzkie podobno według badań powodują, że naprawdę żyjemy dłużej, no bo żyjemy w lepszym samopoczuciu. Dlatego wywnioskowałam, że powinieneś cały czas się ze mną zadawać.
1: Że jak się otaczam ludźmi w pracy, to nie zawsze reaguję tak, że mam takie wrażenie, że potem będę żył dłużej. Raczej w drugą stronę, że za chwilę prawdopodobnie stracę to życie z nerwów, bo zejdę na jakiś zawał na przykład.
0: Przepraszam bardzo, ty mnie nie myl z naszym szefem, dobra?
1: Okej, no dobra. Są, jak to powiedziała kiedyś moja taka jedna znajoma ze studiów, są ludzie i ludzie.
0: Inna sprawa, że gdybyśmy żyli te plus 100 lat, to myślę, że ZUS byłby najbardziej nieszczęśliwym miejscem z tego powodu na całym świecie. Radio
1: SK. A za chwilę gramy w tabu. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to napiszcie na Messengerze Radia SK.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
8: Patio Exotic. Deski

0: naturalne piękno dla twojego domu.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gazet. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: miano Dawid w Radiu SK. Na poniedziałkowe popołudnie dla wielu osób jak znalazł, 17.30.
1: A z nami jest Magda. Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jesteś już po pracy, masz to szczęście?
2: A, ja jestem na urlopie macierzyńskim.
0: O, to niektórzy powiedzą, co to jest za urlop, a, przecież to żaden urlop.
1: Urlopie macierzyński to jednak brzmi trochę jak oksymoron, niemniej jednak cieszymy się, że jeszcze, no nie cieszymy się, trochę pracy przed tobą, bo to nie jest praca godzinowa.
0: Spokojnie,
2: niestety już do końca życia.
0: 18 lat zleci bardzo szybko, słuchaj, naprawdę.
1: A potem będą dzwonić i tak do tej bardziej dorosłej, żeby pytać, co myślisz.
0: Dużo szybciej jednak zleci 30 sekund za chwilę, ponieważ będziemy ci przez pół minuty właśnie zadawać pytania, na które tobie nie wolno odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę
1: P.
0: P jak początek. Paulina. Okej.
1: Magda, poród. Gotowa?
0: Też nie wolno.
2: Gotowa.
0: No to startujemy.
1: I jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
0: Opisz.
2: Monday.
0: Oh my god. Na bazarku obok ogórka?
2: Sałata.
1: Znany śpiewający Dawid.
0: No, dawaj, taki, nie ten, co pomyślałaś, tylko ten drugi, co na przykład śpiewał z Kają, dawaj.
2: O, Dawid.
0: No, dobra, lecimy dalej. Trafia do bramki podczas mundialu.
2: Lewandowski.
1: Trafia, nie trafia, zależy jak
0: trafi. W czasie tego mundialu, ale... Ale dobrze, no dobrze, Kwiatkowski Dawid na przykład mógł być. Pewnie to ci wyleciało z głowy nazwisko.
2: Tak.
1: Ewentualnie Damiano Dawid, prawie też,
0: ewentualnie.
1: Jak Dawid.
0: Zresztą dla fanów Dawida Kwiatkowskiego jeszcze w tym tygodniu coś będziemy mieli, to mogę obiecać. A dla ciebie już teraz mamy, zaliczamy, nie?
1: Oczywiście, zaliczamy.
0: Mamy dla ciebie 800 plus, jak sobie napiszesz wniosek.
1: No, jak dziewczyna dała nowe życie temu krajowi, to trzeba jej zaliczyć
0: A
1: wszystko.
0: Do tego jeszcze nerka, eskowa.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Dobrze, że dodałeś się skowa, bo jeszcze by było, że...
0: Nie, żadnych tutaj niecnych rzeczy na antenie nie mamy, ale oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie naszą młodą mamę.
1: Magda, życzymy ci fantastycznych kolejnych 18 lat życia twojego dziecka.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A tymczasem Lerek Innowator na antenie Radia SK. To jest kawałek, którego wszyscy dzisiaj potrzebujemy, chociaż jeszcze sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy.
1: To lecimy, zagrajmy to.

0: Dopływamy, mam nadzieję, w kierunku końca waszej pracy. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Za nami Radio SK.
1: To nowość na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Za kilka chwil m.in. Joey, End of Beginning.
0: Uwaga, podaję przepis na szczęście. Duński tym razem, a Duńczycy należą do szczęśliwych podobno narodów. I kluczem do ich szczęścia jest robienie różnych rzeczy po pracy, czyli hobby. I była pewna badaczka, która przetestowała kilkanaście, dokładnie 17 różnych hobby. Piekła, nurkowała, tworzyła kolaże, haftowała, grała w golfa, majsterkowała, jeździła konną, dużo rzeczy. Dużo. Mm-hmm. I ostatecznie uznała, że robienie czegoś, czyli posiadanie hobby, jest jednym z powodów, dzięki którym stajemy się szczęśliwszymi ludźmi.
1: Hobby, czyli na przykład można coś zbierać, czy na przykład kolekcjonowanie pozycji na kanapie. W leżącej, w różnych pozycjach można leżeć. To jest hobby, że na przykład raz na brzuchu, raz będę leżał na plecach, tak. Raz z nogą do góry.
0: Tak, ja mam niestety gorsze hobby w swojej głowie, jeżeli o to chodzi, ale jak je połączyć z twoim leżeniem, to naprawdę bylibyśmy w niezbyt dobrym miejscu, jeżeli chodzi o formę na lato, dlatego że moje hobby to jest jedzenie.
1: Jejku, uwielbiam, to jest moje duże zainteresowanie i ja naprawdę robię to zawsze z pasją też.
0: No, tylko że potem niestety wchodzenie na wagę zdecydowanie nie należałoby do tych przyjemnych czynności w naszym życiu. I czar szczęścia pryska właśnie w tym momencie. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
12: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exit z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Jazz i Candy Night tuż przed godziną 18. Mamy nadzieję, że wprawiliśmy was w dobry nastrój, jeżeli ewentualnie był trochę gorszy z powodu poniedziałku. My taki mieliśmy, ale już sobie poprawiliśmy.
1: Jezu, komu to przeszkadzało, to mówienie w tym dzieciństwie, że my już chcemy być dorośli? Ja bym dzisiaj wolała mieć 15 czerwca w szkole i wiedzieć, że za 2 tygodnie niecałe, jak rzucę plecak w kąt, to wrócę do niego dopiero we wrześniu. Albo mama, jak kanapka zacznie pachnieć.
0: Ale z drugiej
1: tak.
0: strony pomyśl sobie, jakbyś teraz na przykład musiała walczyć o oceny, o to, żeby ci jednak ten dobry wyszedł na koniec roku zamiast dostateczny. I musiałabyś tam się płaszczyć, żeby się udało, bo przecież przez cały semestr nic nie robiłaś.
1: Ale w dorosłym życiu to się nie trzeba płaszczyć, jak człowiek idzie po podwyżkę i tam wtedy nie znasz dnia ani godziny.
0: Faktycznie. No dobrze, to życzymy wam, żeby wieczór był dobry, a nie dostateczny.
1: 3 a nawet do 18, a po 18 imprezka w Radiu SK.
0: I Mati Puczyło.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne.

0: 15 i 20 czerwca.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
3: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
5: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
6: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Używane auto, ale bez znaków zapytania? To możliwe w Super Pewniak w grupie Polmotor. Tylko sprawdzone samochody z polskich salonów z pełną historią serwisową. Dokładnie wiesz, co kupujesz. Na stronie superpewniak.pl znajdziesz zdjęcia, wyposażenie i konkretne opisy. Na miejscu profesjonalna obsługa i realne wsparcie. Bo dobre auto to nie przypadek, to wybór. Wybierz auto w Super Pewniak, Szczecin, ulica Szymborskiej 8. Kieruj się zaufaniem. Wybierz auto w grupie Polmotor.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Aktualnie termometry w Szczecinie pokazują 15 stopni Celsjusza. Dziś warto pamiętać jeszcze o parasolkach, jeżeli wybieracie się na zewnątrz. Ciśnienie na stabilnym, niskim poziomie. Na ulicach Szczecina również stabilnie, jednak uważamy na głównych wylotówkach. Ciasno może być też w rejonie węzła Kijewo.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Minęła 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy pozostaje aktualna, poinformował minister Marcin Przydacz. Kancelaria prezydenta zapowiada teraz szybkie spotkanie z szefem MON, a to ma się odbyć tuż po powrocie Ferola Nawrockiego do kraju. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Mateusz G. przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnie planował od kilku miesięcy.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
14: SK Sport News.
12: Właśnie teraz rozpoczyna się pojedynek w grupie H. Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Dwie wygrane i dwie porażki. Polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. Teraz biało-czerwoni w przyszłym tygodniu zagrają w Gliwicach.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
14: SK Szczecin. News.
11: Mateusz Tomaszewicz, po raz pierwszy w Szczecinie odbędzie się turniej piłkarski w Formule 1-1. Mowa o wydarzeniu The Rivals.
15: Napastnik będzie zdobywał punkt poprzez zdobycie bramki, obrońca będzie zdobywał punkt poprzez skuteczną interwencję obronną lub interwencję bramkarza.
11: Mówi Błażej Bąk, jeden z organizatorów. Turniej odbędzie się 11 lipca na boisku przy ulicy Witkiewicza. Start o 10, a patronem jest nasza stacja. Martin Masaryk, nowym trenerem kobiecej Pogoni Szczecin. Słowak podpisał kontrakt z klubem na 4 lata. Asystentem 35-latka został Erik Flamik.
14: Imprezka.
16: Imprezka.
14: Imprezka.
16: Imprezka.
17: Piłkarze walczą, to znaczy nie nasi, ale mundial trwa dla kogoś. A wy toczycie dzisiaj jakieś walki? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Chętnie się o tym dowiem i chętnie zacznę razem z wami imprezkę. Gipsy Opal Drive, Mati Fuczyło, cześć.

0: Carla Fernandez i Co jeśli wesce. 12 minut po 18. Dziś sprawdzamy, z czym walczycie wy. Adam nagrał głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Walczę z murowywaniem słupków. Mhm. Dosłownie walczę. Jak zaczynałem, była pogoda. Teraz jest walka w deszczu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Walka w deszczu to już prawie jak w romantycznych filmach, Adam. Tylko tam zamiast walki zazwyczaj jest taniec albo jakieś pożegnania. No w sumie, Adam, ciebie też niedługo czeka pożegnanie z walką, mam nadzieję. Trzymam za to mocno kciuki i Olga też się nagrała.
2: Ja będę toczyła dzisiaj walkę z moim fizjoterapeutą. Będzie to walka w udawanie. On będzie udawał, że wcale nie robi mi kuku, a ja będę udawała, że wcale mnie to nie boli.
0: Radio SK. No to trzymam kciuki, żebyś potem nie musiała udawać, że po wizycie u fizjo już wszystko gra. Shakira, Whenever, Wherever, 13 minut po 18.

0: Słuchając tego, łatwo jest mi wyobrazić sobie dobrą, naprawdę dobrą zabawę. A wam? To Wiktor Waligura i cztery pory roku, a we wspomnianym temacie to Trwa magia zabawy w Radiu SK. To jest konkurs, który czeka na was w eskowym poranku w tym tygodniu. Odpowiadacie na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia są na sk.pl. Tam też możecie odpalić sobie stream SK Toy Story Radio. Tam, a raczej w aplikacji Radia SK, pobierzcie ją już teraz za darmo. Można słuchać, można rozpoznawać głosy, można słuchać też hitów, które dobrze znacie. Możecie też dobrze pamiętać i na pewno znają je wasi młodsi podopieczni. Premiera filmu już w środę.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: koniec sezonu treningowego. O tym rapuje śpiewa Dua Lipa. Rapować to będziemy po 23 w Rap 20, na którą was zapraszam. 21 minut do 19 w Radiu SK i wszędzie też, ale słuchajcie, trwa mundial. Hiszpania, gdy gra z Republiką Zielonego Przylądka. 39 minuta teraz, jak na razie 0-0. Czy tylko ja mam tak, że te mistrzostwa to trochę tak, jakby ich nie było? A to w końcu mistrzostwa świata, ale tak to jest, gdy nie ma się komu śpiewać, nic się nie stało, prawda? Dzieje się za to w temacie mórz. Słuchajcie, przeczytałem o tym, że rośnie ich poziom i nie odpowiadają za to lodowce, które topnieją, tylko, uwaga, puchnące oceany. Wygląda na to, że mają ten sam problem, co ja. Radio SK. Somber, Back to Friends, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.

0: Oscar. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

4 minuty przed 19 to Bledka i Tańcz. A chcielibyście strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko? Ze Eską to jest możliwe. Trwa konkurs Eska Karniaki Cup. My zbieramy naszą złotą eskową jedenastkę, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. W końcu my mamy swój finał, mamy swój mundial eskowy. No ale jeden zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych. Będzie mógł też obejrzeć mecz w loży VIP ze Sławkiem. Eska.pl, tu możecie się zgłosić.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Gazette, Szczecin, ulica Gdańska 10E.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
11: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: I po reklamie.
13: Szczecin na czasie.
14: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. 28 czerwca Kołobrzeg zmieni się w festiwalowe serce wybrzeża. To za sprawą SK Music Tour. Start o godzinie 19 w porcie pasażerskim. Jak dobrze wiecie, ze Szczecina do Kołobrzegu mamy 1,5 godziny drogi, więc warto się nad tym zastanowić. Na scenie wystąpią Bryska i zespół Ira. Nie zabraknie także DJ-a Radia SK z hitami na czasie oraz eskowej strefy chilloutu z gadżetami. A więc mam nadzieję, że do zobaczenia na miejscu. Już teraz mówię, że będzie się działo.
15: Muzyką się żyje.
16: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Cleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wszędzie, na wszystkie koncerty, wstęp jest wolny, więc wpadajcie. Zaliam zaliczyła swój pierwszy stadion. Artystka gościnnie wystąpiła u boku Dawida Podsiadło, który zaprosił ją na swoją stadionową trasę. Ale to nie jest koniec newsów związanych z tą artystką. Zalia zapowiedziała premierowy singiel. Piosenka Tylko kochaj mnie ukaże się już w piątek i będzie otwarciem nowego muzycznego rozdziału w karierze wokalistki. Zalia zaczyna przygotowania do wydania kolejnej płyty. Za poprzednią Serce dostała niedawno Fryderyka. Teraz słyszymy ją przede wszystkim w hymnie męskiego grania. Zresztą zobaczymy ją też na tej właśnie trasie.
4: Imprezka.
12: Imprezka.
4: Imprezka. Imprezka.
16: Ale usłyszymy ją zaraz też w hicie z Miu, Dopóki się nie znudzisz. Znacie? A ja mam takie pytanie, z czym walczycie dzisiaj, teraz? To sprawdzam w imprezce i mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy tą samą osobą, bo wszyscy odpowiadacie, że ze zmęczeniem! No to imprezka jest potrzebna, rozruszamy się razem. Mati Fuczyło, cześć!

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

mi się przynajmniej wydaje, że to to. I są jakieś takie dwa dziwne uchwyty, które nie mam pojęcia, do czego służą. To prawdopodobnie zdradza teraz, na jakim poziomie wtajemniczenia w fitnessowe historie jestem, ale Ania, wierzę, że to wszystko sprawia, że z minuty na minutę jesteś bardziej wysportowana, szczęśliwa i zadowolona. Tylko pamiętaj o nawodnieniu. Wysyłamy do ciebie m.in. jaskową butelkę, żebyś nie zapomniała. I torbę, żebyś miała w czym nosić ten cały sprzęt. Swoją drogą, ja z kondycją też walczę, ale przegrywam.

0: jak miła. Dawid Podsiadło i Na Błysk. 28 minut przed 20. Podobno spada liczba osób, które decydują się na all inclusive w Egipcie i w Turcji. I coraz częściej wybieramy się do Grecji, na Bałkany albo ewentualnie do Albanii. Tam liczba Polaków rośnie, a co dzisiaj nie rośnie? Paulina wysłała głosówkę na eskowym messengerze.
1: Ja walczę z ciastem. Pierwszy nie urosła, więc teraz powtórka. Zobaczymy, jak będzie z drugim.
0: Ja w takim razie wiem, jak było. Ciasto nie wyrosło, emocje podskoczyły, a teraz to powoli jest już konflikt zbrojny z blaszką do pieczenia. Ale Paula, jeżeli wyrośnie za drugim, to będzie smakowało dwa razy bardziej. Poza tym jest takie stare powiedzenie, każde wielkie ciasto zaczyna się od małej porażki. Albo właśnie to wymyśliłem.
2: Reklama.

0: Chwasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

Baby Rexa, David Guetta, Selkers, 12 minut przed 20. A czasem dzieją się rzeczy, których raczej byśmy się nie spodziewali. Na przykład to, co w tym momencie dzieje się na mundialu. Teraz, właśnie teraz, trwa mecz Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Jest 87 minuta, a wynik, uwaga, 0-0. Nie mam pojęcia, co się tam dzieje, ale coś mi mówi, że niezależnie od wyniku wiem, który trener będzie dzisiaj co najmniej wściekły, no a który też niezależnie od wyniku będzie zachwycony. I takich uśmiechów szukam dziś razem z wami. Ja na przykład stanąłem dzisiaj na wadze. Okazało się, że bateria się wyczerpała, więc nie mogłem sprawdzić wagi. Może i miało być inaczej, ale tak też jest miło. Radio SK. A u was były uśmiechy? Ed Sheeran, Sapphire teraz. You

0: Niewiele osób kojarzy się tak z Mundialem jak Shakira, prawda? A to jej Daj Daj w Radiu SK. 6 minut do 20. Powiedziałem, że na Mundialu dzieją się zaskakujące rzeczy. Właśnie teraz trwa końcówka wspomnianego spotkania Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Trwa doliczony czas. Wynik? Cały czas 0-0. I wyobrażam sobie, co teraz krzyczą wszyscy kibice, wszyscy piłkarze i cały sztab jednej z drużyn.
1: 53. minuta gry, panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Turku, kończ!

0: worth it. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Patio Exotic. Deski terasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie Cedrowa 7. PatioExotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu na

0: 19 i 20 czerwca.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Szczecin na czasie.
2: Po raz kolejny kłaniam się niziutko na 96,9 FM. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Już w najbliższą sobotę, a więc 20 czerwca na postoczniowych terenach przy Wulkanie odbędzie się festiwal organizowany przez dobrze wam znany projekt ZS. Na scenie Malik Montana, Ruf Babicz, ale także Wajma, czy na przykład Belmondo. Jako patron medialny tego wydarzenia mamy kilka wejściówek do rozdania. Chcecie, piszcie szczecinmałpa.sk.pl i w kilku wersach przekonajcie mnie, dlaczego one powinny trafić do was.
3: Muzyką się żyje.
4: Pierwszy dzień festiwalu za nami. Impreza była gruba, ale przed nami ciąg dalszy. W sobotę zaczął się Warsaw Music Festival. Na stadionie Legii rządziła mocna muzyka elektroniczna. Przed nami dzień pełen hitów, bo w środę w ramach tej imprezy na scenie zobaczymy grupę Black Eyed Peas. Nie zabraknie takich hitów jak I Got a Feeling, Made My Halfway czy Where is the Love.
5: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
4: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal. Wspomniani artyści zagrają w Warszawie w środę, a na finał Warsaw Music Festival w sobotę przejmie m.in. Armin van Buuren, by świętować w Polsce 25-lecie swojego kultowego show A State of Trance. Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK.
6: Impreska.
7: Impreska.
6: Impreska.
7: Impreska.
6: Impreska.
7: Impreska.
4: Republika Zielonego Przylądka zremisowała właśnie z Hiszpanią na Mundialu i to bez karniaków, a w SC karniaki są ze Sławkiem Peszko. Możecie się zgłaszać na SK.pl i między innymi zgarnąć oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP i 10 tysięcy po finale na Narodowym. A to jest finałowa godzina imprezki. Mati Fuczyło, zapraszam.
8: Ja się staram.

0: Jeremi Sikorski i wracam, a teraz zmienimy klimat. Wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mogłaby się przydać, ja wiem. No to ja wam taką urządzę, bo mamy poniedziałek, a przejście poniedziałku to jest już naprawdę niezły wyczyn. Więc kto już po obowiązkach, temu gratuluję, a kto w trakcie, tego mocno wspieram. A wszystkich was wspiera też Eben, ten pan prosto z Finlandii wypuścił nowość. Dobrze znacie jego ostatni hit, on nazywa się Hurts. I teraz możecie poznać go też z czegoś nowego, nazywa się Forever. I myślę, że warto, abyście to usłyszeli, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio SK. To zacznijmy i ten.
2: I co

0: Ale farbem René Miller i Body Talk. Czy wy też tak macie, że tankując macie nadzieję, że dziś coś się jednak wydarzy i ceny będą trochę inne? No to będą. Właśnie czytam o tym, że od dzisiaj nie obowiązuje już obniżona akcyza. Według ekspertów to oznacza tylko jedno, od teraz będzie drożej. Mniej więcej o 4%. I to jest dla mnie nauczka, żeby uważać na to, czego sobie życzymy, bo chciałem, żeby ceny były inne, ale nie w tę stronę. Za to imprezka idzie w dobrą. Rudimental i Khalid zaraz, a bilety na koncert tego drugiego będziemy mieli w Wesce.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: Bogdana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Don Guralesco, Belmondo, Wadstoja, Kali i inni. To rapowe święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie projekt.zs. Wszyscy jesteśmy ZS.
4: Poleca Radio SK.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

To Akcent i Kylie, a wiecie, że w niedzielę zaczyna się lato? Trudno byłoby w to uwierzyć, patrząc na to, jak wyglądały ostatnie dni, prawda? Ale kto wie, może coś się stanie i zrobi się przyjemnie i ciepło, gdyby tak jeszcze razem z ciepłem przyszedł urlop. Ach, byłoby idealnie, prawda? Albo gdyby mecze mundialu trwały w normalnych dla Polaków godzinach, też by było miło. Zaraz Belgia-Egipt, w nocy kolejne mecze o 3 nad ranem na przykład będą. Jeżeli mam tutaj osoby, które śledzą wszystko to, co dzieje się tam za oceanem, to naprawdę podziwiam. Ale podziwiam też prognozy pogody, bo w weekend podobno nawet koło 30 się zakręcimy. U mnie weekendu jeszcze nie ma, a ja już się kręcę. No to zagram troszkę młodszego pana. Damiano Dawid, The First Time w Imprezce, 15 minut przed 21.

5 minut do 21:00 to Gipsy Kukon. Ty masz. Tydzień temu to było pierwsze miejsce Rap 20. Jak będzie dziś? To sprawdzimy za 2 godziny. Wtedy zaczyna się Rap 20, a wpadnie do mnie Michel. No to co? Słyszymy się. Mati Fuczyło, cześć.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Szczecin na czasie.
2: Poniedziałek powoli się kończy, ale mam dla was kolejne dobre informacje. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. SK Music Tour pojawi się także w Ustroniu Morskim. Wydarzenie odbędzie się 4 lipca o godzinie 17 w amfiteatrze. Na scenie wystąpią szczeciński raper Żelu Żelson, formacja Sound and Grease oraz DJ Radia SK, który zaserwuje wam hity na czasie. Oczywiście przez całe wydarzenie dostępna będzie dla was strefa chilloutu z pozytywną ekipą SK Summer City. Padajcie po gadżety.

0: Wyspa Szczecin News.
1: Po raz kolejny witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam Was na kolejną rozmowę w ramach naszego magazynu lokalnego. Jak już wiecie, niedawno zabrałem Was do Centrum Żeglarskiego, a teraz też będzie o wodzie, ale z zupełnie innej strony. Zapraszam Was do Zwiku, gdzie będziemy mówić między innymi o kranówce. Czy ona jest zdatna do picia na terenie Szczecina? Okazuje się, że tak, ale poruszymy też dużo fajnych innych tematów, między innymi dlaczego pracownicy ZWiK-u mogą się nazywać szpiegami. Jak to wszystko wygląda od strony technicznej? Zapraszam na mój materiał. Moim gościem jest pani Hanna Piaczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani rzecznik, dziś porozmawiamy sobie tak szeroko o ZWiK-u i oczywiście później zakończymy o naszej kranówce, którą teraz już podkreślamy, można pić po prostu z kranu.
2: Można.
1: To jest prawda.
2: Prawda, można, nawet trzeba, szczególnie jak jest tak gorąco, jak jest upalne lato, wtedy kiedy temperatury są wysokie. I taki najważniejszy punkt chyba, jak nam się chce pić, to znaczy, że już jest za późno, że nasz organizm daje nam znać o tym, że już powinniśmy dawno byli się nawodnić. Mhm. Więc jeżeli już tak piękną klamrą będziemy zahaczać o to, czym zajmujemy się i dlaczego o tej wodzie będziemy mówić, to przede wszystkim w takiej przestrzeni publicznej coraz więcej jest poidełek, takich małych wodnych zdrojów, które dają nam właśnie taką świeżą i przebadaną wodę. One są uruchamiane w sezonie, w tym roku już od 1 maja. W tej chwili mamy 13 takich poidełek, w związku z tym jest ich coraz więcej, one są oznaczone, w związku z tym, kiedy jesteśmy na spacerze, gdzieś tam spacerujemy sobie po mieście, warto wziąć bidon i mieć taką świeżą wodę właśnie pod ręką. Więc jakby jednym z elementów naszej działalności jest na przykład utrzymywanie takich urządzeń, które są właśnie w przestrzeni publicznej, poidełek. W ramach naszej działalności jest również utrzymanie pomp ulicznych i tych, które są takie piękne, reprezentatywne, tych historycznych berlinek, ale też takich tych zwykłych niebieskich, które mają służyć jako takie zaplecze, zabezpieczenie w takich bardzo kryzysowych sytuacjach. W związku z tym one są nie tylko takim elementem, który ma cieszyć oko, ale też właśnie w ramach takich trudnych do przewidzenia sytuacji. Ta woda nie jest zdatna do spożycia, to trzeba podkreślić, ale jest. Mhm. Więc gdyby coś się wydarzyło nieprzewidzianego, to taka pompa może nam tę wodę podać.
1: Picie z kranówki na pewno nie byłoby możliwe, gdyby ZWiK sam jakby nie modernizował rur pod Szczecinem, wymieniał ich oczywiście oraz tych wszystkich rozdzielni, jeżeli dobrze pamiętam, jak czytałem pani komunikaty. To wszystko się zmienia po to, żeby ta właśnie woda była w jak najlepszej stanie?
2: Tak, bo mamy, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, pod naszymi nogami jest ogromny labirynt różnych rur, różnych sieci, bo tam są oczywiście rury i kanalizacje i kanalizacji deszczowej i te wodociągowe. Ich jest blisko 1400 kilometrów, już o tym mówiliśmy. Gdybyśmy je tak rozłożyli wzdłuż, to mielibyśmy odległość pomiędzy Szczecinem a Paryżem. W związku z tym to jest ogromna ilość. To są takie rury, które my w ramach bieżącego utrzymania utrzymujemy. Jeżeli jest jakaś drobna awaria, to oczywiście usuwamy te awarie, działamy tak, żeby te rury były sprawne, ale również w ramach inwestycji naszych, ale także innych miejskich spółek. One są sukcesywnie wymieniane. Na przykład Torowa Rewolucja, o której tutaj pewnie niejednokrotnie było mówione, zresztą sama kiedyś o niej mówiłam, to nie tylko torowisko, ale też to wszystko, co jest pod ziemią. To, co działo się na przykład na Niebuszewie, również poprawiło jakość tej wody, ale przede wszystkim takie bezpieczeństwo wodociągowe mieszkańców. Spółka Inwestycje Miejskie również, realizując swoje zadania, wymienia infrastrukturę tą podziemną. My także mamy inwestycje, nie tylko utrzymanie bieżące, ale też inwestycje. Albo stosując metodę krakingu, czyli w sumie to nie wiemy jako mieszkańcy, że coś się dzieje, bo my kruszymy starą rurę pod ziemią, nie rozkopując jezdni czy chodnika, a w to miejsce jakby wpychamy kolejną nową. Ale są też takie zadania, które wymagają od nas takiego wykopu otwartego. Wtedy już wiadomo, widać, że coś się dzieje i że jesteśmy. W związku z tym tak, dbając o to, żebyśmy nie mieli awarii, a na szczęście w Szczecinie jest ich niewiele, żeby tych ubytków wody było jak najmniej i tym też możemy się chwalić, bo te wartości w Szczecinie są naprawdę bardzo niskie, jeżeli chodzi o tą, o te straty wody. W związku z tym te działania eksploatacyjne i inwestycyjne, tak, mają poprawić jakość wody, a w zasadzie utrzymać ją na stałym poziomie, ale też powodować, że będzie mniej awarii, że będzie dobre, stałe ciśnienie w naszych domach, w tych rurach, więc to jest taka ciągła praca. Mhm. Ale jeśli nas nie widać, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że wykonujemy swoje zadania
1: po cichu,
2: jak tacy ninja przemieszczając się po mieście. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że coś się dzieje, widzimy wyciek wody w mieście, w naszym kranie ta woda ma zmieniony kolor, zapach, smak, mamy jakąkolwiek wątpliwość, jest 24-godzinny numer, jest nasz dyspozytor, on odpowiada na wszystkie pytania, niejednokrotnie podpowiada jeszcze nawet poza swoimi obowiązkami, co można byłoby zrobić, jeżeli problem leży w naszym domu, a nie w tej infrastrukturze miejskiej. Więc jeżeli cokolwiek dzieje się z siecią wodociągową, kanalizacyjną, to dzwonimy pod numer 994 i tam nasz dyspozytor działa, albo wysyła kogoś z pogotowia, albo z rejonu, jeżeli to jest kwestia jakiejś tam awarii, albo próbuje przez telefon pomóc, bądź wytłumaczyć, jeżeli mamy jakiś problem.
1: Każdy, kto ma małe dzieci, to wie, że dzieci mają bardzo ciekawe pytania, więc mój syn zapytał mnie, ja zapytam panią. Byliśmy nad Miedźwiem i ja właśnie mu wytłumaczyłem, że stąd woda rurami płynie do Szczecina. I on się zapytał, to tego Miedźwia kiedyś nie będzie? Wypijemy wszystko?
2: No
1: i teraz odpowiedź pani, proszę, czy
2: odpowiedź
1: wypijemy
2: prosta, nie,
1: Miedźwie?
2: Dziękuję. My już wypiliśmy to Miedwie i to nie jeden raz. To Miedwie jest uruchomione kilkadziesiąt lat temu, w latach 70. I rzeczywiście ta ilość wody, która została wypompowana, no mogłaby świadczyć o tym, że tego Miedwia już powinno nie być. Ale są dopływy różnych rzeczek. Jest taka hipoteza, która mówi o tym, że być może jakieś podziemne źródło jeszcze również zasila Miedwie. Niemniej hydrolodzy nas uspokajają wszystkich. Nie ma takiego prawdopodobieństwa zbliżającego się, żeby to Miedwie mogło wyschnąć. I to jest dobra wiadomość, bo są takie miasta duże w Polsce, które już teraz borykają się właśnie z tym problemem suszy hydrologicznej. Już teraz słychać w sezonie letnim szczególnie takie sygnały, apele i prośby, żeby nie podlewać ogródków, żeby oszczędzać tę wodę. I my oczywiście w Szczecinie również zachęcamy do oszczędzania wody, ale nie mamy takich problemów i nie ma przed nami takiej obawy, że ta woda się skończy. Więc mamy rzeczywiście jezioro Miedwie. Ono jest oddalone 30 km mniej więcej od Szczecina, więc są takie dwie wielkie rury, które tę wodę do Szczecina pompują. Ale to, że to jest taka odległość i nam się wydaje, że to Miedwie jest takie w ogóle nudne przecież, bo tam jak dzieci wchodzą, tam jest długo, długo, płytko,
1: tak,
2: nudno.
1: Tak,
2: dramat. Ale to jest naprawdę bardzo duży zbiornik. To jest czwarte co do wielkości jezioro w Polsce. No, ono jest naprawdę głębokie w tej dalszej części. I co jest taką ciekawostką, jeżeli chodzi o to rozwiązanie szczecińskie, to ta woda spływa grawitacyjnie. To znaczy, że nie ma żadnych pomp takich specjalnych, które pompują tę wodę do naszego miasta, tylko ona płynie grawitacyjnie, bo ta różnica w wysokości mimo wszystko pomiędzy Miedwiem a Szczecinem jest znaczna. I mało tego, nie dość, że nie mamy pomp, które pompują tę wodę, to jeszcze ten spadek grawitacyjny powoduje, że my możemy jakby zbierać energię, ponieważ na końcu, że tak powiem, tu już w Szczecinie na Pomorzonach jest taka specjalna turbina Francisa, to moglibyśmy sobie wyobrazić, jak taka zabawka, którą dzieci na przykład na plaży mają i leją wodę i po prostu na łopatki zlewa się ta woda i te łopatki się kręcą. Mniej więcej tak samo działa nasza turbina, w dużym oczywiście uproszczeniu. Ona jest głównie po to, żebyśmy regulowali ciśnienie tej wody, która dopływa do nas do Szczecina, ale taką wynikową tych działań jest również właśnie ta energia elektryczna, którą pobieramy, ten prąd mamy. To jest jedno z kilku naszych źródeł takiej zielonej energii. Ale jeżeli chodzi o to Miedwie, to rzeczywiście tak to przebiega. Natomiast nie tylko Miedwie, bo mamy też ujęcia podziemne, między innymi na Pilchowie. To bardzo ciekawe jest również właśnie ujęcie wody i zakład produkcji wody, ale zdecydowana większość naszych mieszkańców, bo blisko 90% pije właśnie wodę z Miedwia.
1: Okej, pani rzecznik, a jeżeli byśmy porozmawiali o tych rurach, które są wymieniane, to też jak pani wysyła ostatnie wiadomości, na przykład niektóre mają ponad 100 lat. I jeszcze działają?
2: No jeszcze działają. Tej takiej infrastruktury podziemnej, którą trzeba wymienić, jeszcze trochę jest. Ale one działają również dlatego, że my działamy. Że my staramy się reagować w tych momentach, w których jest to potrzebne. Oczywiście mamy zinwentaryzowane te sieci. Prowadzimy swoje takie statystyki, czy badając stan tych rur, oczywiście w jakimś harmonogramie układamy sobie ten plan, które w jakiej kolejności należy wymieniać. Jesteśmy w kontakcie z innymi służbami, tak żeby wiedzieć, kiedy, jakie zadania mają inne jednostki, żeby spróbować to jakoś razem połączyć i nie działać w sposób, w którym my jedną rurę wymieniamy, a za chwilę ktoś inny wchodzi ze swoim zadaniem. Tak na przykład było na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Ten termin zakończenia prac w tamtym rejonie torowej rewolucji jest przesuwany z różnych przyczyn i tych względów można wymieniać kilka, ale jednym z nich jest niewątpliwie ten element, w którym my, działając na korzyść miasta, jakby i zgodnie z interesem naszych mieszkańców, zasugerowaliśmy, żeby rozszerzyć ten kontrakt o jakąś tam, jakieś elementy właśnie związane z infrastrukturą wodociągową, po to właśnie, żeby za kilka lat tej inwestycji, która pięknie zostanie niebawem przecież oddana, nie rozkopywać ponownie. W związku z tym te działania są różne, czasami jest mniejszy odcinek, czasami większy, czasami nas zaskoczy jakaś sytuacja i musimy po prostu zadziałać. Początek roku na przykład dla nas był taki trudniejszy. Natomiast ostatnio nie słychać już o żadnych poważnych awariach, więc...
1: A czy gdzieś się kiedyś znajdzie rura, której nie ma w planach, której nie było w planach?
2: Pamiętajmy, że te zabudowy ścisłe, szczególnie w centrum naszego miasta, te plany, one jakby pozostawiają wiele do życzenia. Więc niejednokrotnie rzeczywiście mamy coś w planach, czy my, czy właśnie inne jednostki, ale po wejściu na plac budowy, po wykopach okazuje się, że ta infrastruktura jest albo w miejscu, w którym być nie powinna, albo na głębokości, gdzie być nie powinna, albo nie ma jej wcale, albo jest jej zbyt wiele, więc tych niespodzianek na placu budowy, szczególnie właśnie w tych starych czy w starszych częściach naszego miasta, jest sporo. I dlatego też my informujemy i komunikujemy. Nasi wykonawcy mają pewien plan i harmonogram, ale te niespodzianki to nie jest coś, co my sobie wymyślamy, tylko rzeczywiście często jest tak, że zaskoczenie na placu budowy po wykopaniu po prostu jest.
1: Nieraz mówi się, że w innych miastach, bo w Szczecinie wiem, że tak jest, jeżeli jest to naprawdę na znikłych procentach, że gdzieś komuś może woda uciekać. W Szczecinie woda ucieka gdzieś bokiem, czy jednak wszystko jest, otwór jest zamknięty?
2: Ucieka bokiem. Bo mówiliśmy tutaj o stratach wody. Nie ma możliwości, żeby tych strat wody nie było. Tak na kompletnie na zero. Ponieważ my prowadzimy swoje działania, na przykład płukając sieć, płucząc hydranty. Ta woda nam ucieka. Są pewne ubytki. W starych tych odcinkach sieci, kiedy te rury rzeczywiście są ponad stuletnie, takie drobne wycieki również się pojawiają. Są próby kradzieży wody i ludzie próbują tak sobie gdzieś tam podłączać się nie w sposób nielegalny.
1: Na lewo.
2: Na lewo czy na prawo, ale na pewno nielegalnie. My jesteśmy w stanie wychwycić takie momenty. Dostajemy sygnały od naszych mieszkańców, ale widzimy również na naszych różnych przepływach i systemy mamy takiego nadzoru, gdzie widzimy, że nagle to ciśnienie jest w jakimś miejscu większe, a być nie powinno. No i wtedy mamy dwa rozwiązania. Albo ktoś rzeczywiście podłączył się i pobiera tę wodę bez jakiegoś takiego licznika, czy niezgodnie z prawem, albo jest jakaś sytuacja związana z awarią, czy jakimś wyciekiem tego typu. Ale mamy swoje specjalne takie systemy, można powiedzieć trochę szpiegowskie, trochę jak w agencie 007. I jesteśmy w stanie za pomocą różnych fal dźwiękowych, między innymi mam takie specjalne geofony, logery, które bez rozkopywania jezdni mogą nam zlokalizować albo źródło wycieku gdzieś tam podziemnego, więc wiemy, że gdzieś tam w rejonie danym trzeba rozkopać, bo jeszcze nie ma gejzera, że tak powiem, w kosmos, a już wiemy, że gdzieś tam ta woda ucieka. Albo właśnie zlokalizować miejsce, w którym ktoś ten pobór wody nam odbiera. Ale te wszystkie inwestycje, które przeprowadzimy w mieście, ten stały nadzór, który prowadzimy, on powoduje, że te ubytki wody, o których czy te straty wody, o które pytasz, one są na naprawdę niewielkie w stosunku do innych miast. Ostatnio na początku roku była taka bardzo głośna sytuacja, że wodociągi zachodniopomorskie miały z tym, czy w zasadzie w województwie zachodniopomorskim miały tutaj ogromny problem i te straty sięgały w niektórych miejscach kilkudziesięciu procent. No to są naprawdę ogromne wartości. W Szczecinie jest to zaledwie kilka i to jest w granicach tego błędu.
1: I tu stawiamy kropkę. Do usłyszenia za chwilę. Mateusz Tomaszewicz.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam na pierwszą część magazynu. Tym razem zabieram was do Centrum Żeglarskiego. Posłuchajcie. Moim gościem jest pani Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Dzień dobry, pani rzecznik.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dziś porozmawiamy troszeczkę o historii Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, bo jak nasi słuchacze wiedzą z anteny, często i dużo się u was dzieje. Ale zacznijmy tak troszeczkę od historii, jakby pani mogła nam przybliżyć.
3: Tak sentymentalnie.
1: Tak, tak. Rozpocznijmy podróż.
3: Po meandrach Centrum Żeglarskiego, tak, po wodach, tak. Ten rejs rozpoczęliśmy dokładnie 10 lat temu. W tym roku mija nam 10 lat funkcjonowania Centrum Żeglarskiego przy ulicy Przestrzennej 19. No, 10 lat bardzo takich zmiennych. 10 lat to w momencie, kiedy się wprowadzaliśmy na ulicę Przestrzenną, to miejsce nie wyglądało tak jak teraz, więc sama infrastruktura i jakby postęp technologiczny to już jest jedno. I oczywiście trochę zmian w naszej ofercie, to co do nas doszło, co do nas odeszło, więc tutaj dużo, dużo tych zmiennych było. Bardzo intensywne 10 lat. Jeszcze jakiś czas temu jakby nie rozmawialibyśmy o Centrum Żeglarskim jako takiej jednostce stricte szkoleniowej, no, mistrzów, wicemistrzów, najlepszych żeglarzy w Polsce. Dzisiaj jesteśmy właśnie taką jednostką, która bardzo mocno stawia na sport, która tych sekcji sportowych i sekcji turystycznych, jakby tego żeglarstwa turystycznego ma kilkanaście, więc naprawdę bardzo fajnie się rozwijamy jako taki ośrodek szkoleniowy i to jest naszą taką główną misją. Żeby jednak to żeglarstwo zaszczepiać się wśród najmłodszych, ale także i tych, którzy są nieco starsi. Bo dzięki naszym staraniom i dzięki naszym instruktorom możemy już kształcić pod kątem żeglarstwa dzieci od 7 roku życia. Rozpoczynamy na tych przysłowiowych łupinkach, czyli na optymistach. No i jakby później ta ścieżka może iść albo w kierunku takiego żeglarstwa sportowego, czyli optymist klasa B, później klasa A. Następnie przesiadamy się na większą łódkę. Są to łódki, jakby jeśli chodzi o żeglarstwo indywidualne, to laser, ale też mamy dla załóg dwuosobowych 20 linery, więc tutaj jakby też mamy te sekcje z bardzo dobrymi trenerami. A idąc dalej, oczywiście i dalej się rozwijając, to już możemy przejść na duże jednostki, na żeglarstwo morskie, możemy pływać na naszym zrywie.
1: Regaty, tak?
3: To już są duże jednostki, w sensie takim, że żeglarstwo jakby z załogą, nie tylko indywidualnie, więc naprawdę tych możliwości jest dużo. Naszym takim, myślę, że nieoszlifowanym diamentem i tym, czym powinniśmy się chwalić, jest to, że w Centrum Żeglarskim w Szczecinie, w ogóle w Szczecinie mamy najlepszego windsurfera w Polsce i nie tylko w Polsce, ale także myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jednego z najlepszych w tej części Europy, Kuba Guźlecki, który pokazał, że ten windsurfing to nie jest tylko gdzieś tam dryfowanie na Hawajach wśród fal z rozwianym włosem, ale to też jest sport, w którym można osiągać niesamowite wyniki. Jeszcze te 10 lat temu w ogóle nikt o tym tak nie myślał w takiej kategorii, a jednak Kuba gdzieś tam zaczynał właśnie na tych wspomnianych optymistach i znalazł dla siebie tę lukę i dzisiaj jest jednym z najlepszych windsurferów w Polsce i w Europie. I to jest Kuba, który się urodził tu w Szczecinie, który tutaj chodzi do szkoły i w Centrum Żeglarskim się kształtuje. Ja pamiętam go, jak przyszłam do pracy, jako takiego no, chłopca, który gdzieś tam był, nie wiem, może w pierwszej, drugiej klasie. Dzisiaj jest to już no, postawny mężczyzna, który naprawdę odnosi niesamowite sukcesy, więc to też jest naszym takim sukcesem na przestrzeni tych lat i jakby pokazaniem tego, że byliśmy otwarci na to, co się dzieje obecnie na wodzie. Nie baliśmy się postawić na sport, który nie jest aż tak popularny. W ogóle samo żeglarstwo też nie jest aż tak może popularne i znane w tych miejscowościach, gdzie nie ma akwenów i jednak jest to sport bardzo niszowy. Natomiast jeśli chodzi o windsurfing, to już w ogóle jest to dziedzina, która dopiero gdzieś tam się rozwija i my tutaj mamy jednego z najlepszych przedstawicieli tej dziedziny i myślę, że z tego powinniśmy być dumni. Oprócz tego oczywiście no, mamy niesamowitych laserowców, mamy naszą Agnieszkę Skrzypulec, która właśnie jakby z Centrum Żeglarskim też jest mocno związana i wspiera nasze działania regatowej reprezentacji Szczecina. Także to było bardzo rozwojowe 10 lat i myślę, że jakby pokazało, że możemy, potrafimy i robimy bardzo fajne rzeczy. No i z tej przystani, która gdzieś tam była taką malutką przystanią, dzisiaj jesteśmy rozpoznawalnym ośrodkiem. Ośrodkiem mającym bardzo szeroką ofertę, nie tylko dla żeglarzy, ale także dla w ogóle osób lubiących wypoczynek, bo mamy i schronisko młodzieżowe. W zeszłym roku udostępniliśmy pola takie kempingowe dla samochodów kamperowych i przyczep. Mamy też stoiska dla skuterów wodnych, które tutaj można u nas zacumować ten skuter i jakby nie martwić się, co się z nim będzie działo w trakcie sezonu, więc rozwijamy się, inwestujemy, odpowiadamy na potrzeby rynku, organizujemy wyprawy, organizujemy rejsy, szkolenia. Jest tego bardzo dużo i myślę, że to jakby przez te 10 lat pokazaliśmy, że jesteśmy zgraną załogą, która fajnie i wdzięcznie prowadzi po prostu tę jednostkę i ten rejs Centrum Żeglarskiego jakby przebiega bezpiecznie i bardzo rozwojowo.
1: A początki były trudne, czy jednak od razu zapaliście wiatr w żagle?
3: Na pewno trudne pod kątem takim infrastrukturalnym, bo przystań była w zupełnie innym wyglądzie niż jest teraz, więc to wymagało przystosowania. Dzisiaj też jesteśmy już po kilkunastu remontach i jakichś takich drobnych inwestycjach poprawiających komfort użytkowania, więc jeśli chodzi o taką infrastrukturę, to na pewno było trudno. Jeśli chodzi o osoby, o ludzi, którzy chcieli być z nami, w sensie chcieli żeglować, to z nimi nie było absolutnie problemu i nie ma problemu. Oni są zawsze, jest to grono ludzi, którzy chcą właśnie być związani z wodą, chcą wypływać, więc tutaj może troszkę inaczej było pod względem takim promocyjnym i komunikacyjnym, bo 10 lat temu nie było takiej możliwości transmisji na live, na przykład na wodzie i wrzucania wyników z regat tu i teraz. Kiedyś po prostu, jak były regaty, to zawodnicy dopiero na koniec dnia mieli wywieszoną karteczkę ze swoimi osiągnięciami, a dzisiaj tak naprawdę to jest już w czasie rzeczywistym, więc ten postęp technologiczny też jest widoczny na naszej przystani i też na nas poniekąd trochę wymusił większego działania, większej elastyczności, bo jakby jeżeli nie będziemy odpowiadać na to, co się dzieje na rynku i na to, co się dzieje w ogóle na świecie, to zawsze będziemy z tyłu, a tego nie chcemy, więc dzisiaj naprawdę mamy fajnie rozwijającą się przystań, bardzo fajne wydarzenia, nie tylko nasze, ale też wydarzenia, które są organizowane po prostu u nas. No, na naszej przystani Polska Liga Żeglarska Polish Match Tour, czy Ekstraklasa Żeglarska Pływa, robi niesamowite tutaj i właśnie transmisje i jakby te relacje z tych wydarzeń i ta nasza przystań tam się zawsze pojawia, bo to jest baza, to jest start tych regat, więc bardzo nas to cieszy, że przyciągamy takie wydarzenia. Przyciągamy też wydarzenia takie może w sensie dla tych mniejszych, młodszych żeglarzy. To są Mistrzostwa Polski, czy w klasie Optymisty, czy jakby w poszczególnych klasach. To jest naprawdę budujące, że Szczecin na tej mapie żeglarskiej faktycznie, polskiej mapie żeglarstwa istnieje i że wcale nie musimy się gdzieś tam borykać z problemami infrastrukturalnymi i kadrowymi, bo mamy dobrych trenerów, mamy dobrych zawodników, mamy dobry sprzęt i mamy, i jakby dzięki temu robimy też po prostu wyniki, bo nasi zawodnicy są już dostrzegani właśnie w tych klasyfikacjach ogólnopolskich, ogólnoświatowych.
1: A takie imprezy cykliczne, które najczęściej organizujecie, o których się mówi nie tylko w Polsce, ale też na świecie, to jakby pani takie mogła nam przedstawić?
3: Naszymi takimi sztandarowymi regatami to oczywiście są regaty o Puchar Magnolii. Są to regaty pierwsze w sezonie, które odbywają się zawsze na początku sezonu, gdzieś tam w okolicach połowy maja. Są to regaty dla już jachtów większych, jachtów kadłubowych. Kolejną naszą imprezą, która ma swoją bardzo długą tradycję, dłuższą niż Centrum Żeglarskie, są to regaty o Puchar Dnia Dziecka, które odbywają się od ponad 5 dekad na akwenie, więc mają ogromną tradycję i zawsze oczywiście są oscylują wokół terminu Dnia Dziecka. W tym roku akurat właśnie w Dzień Dziecka one będą, wypadają, więc to też jest takie fajne i zawsze je gdzieś tam łączymy z jakimś festynem i taką aktywnością dla maluchów. Oprócz tego takimi naszymi sztandarowymi regatami są także regaty Fair Play, czy regaty na jesień, regaty Oderman Cup Szczecin. To też są regaty dla jachtów kadłubowych. No i naszym takim wieńczącym zarówno sezon, jak i ten kalendarz regatowy są to regaty Nadzieja Sportu. One się tak wdzięcznie nazywają, bo są na koniec sezonu jakby i z tą nadzieją na nowy sezon pokazujemy, że nawet późną jesienią można się ścigać i to są regaty przeznaczone właśnie dla tych najmłodszych. Ale oprócz tego w naszym kalendarzu pojawiło się, i to stosunkowo całkiem niedawno, takie wydarzenie jak regaton, czyli regaty dla osób z niepełnosprawnością. Jest to jedna z nielicznych imprez w ogóle w Polsce. Też Szczecin jest jednym z nielicznych klubów w całej Polsce, gdzie ta sekcja dla osób niepełnosprawnych funkcjonuje. Zatem cieszymy się, że tutaj te kluby, które działają w ogóle na arenie ogólnopolskiej, przyjeżdżają do nas i wystawiają swoich zawodników. Nasi zawodnicy też tutaj osiągają duże sukcesy w tej rywalizacji, więc bardzo nas to buduje. To są takie wydarzenia jakby standardowe, które się odbywały. Nowym wydarzeniem, które pojawiło się też w tym naszym kalendarzu i które chcielibyśmy, aby odbywało się cyklicznie i tak na razie jest, są to regaty o Puchar Prezydenta, które są takim wydarzeniem towarzyszącym żaglom, czyli temu dużemu zlotowi żaglowców w trakcie wakacji. My organizujemy dla jachtów kadłubowych te regaty o Puchar Prezydenta, które odbywają się oczywiście na Jeziorze Domskim. Więc to takie, jeśli chodzi o te sportowe rywalizacje, a oprócz tego oczywiście nasze półkolonie, które no, nie słabną i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jakby powróciliśmy do idei półkolonii żeglarskich, bo mieliśmy też taki chwilowy przestój i robiliśmy może nie stricte żeglarskie, ale takie bardzo aktywne i sportowe z elementami żeglarstwa, a w tym roku wróciliśmy jednak do tych korzeni, do tego stricte żeglarskiego podejścia, gdzie dzieciaczki po prostu na optymistach gdzieś tam próbują swoich sił i rzeczywiście mamy już zapisane pierwszych kandydatów. Myślę, że lada moment będziemy mieć już pełne listy. Więc przez cały lipiec będziemy rozpoczynać przygodę żeglarską tych właśnie dzieci w wieku 7-10 lat.
1: To tak na koniec jeszcze, jakie ma Centrum Żeglarskie w Szczecinie plany, marzenia, cele? Taka minutka.
3: Naszym celem jest przede wszystkim to, aby każdy mieszkaniec Szczecina wiedział, czym jest Centrum Żeglarskie, jakby co się dzieje w tym Centrum Żeglarskim, i jakby, jakie ma tradycje w ogóle jakby Szczecin i to żeglarstwo, bo no nie jesteśmy nad morzem, nie jesteśmy miastem morskim, a jednak gdzieś tam te bardzo mocne korzenie żeglarskie w Szczecinie są i naszą takim plan, naszą ideą jest to, aby te tradycje żeglarskie krzewić dalej, szkolić na najwyższym poziomie, pozyskiwać najlepszych instruktorów, najlepszych trenerów i szkolić najlepszych zawodników. I to, nieskromnie powiem, udaje nam się. Mam nadzieję, że to będzie dalej oczywiście trwało. No i cóż, no, stawiać na ten aktywny tryb życia, żeby pokazać alternatywy dla dzisiejszej zmory, czyli telefonii komórkowej, internetu, komputera i
1: konsoli
3: dokładnie, by pokazanie, że aktywnie, fajnie można naprawdę zdobyć, nie tylko ukształtować swój charakter, ale też można zdobyć niesamowite przyjaźnie.
0: SK Szczecin News.
1: Cześć, witajcie, zapraszam na magazyn lokalny prosto ze Szczecina, a dziś zaczynamy od wydarzenia, jakim jest The Rivals. Tutaj coś dla miłośników gry w piłkę nożną. Posłuchajcie, zapraszam na materiał Krzysztofa Baźmiaka.
4: Mam przyjemność gościć organizatorów wydarzenia, wyjątkowego wydarzenia The Rivals. Mówiąc pokrótce, to nowy projekt sportowo-eventowy, organizowany oczywiście w Szczecinie, oparty na widowiskowym formacie rywalizacji 1-1 w piłce nożnej. Witam panowie, moimi gośćmi są
5: Błażej Bąk, Maciej Franczak, cześć.
4: Miło mi, witajcie. Powiem już na początku naszym słuchaczom, żeby koniecznie zostali z nami, że wydarzenie odbędzie się 11 lipca, więc tak naprawdę no niebawem. Jest to coś oryginalnego, jest to pierwszy taki event i teraz waszym zadaniem jest to, żeby po prostu przedstawić słuchaczom i mi, na czym polega The Rivals.
5: The Rivals będzie skupiony przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, na pojedynkach 1 versus 1. Wydarzenie odbędzie się na Witkiewicza, na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Szczecinie i będzie to 11 lipca. W wydarzeniu będzie nagroda główna w wysokości 5000 zł do wygrania. Format pojedynków będzie polegał na tym, że będzie rozgrywane to 1-1, napastnik kontra obrońca z neutralnym bramkarzem, gdzie zawodnicy będą wymieniać się pozycjami co każdy zdobyty punkt. Napastnik będzie zdobywał punkt poprzez zdobycie bramki, obrońca będzie zdobywał punkt poprzez skuteczną interwencję obronną lub interwencję bramkarza i co rundę będą się po prostu zamieniać pozycjami aż do 5 punktów. Po 5 punktach zdobytych jest wygrana rywalizacja i przechodzimy do następnej rundy. Turniej rozpocznie się fazą grupową, po której najlepsi zawodnicy awansują do fazy pucharowej. Dwóch zawodników z każdej grupy awansuje do fazy pucharowej i dalej rozegra się już to w formacie knockout stage, czyli bezpośrednia eliminacja w fazie pucharowej aż do finału.
4: No pięknie to wszystko opowiadasz. Powiem ci, jesteś przygotowany. Jesteście przygotowani. Bardzo fajnie, zachęcająco to brzmi. No tutaj też z nagrodą od razu wyjechałeś, no to też nasi słuchacze już na pewno muszą z nami zostać. Fajnie to brzmi, ale co było główną inspiracją? Takie zawody odbywają się w innych zakątkach kraju, świata?
5: W kraju nie. Odbywają się takie rzeczy za granicą, w dużych współpracach, czy to z Bundesligą, czy gdzieś tam takie turnieje były wspierane przez samego Leo Messiego. Okay. I naprawdę idzie to dużym viralem gdzieś na YouTubie i w innych, na innych platformach społecznościowych. Ja również byłem fanem oglądania tego typu rzeczy, więc po prostu patrząc na to, że nie dzieje się to w Polsce, jest najwyższy czas i ostatni dzwonek, żeby to po prostu u nas zrobić.
4: Okej, okay, ale The Rivals to jest jakby nazwa dyscypliny, czy nazwa waszego wydarzenia?
5: The Rivals jest to nazwa naszego wydarzenia. Dyscyplina nie jest sama w sobie nazwana, jest to piłka nożna. Piłka nożna, wiadomo, może się rozgrywać w wielu formatach. Są turnieje 2x2, 3x3, 4x4, są Mistrzostwa Świata 5x5, więc my robimy 1x1 i miejmy nadzieję, że to pójdzie po prostu jak najdalej.
4: Mhm. Mam takie skojarzenie, ale nie wiem, czy w dobrym kierunku idę. Jak grałem w FIFA, tam jest taki tryb, ja nie pamiętam, jak on się nazywa.
5: Rush? Volta.
4: Może, tak, ale to nie jest coś takiego.
5: Nie, dlatego że tutaj będzie to rozegrane na jedną pełnowymiarową bramkę z oczywiście neutralnym bramkarzem, więc tutaj akcję rozpoczynamy z 20 metra boiska, czyli z łuku pola karnego. Będzie wyznaczone pole gry do końca boiska. Zaczynamy z łuku pola karnego, mamy za zadanie minąć obrońcę i strzelić bramkę. To jest prosta akcja jeden na jednego, tak jak w prawdziwym meczu, czyli to jest taka weryfikacja umiejętności zawodników i właśnie w tej grze obronnej i w grze ofensywnej, więc jest jedno proste zadanie, strzelić bramkę albo nie dać strzelić bramki.
6: Możesz sobie to też skojarzyć z meczami jeden na jeden w koszykówkę.
4: Okay.
6: Jakby mechanizm jest ten sam, tylko że mamy dodatkowego neutralnego bramkarza.
5: Tak, tak samo viralowo właśnie idzie ten street basketball, gdzie po prostu trzeba minąć zawodnika i rzucić do kosza. No to tu jest to samo. Trzeba minąć zawodnika i strzelić bramkę. Tylko przy tym jeszcze trzeba pokonać bramkę.
4: Mi się zawsze podobały takie stricte streetowe rzeczy, nie? Takie wywodzące się tak ewidentnie z podwórka. To jest fajnie. To brzmi dobrze. Trwają zapisy, czy już... Jak to wygląda? Kto może wziąć udział?
6: Każdy może się zapisać, każdy może wypełnić formularz, który jest na naszym wydarzeniu na Facebooku. Mamy tam ankietę z szybkimi jakby pytaniami o warunki fizyczne, przynależność klubową i tak dalej. Jakby zastrzegamy sobie prawo do tego, żeby tych zawodników selekcjonować. Chcemy, żeby turniej był jak najbardziej spójny i żeby zawodnicy między sobą czuli się też jakby dobrze. Nie chcemy doprowadzić do tego, gdzie osoba, załóżmy, ważąca 40 kilo będzie konkurować jeden na jeden z osobą 100 kilo, prawda? Dlatego pierwszy etap to jest zgłoszenie przez formularz i jeżeli formularz zostanie wybrany, my się do takich osób odzywamy.
4: Okej, okay. A jaki jest feedback, jakby, jakie jest zainteresowanie?
5: Feedback jest bardzo pozytywny i ze wszystkimi, z kim rozmawiamy na ten temat i każdy, kto się dowiaduje o tym wydarzeniu, mówi po prostu, wow, czegoś takiego nie ma. Ja też prywatnie jestem sędzią piłkarskim, więc gdzieś tam jak rozmawiam ze znajomymi o tym, dzielę się z tym ze znajomymi ze swojego gdzieś tam środowiska piłkarskiego, no to chłopaki mówią w mocniejszych słowach, że po prostu super.
4: Będziemy cytować.
5: Tak, że to jest coś, czego u nas brakowało i po prostu trzeba po to iść, no bo nie było to jeszcze u nas dobrze zrobione. Gdzieś tam wiadomo, że jakieś takie pomysły były realizowane na bardzo małą skalę, bez żadnego rozgłosu, no ale to nie jest to i tutaj chcemy wyjść z taką inicjatywą, że po prostu dzisiaj Szczecin, a jutro po prostu może jakieś inne większe miasto, więc...
6: Jest to bardziej w formacie takim podwórkowym robione, czy kameralnym, a my chcemy zrobić to tak, jak to powinno zostać zrobione i nadać temu taki profesjonalny ton, ale z tym właśnie, tak jak powiedziałeś, ulicznym sznytem.
5: Więc tak jak mówiłeś, że takie właśnie lubisz rzeczy wywodzące się ze streetu, z ulicy, to będzie to właśnie takie pomieszanie tego stylu takiego streetowego, no bo jednak samo jeden na jeden już jest w takim klimacie, a będzie to z taką oprawą eventową. Wydarzenie będzie naprawdę takie przypominające, można powiedzieć, festyn piłkarski, bo i będzie właśnie strefa chillu, i będzie DJ na żywo.
4: Właśnie, chciałem zapytać właśnie o jakieś takie rzeczy
5: dookoła.
4: Fajnie, będzie muza.
5: Będzie muza,
4: no,
5: będzie tak. DJ.
6: Ale powinniśmy zacząć od tego, że przede wszystkim będzie zapewnione bezpieczeństwo w postaci karetki i ratowników medycznych.
4: No, wszystko jest pro.
5: Wszystko będzie pro. Nie będzie pojedynczego zabezpieczenia gdzieś tam z plecakiem. Będzie wszystko w pełni profesjonalnie. Będzie postawiona karetka, dwóch ratowników. Jak chodzi o to zabezpieczenie medyczne, jak chodzi o wszystko po prostu, co można zrobić dookoła turnieju, to dołożymy wszelkich starań, żeby to było na najwyższym poziomie i po prostu tak to musi się odbyć, no bo innego scenariusza nie bierzemy pod uwagę. Okay.
4: Jesteś sędzią i nachodzi mi pytanie, czy sędzia też podczas takich zawodów jest?
5: Będziemy mieli sędziego.
4: A to nie będziesz ty,
5: nie będę to ja. Będziemy mieli sędziego. Oczywiście piłkarskiego, zawodowego, aczkolwiek nie będzie to wiadomo sędziowane w takim formacie, jak się sędziuje normalną piłkę nożną, ponieważ będziemy mieli delikatnie inne zasady, no bo wiadomo, że tutaj nie będzie ani kar indywidualnych w postaci kartek czy jakichś kar czasowych, no bo jest to po prostu nie do zrobienia w tym formacie. Aczkolwiek będzie sędzia, który będzie dbał o to, żeby zawodnicy rozgrywali swoje mecze przede wszystkim w tym klimacie fair play, bo na tym najbardziej nam zależy. Więc będzie osoba za to odpowiedzialna?
6: Będzie po prostu pilnował, żeby zawodnicy między sobą grali czysto, żeby nie wydarzały się takie sytuacje jak na boisku w prawdziwej piłce nożnej, jakieś tutaj symulacje, kładzenie się na murawie.
4: Okej. No tak, no bo taka gra, taka walka, wręcz walka jeden na jednego może bardzo determinować i motywować aż do jakichś może nieczystych zagrań. Jeden na jeden, tak sobie to wyobrażam. Ja jestem totalnie przekonany do tego wydarzenia. No ale tak, jak mówicie, będzie sędzia, będzie bezpiecznie. Ilu zawodników macie zapisanych na tę chwilę?
6: Na tę chwilę jest 16 zawodników, 16 zgłoszeń, które są jakby warte już wybrania. Mhm. A do całego turnieju potrzebne są 32 osoby.
4: Okej, okay. No to myślę, że bez problemu.
5: Bo tak, zakładamy, że tych zawodników będzie zgłoszonych więcej. Też teraz przez weekend zaczniemy plakatowanie, więc przy każdej akademii piłkarskiej, klubie piłkarskim będziecie mogli zobaczyć plakaty The Rivals, gdzie będą od razu QR-kody do zapisów na tych plakatach, jak i podlinkowane kodem wydarzenie, więc wszystko będzie też zauważalne dla naszych zawodników z regionu przy ich miejscach po prostu i treningowych, i miejscach, gdzie rozgrywają swoje mecze.
4: Okej, okay, a jeżeli ktoś chciałby się już teraz zapisać, zanim zobaczy plakat, to gdzie może to zrobić?
5: Wejść na Facebooka, na wydarzenie The Rivals, turniej 1 vs 1, i tam w opisie wydarzenia jest wszystko podlinkowane, są wszystkie informacje, daleko nie trzeba szukać.
6: Tak. Jeżeli uważasz, że jesteś dobry i potrafisz wygrać 7 meczów 1 na 1 z rzędu, 5000 czeka na ciebie.
4: Mamy to.
6: Warto wspomnieć, że poza samą główną nagrodą przygotowaliśmy jeszcze dodatkową dyscyplinę.
5: Free Kick Challenge, czyli będą to strzały oddawane z linii 16 metra do płachty celnościowej przygotowanej specjalnie przez nas. Będzie to sygnowana nasza płachta The Rivals z miejscami oczywiście na piłkę, gdzie każde miejsce w bramce, czy to górny róg, czy to dolny róg, będzie miał swoją przypisaną punktację. Odbędzie się ta konkurencja przed samym finałami, więc każdy z naszych zawodników zostanie zachęcony do tego, żeby z nami zostać do końca turnieju. W samej konkurencji Free Kick Challenge będzie wygrana 1000 zł.
4: Okej, okay, no to jest o co walczyć, są spore nagrody, no i respekt, nie? Respekt, wiadomo.
5: Respekt, oczywiście. Drugie, trzecie miejsce również będzie nagradzane, będą to nagrody rzeczowe, więc naprawdę każdy zawodnik, który pokaże swój poziom, zostanie dowartościowany.
4: Cudownie.
6: Doceniony, tak. Jest też jakby poza samą nagrodą główną i nagrodą dodatkową, jest to też bardzo fajna szansa dla młodych chłopaków, albo młodych dziewczyn oczywiście, grających w piłkę, żeby pokazać się szerszej publice, pokazać swoje umiejętności. My z tego wydarzenia będziemy oczywiście tworzyć też filmy na portale społecznościowe, a takim zwieńczeniem będzie odcinek na YouTubie, który będziemy nagrywać z tego całego wydarzenia. Oprócz tego na samym wydarzeniu będzie kilka osób ze środowiska piłkarskiego, takich bardziej znanych, także myślę, że naprawdę jest to fajna okazja, żeby też pokazać siebie jako zawodnika i swoje umiejętności.
4: Możecie zdradzić, kto z tych bardziej znanych zawodników będzie na miejscu, czy to jeszcze nie odkrywamy tego?
5: Jeszcze nie zdradzamy, będą to osoby ze środowiska piłkarskiego, tacy jak trenerzy, skauci, zawodnicy, więc mamy małą listę gości specjalnych, aczkolwiek no nie zdradzamy, trzeba przyjść, zobaczyć.
4: Ilość a jakość.
5: I trzeba mieć w głowie, że ktoś będzie to obserwował, więc warto się pokazać z jak najlepszej strony.
4: Aj, ale podnęciłeś, dobrze, podoba mi się, fajnie. Dziękuję panowie za rozmowę. Dzisiaj rozmawialiśmy o nadchodzącym, już naprawdę nadchodzącym, bo już za rogiem, tuż wydarzeniu The Rivals, a dzisiaj miałem przyjemność gościć organizatorów wydarzenia. Dziękuję.
6: Bardzo dziękujemy.
5: Bardzo dziękujemy i widzimy się na The Rivals.
4: Do zobaczenia.
0: SK Szczecin.
1: I zmieniamy temat. Teraz mikrofon oddajemy Oliwii Rudnickiej. Będzie przede wszystkim o pole dance'ie. Posłuchajcie.
7: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę. Tym razem porozmawiamy o sporcie, który w ostatnim czasie nabiera na popularności. Ze mną w studiu jest Weronika Hera. Cześć.
3: Cześć.
7: Jakbyś mogła powiedzieć, czym ty się w ogóle zajmujesz?
3: Ojej, wszystkim i niczym chyba w tym momencie. Na ten moment kończę swoją karierę pole dance'ową i znalazłam swoją nową ścieżkę w życiu. Jest nią pilates. Myślałam, że to będzie taki na moment, na chwilę, a wkręciłam się w to na maksa i już sobie tak naprawdę nie wyobrażam robić nic innego.
7: No właśnie, skąd ten w ogóle hype na pilates w ostatnim czasie?
3: Skąd hype ogólnie na pilates? Nie mam pojęcia. Gdzieś tam pilates, no, w moim życiu już pojawił się dużo wcześniej, jak zaczynałam swoją przygodę z pole dance'em i w zasadzie chciałam to już zacząć sobie robić kursy i tak dalej parę lat temu, tylko że byłam tak pochłonięta pole dance'em, zawodami, trenowaniem, tym wszystkim, że nie było po prostu na to nigdy przestrzeni, a teraz na to właśnie, tak jak powiedziałaś, mega hype. Nie wiem, może przez Kardashianki, przez celebrytów, że to ćwiczą. No i na pewno ma to super wpływ na nasze ciało. Taki, który po prostu kiedyś aż o tym tak nie mówiło, a jednak te mięśnie głębokie ciała odpowiadają za bardzo dużo rzeczy i są super, wspierają nasze jakby nasze rozwój też w innym sporcie. Ja jak zaczęłam trenować pilates, to przy treningach pole dance'owych sprogresowałam no, na maksa.
7: Naprawdę? Kardashianki rozpoczęły tą modę? Bo ja myślałam, że to bardziej, że wiesz, że tak holistycznie podchodzimy do swojego ciała, wszystko naturalnie i tak dalej.
3: I jakby tak chyba spojrzeć na to pod względem social mediów, no to wydaje mi się, że one miały tam na to taki wpływ dosyć duży w rozpowszechnieniu tego, wydaje mi się. Znaczy z tego, co mi się wydaje. Ja gdzieś tam, może nie od Kardashianek, to znam, bo się nie interesuję tym za bardzo, ale jeżeli chodzi o taki no gdzieś tam ten pilates w ogóle był znany tak wszemwobec. Bardziej mi się kojarzył zawsze z siłownią, że na siłowni na macie się ćwiczyło, a gdzieś tam w social mediach te reformery, może dlatego, że wyglądają trochę jak maszyny tortur i robią takie po prostu wrażenie, że gdzieś tam no ja jak zaczęłam ćwiczyć na tym reformerze, to zaczęły mi pracować mięśnie ciała, które nigdy w życiu ich nie czułam, mimo że już od lat gdzieś tam trenowałam pole dance, który jest dosyć bardzo wymagającym i obciążającym sportem.
7: Skoro maszyny tortur, to co cię skłoniło w ogóle?
3: Chyba na pewno trochę mnie jakby nie będę tutaj ściemniać i gdzieś tam ten hype mnie też pchnął w to, że w ogóle się zainteresowałam tym i zobaczyłam to i pooglądałam, popatrzyłam i tak dalej i zainteresowało mnie to. Co się w ogóle okazało? Ciocia mojego chłopaka od 25 albo więcej lat praktykuje pilates.

0: nauczycielka od Józefa Pilatesa, który wymyślił tą metodę. I jakby to najprościej powiedzieć, jest to po prostu zbiór z różnych dziedzin. To nie jest tak, że on wymyślił coś nagle nadzwyczaj, nad wyraz nowego. On po prostu zebrał wszystko, co najlepsze z różnych dziedzin sportu, z baletu, z jogi, z gimnastyki i tak dalej. Połączył to w całość, no i stworzył aż i tylko coś takiego wyjątkowego. No na pewno no, te maszyny, tak, to było coś takiego nowego w tamtych czasach, bo to już ponad 100 lat temu jest to metoda, która była wymyślona, więc też to nie jest coś, co nagle ktoś teraz stworzył, wymyślił. Także no, także na ten, tak to wygląda. Aha, jeszcze miałam powiedzieć, na czym właśnie w zasadzie powiedziałam ci, skąd się metoda wzięła i od czego. Skupiamy się na mięśniach głębokich ciała, które są korp, czyli naszym jakby to, co jest wewnątrz nas i to, co jakby skupia nasze ciało, i wszystko się opiera na mięśniach głębokich, tak? Czyli na przeponie, prawidłowy oddech. Jak prawidłowo oddychamy przeponowo, czyli no to nasze ciało wtedy jest bardziej dotlenione, dotleniamy te mięśnie, wzmacniamy, pracujemy na najszerszym grzbietu i tak dalej. Jakby pracujemy nad mięśniami, którymi często nie aktywujemy po prostu przy innych ćwiczeniach. Tak już nie chcę się za dużo rozwodzić i mięśni nazywać.
1: Czy pilates to tylko to, co robimy na tych maszynach, czy to jeszcze może być bez maszyn?
0: Nie, no oczywiście może być bez maszyn. Jak mamy background na macie, to już później żadne ćwiczenia dla nas na maszynach nie powinny stanowić problemu. Tak mi się wydaje.
1: A jest jakaś różnica w odbiorze? W sensie, jak odbiera to nasze ciało? Mm-hmm. Że coś jest dla niego lepsze, coś gorsze?
0: Na pewno na macie bardziej pracujemy bardziej ciężarem własnego ciała. Tam jednak na maszynie, na reformerze, czy Cadillacu, czy każdej innej, każdym innym urządzeniu, bo jakby to nie jest tylko reformer, pilates i mata. Pracujemy tam bardziej, tam mamy strapy, mamy linki, które jakby wspomagają, mamy sprężyny, które dodają nam obciążenia, ciężaru, czasem wspomagają nas, a czasem nam utrudniają jakby te ćwiczenia. Także jest to taki jakby no bardzo dużo tego jest. Ja teraz jak wróciłam z tego szkolenia, to w ogóle moja głowa to wybucha.
1: To jest masa wiedzy pewnie.
0: Masa wiedzy, ogrom wiedzy. Ale to jest taka super wiedza, taka, no dla mnie to jest game changer po prostu.
1: Ale z pewnością jest ci łatwiej, no bo jesteś w sumie wciąż poldancerką.
0: Tylko i aż, ale z drugiej strony na pewno jest mi trochę łatwiej, bo ja mam świadomość ciała jakąś tam, ale jeżeli chodzi o pilates, no to w ogóle każdego rozkłada na łopatki.
1: Naprawdę? Czyli jak są tacy miłośnicy siłowni, to oni właśnie powinni iść na ten pilates na maszynach?
0: No totalnie. To jest zupełnie inny ruch ciała. Ja też na siłownię chodziłam i to zupełnie inaczej ciało pracuje. To są takie szczegóły, minimalne takie ułożenie ciała, które zmienia po prostu wszystko. No bo każdy może pójść sobie na pilates, pomachać nogą, ręką i tak dalej, pojeździć na tym wózku, na tych sprężynach, ale jeżeli ustawimy prawidłowo ciało, tak jak nakazuje metoda pilatesa, no to wtedy czujemy naprawdę, że te ćwiczenia coś dają. Bo tak jak pewnie się położysz na macie, pomachasz sobie tą nóżką, no okej, zmęczysz się, ale nie będą ci pracować mięśnie głębokie, tylko będziesz aktywować na przykład mięśnie czworogłowe albo dwugłowe, czy tam pośladka i to nie będzie miało takiego wpływu na właśnie na to, na czym chcemy się skupić, czyli na tych mięśniach core, tych głębokich.
1: Mhm. A masz jakąś radę dla tych pań, które nas słuchają i nie wiedzą, jak zacząć?
0: Myślę, że trzeba po prostu spróbować. To jest chyba taki największy problem dla w ogóle moich kursantek, które przychodzą, że najbardziej się stresują przyjść, przełamać. I trzeba znaleźć swojego odpowiedniego instruktora. No, trzeba spróbować przyjść, zobaczyć, poszukać tego. Nie ma na to złotej rady. Trzeba się po prostu przełamać, tak mi się wydaje. Ale wydaje mi się, że jest tyle fajnych dziewczyn, zwłaszcza teraz w tych czasach, jest taka świadomość w ogóle pracy z człowiekiem, ruchu i tak dalej, że naprawdę można... Jest też dużo fajnych miejsc w Szczecinie, w których można po prostu się poczuć dobrze, bo to chodzi o to, żeby się dobrze czuć w tym miejscu.
1: A co z tym tłumaczeniem, że jestem za gruba, jestem za stara, że... A zrobię tylko z siebie pośmiewisko?
0: Nie cierpię tego, bo to w ogóle...

0: W ogóle nie ma żadnego przełożenia na to. To tak jak dziewczyny przychodzą, nie chcą przyjść na polne, to mówią, no wiesz, muszę pójść na siłownię, bo muszę wzmocnić ręce, bo mam takie słabe ręce. A ja mówię, no, bo ja to jak przyszłam na pole dance, to od razu miałam wielkie karabiny i w ogóle wszystko mi tak łatwo wychodziło. Nie, to jest też ciężka praca, na pewno motywacja, jakaś tam dyscyplina też w sobie, ale to każdy, wszystkie mamy różne ciała, tak? To jest taki temat bardzo kontrowersyjny w dzisiejszych czasach. Ja chcę po prostu, żeby każda dziewczyna się dobrze czuła u mnie na zajęciach i to te zajęcia nie mają być po to, żeby ona wyciskała jak najwięcej i zrobiła jak najwięcej. Ona ma się po prostu czuć dobrze na moich zajęciach. Ja się na tym skupiam, żeby była po prostu miła atmosfera.
1: Tyle. Czyli wystarczy po prostu przyjść.
0: Wystarczy po prostu przyjść.
1: I co? I to nie jest w sumie tak, że nie wiem, ktoś jest wytykany, ktoś może poczuć się gorzej, być zazdrosny, wiesz o co chodzi, mm-hmm. że to jest ta nasza głupia kobieca podświadomość, że my zaraz piszemy te najgorsze scenariusze.
0: Tak jest. Ja też kiedyś zaczynałam i też się tak czułam. Czułam na przykład z pole dance'em było tak, że jednak tam dosyć dużo ciała odkrywamy. Ja zaczęłam to, no tak młoda dziewczyna, miałam 19-18 lat, jak ja zaczęłam trenować pole dance. I jednak gdzieś tam przy tych dziewczynach, bo inaczej jednak jak jesteś na tej plaży i tak dalej, to ten komfort jest jakoś tak w tej naszej głowie jest inaczej. A tutaj musisz ubrać jakieś gadki, powiedzmy stroju kąpielowego chociażby, rozebrać trochę więcej, pokazać swojego ciała i to jest takie krępujące dla ciebie, a tu nagle no nie masz wyjścia, bo inaczej się nie będziesz trzymać na tej róże. No ja wiem, że to jest trochę wyjście ze swojej strefy komfortu, ale podstawa to jest naprawdę trener i jeżeli nawet są jakieś osoby, które się nieprzyjemnie zachowują na zajęciach, no to od tego jest trener, trochę jak w szkole, jak ktoś się nieładnie zachowuje, no to trzeba po prostu takie rzeczy no nie pozwalać na to, tak? To ma być bezpieczna przestrzeń dla takiej osoby.
1: Czyli nie trzeba się niczego bać.
0: Nie, absolutnie. Uważam, że gdziekolwiek już później poszłam, już nawet, bo mimo, że gdzieś tam pracuję w tej branży od jakichś 8 lat i tak dalej, to dla mnie nawet iść do nowego miejsca, czy nawet pojechać na kursy, też jest wyjście ze swojej strefy komfortu. Więc trzeba po prostu no tak spróbować, przełamać się. Chociaż pójść na te inne zajęcia próbne i zawsze można zrezygnować, tak? To nie jest tak, że już pójdziesz na inne zajęcia i masz do końca życia tam przychodzić. Nie, po prostu no spróbować. Nie ma na to złotej zasady, myślę. Próbować po prostu. Nawet napisać do jakiejś instruktorki, do której by się chciało przyjść. Myślę, że często dziewczyny do mnie jak piszą i właśnie się stresują czy coś, to ta rozmowa pomaga im się przełamać, wtedy przychodzą i wtedy jakoś tak to wszystko łatwiej im przychodzi.
1: Mm-hmm. Jak powiedziałaś wcześniej o tym odkrywaniu tego ciała, to mi się od razu skojarzyło z tym memem, że kiedy przychodzisz na te pierwsze zajęcia, jesteś cała pozasłaniana, masz po prostu tonę ubrań na sobie, a później jak już czujesz się komfortowo na tej salce, to już po prostu ci jest obojętnie, czy ktoś patrzy na to, że odkryłaś brzuch, odkryłaś nogi, wystaje ci pośladek, czy cokolwiek takiego.
0: Dokładnie. Ja za to szczerze mówiąc pokochałam pole dance, bo gdzieś tam nie będę ukrywać, że przed pole dance'em no z aktywnościami fizycznymi nie miałam wiele wspólnego. Tańczyłam w dzieciństwie, to tak, więc gdzieś tam to takie poczucie gdzieś tam świadomość ciała była. Ale za co kocham pole dance i myślę, że dużo dziewczyn potwierdzi to, że daje nam takiej pewności siebie, nadaje. Że często to są fajne dziewczyny, które właśnie się robią grupy, społeczność taka, która po prostu się nawzajem wspiera zwyczajnie w świecie i naprawdę nadaje takiej pewności siebie. Nie właśnie przestajesz się wstydzić tego swojego pośladka, że coś ci wystaje, pokażesz coś i tak dalej. Po prostu czujesz się dobrze, zaczynasz udostępniać filmiki na Instagramie. Uważam, że to jest w ogóle super. Takie przełamanie właśnie, nawet jeżeli ktoś ma problemy z pewnością siebie, przyjdzie na te zajęcia, to, no to właśnie to naprawi się wkręci, to no, zmienia bardzo dużo w twoim życiu. W moim bardzo zmieniło. Ja to mówię, że pole dance to w ogóle całe moje życie zmienił. Także się śmieję właśnie. Taniec na rurze zmienił moje całe życie.
1: Czyli zamiast teraz ścinać włosy, idziemy na rurkę.
0: Tak, ale ścinać włosy też można. Ja to robię na zmianę. Chodzę na rurkę i ścinam włosy. Wiecznie coś kombinuję, także można to fajnie połączyć.
1: Mówimy dużo o kobietach, ale czy faceci też przychodzą na pilates, pole dance, no na siłownię chodzą, ale...
0: Tak, pole dance. No jednak pole dance wiadomo, jak jest stereotypowo, gdzie tak naprawdę, ja to mówię, żeby czasem tak nadać powagi temu, jest akrobatyka na drążku pionowym i każdy jest, no tak, no rzeczywiście, to zupełnie inaczej już brzmi. No i jeżeli chodzi o facetów, jest niewielu ich, paru znam. Faceci mają tyle łatwość w pole dance, jednak mają jakby no już jakby naturalnie więcej trochę siły. Więc te rzeczy im dużo łatwiej przychodzą niż nam dziewczynom. Może nie pod względem rozciągnięcia, ale siłowych rzeczy, no niestety tak jest. Więc jak już są pole dancerzy tacy naprawdę popularni na całym świecie, no to trzaskają takie rzeczy, że to no niesamowicie się to ogląda. No to jest to taki stereotypowo kobiecy sport dość, tak? Gdzieś tam faceci no się chyba wstydzą tej rury. Chociaż czasem jak mamy zajęcia, na przykład są walentynki jakieś dla par, no to dziewczyny zaciągają tych swoich chłopaków i o dziwo przychodzą z nimi i się w ogóle fantastycznie bawią. Później dziewczyny mi zdjęcia pokazują. No to jest w ogóle, oni mają większy fan, a w ogóle jeszcze jak im wyjdzie coś lepiej niż tym dziewczynom, które chodzą regularnie na ten pole dance, to w ogóle są zachwyceni. Także uważam, że pole dance jest dla każdego. Teraz jest w ogóle też taki trend, jeżeli chodzi o pilates na Instagramie, na TikToku, że są organizowane na przykład zajęcia dla jakichś piłkarzy. Taka przychodzi ekipa piłkarzy i oni, no wiadomo, mają albo właśnie takich chłopaków z siłowni, no to jakby oni mają tą siłę, są umięśnieni, zbudowane, mają fajnie rozbudowane ciała i przyjdą ci na tym pilates i tam, wiesz, jest taki pilates shaking, czyli te nogi ci tak po prostu drżą, a to jest ruch dosłownie na 3 centymetry, tylko odsuwasz nogę z wózka i oni tam po prostu zdychają na tych zajęciach, co też się fajnie ogląda, bo to się wydaje, a pilates jest taki babski, to co to jest, taki ćwiczenia spokojne, a to się okazuje, że to, no, takie spokojne ćwiczenia mogą ci dać dużo większy wycisk niż wyciskanie na siłowni, także panów też zapraszam serdecznie.
1: Czyli warto skorzystać, ale w ogóle co do tego pole dance'u, to w sumie facetom jest lepiej, jak słyszą kalistenika, to wtedy tak jakoś wtedy czują się męsko, że tak, wiesz o co chodzi, że to już nie jest taniec na rurce, tak, tylko to są po prostu aktywność mięśni tych wszystkich. Dokładnie. I tak dalej.
0: To się niewiele różni, tyle że no na kalistenice, ale też jak są te siłownie takie outdoorowe czy coś, to często chłopaki robią jakieś flagi. Zawsze jak ktoś pyta się ciebie, czy ćwiczysz, jak poćwiczysz pole dance, a potrafisz flagę.
1: A potrafisz?
0: Nie, flagi nie potrafię.
1: A pół flagę?
0: Pół flagę taką potrafię.
1: No to już jest połowa sukcesu.
0: Chociaż teraz nie wiem, bo już tak nie ćwiczę pole dance'u. Uciekam bardziej w pilates, więc chociaż te mięśnie głębokie pewnie trzymają jeszcze tam jakiś poziom.
1: Dobrze, że jest pamięć mięśniowa.
0: Tak, tak, więc się też bardzo szybko, nawet się ma jakąś przerwę i właśnie a propos tego, jak dziewczyny często nie wiedzą, czy wrócić, bo już nie mają siły i znowu przechodzi te etapy i tak dalej, no to ja mówię, Boże, jest ta pamięć mięśniowa, szybciej się tego wszystkiego nauczysz z powrotem, niż jakbyś od nowa musiała zaczynać to wszystko.
1: No, u mnie to jest po prostu z autopsji, bo ja nie wiedziałam, że naprawdę ta pamięć mięśniowa tak idealnie działa, bo też się bałam, że będę musiała zacząć od zera po przerwie, a tu się okazuje, że nie jest tak źle.
0: Nie, jak przyszedłeś do mnie na zajęcia, to ty się tam nudziłaś na tej grupie, bo po prostu to są rzeczy, ruchy, które już znasz i po prostu kwestia no na nowo trochę zbudowania tej siły, no nie? Mhm. Więc dla ciebie to powinna się od razu przyjść do innej grupy.
1: No i super, ale w ogóle co chciałam jeszcze powiedzieć, że społeczność pole dancerek to jest taka fantastyczna grupa, że ja mam wrażenie, że każda pole dancerka jest po prostu taką pozytywną osobą, że tutaj to są trochę friki, bo tego nie można ukrywać, bo właśnie gdzieś tam pełno udostępniają swoich filmików, gdzieś tam są zajarane na tym punkcie, co zrobiły, czego jeszcze nie mogą dokończyć, że nad czym ćwiczą i to jest po prostu niesamowite moim zdaniem.
0: Wydaje mi się, że pole dance ma to do siebie, że przeważnie dorosłe dziewczyny zaczynają to ćwiczyć, czyli to nie są No, od dziecka też można, są grupy dla dzieciaków, ale przeważnie to są dziewczyny, które w wieku gdzieś tam, no już w takim dorosłym wieku, 20 lat, zaczynają coś tam dodatkowo robić. Na pewno już są, mają świadomość jakby takie kontakty te międzyludzkie są trochę inne niż jak się było młodym, tak? Gdzieś tam nie ma się już, ma się większą świadomość właśnie swojego ciała na tyle taką, że nie masz tych takich też może kompleksów, trochę idziesz bardziej dla siebie niż bo rodzice ci kazali i często wydaje mi się, że tak po prostu też dużo łatwiej dorosłym ludziom po prostu jest nawiązywać też kontakty. Ale tak, no nie wiem, to ma coś w sobie takiego magicznego chyba ten pole dance, że wiesz, że przychodzisz, właśnie są te pozytywne dziewczyny i one jakby mówią, dobra, dawaj, uwierz w siebie, hajpujecie się na zajęciach nawzajem, któraś próbuje wejść do fałki, udaje się w końcu, to wszystkie jej brawo biją. No, myślę, że też dużo fajnych, przynajmniej tak jak ja znam dziewczyny, które prowadzą zajęcia, to tak chcą właśnie zachęcać te dziewczyny do tego ruchu, do tego działania, żeby wierzyły w siebie. Dużą właśnie myślę, że rolę odgrywa właśnie instruktor. Mhm. Fajny instruktor to przychodzą fajne dziewczyny, tworzy się fajna właśnie, tak jak mówisz, społeczność i to tworzy po prostu fajne miejsce, bo nie ma po prostu przestrzeni na jakiś hejt czy jakąś zawiść taką niezdrową.
1: No to w Szczecinie mamy studio pole dance, mamy siłownię, wiadomo. No ale jak to jest z tym pilatesem? No bo wiemy, że szkoły jogi też tutaj są, ale czy pilates jest tutaj tak popularny?
0: Pilates, ja to mówię, Szczecin jest na końcu świata i wszędzie mamy daleko. Pilates jest takim miejscem, gdzie w Szczecinie się dopiero rozwija. I są szkoły, które są też od lat. To nie jest tak, że to nagle teraz jest boom na to i powstały pierwsze szkoły pilatesu. Nie, jest jedna szkoła, która jest od 20 lat też jakoś tak i tak dalej. Tylko po prostu wydaje mi się, że też nie ma w Szczecinie za bardzo skąd, gdzie się uczyć. A pilates ma tyle nurtów, od klasyki przez modern i tak dalej, jakby jest masa różnych jakby szkół tego trochę pilatesu i fajnie, żeby się nie ograniczać tylko na jedno to, co jest w Szczecinie i móc po prostu właśnie, tak jak ja staram się jeździć po Polsce i uczyć się od różnych ludzi, bo to jest zupełnie inna wiedza i to tak samo jak w pole dance masz instruktora, ale też fajnie pójść do kogoś innego, bo on ci coś innego pokaże, można uczyć się coś, czego ja nie potrafię ci przekazać. Więc gdzieś tam to się w Szczecinie na pewno teraz rozwija. Zawsze u nas, nie wiem, jakoś tak trochę później wszystko przychodzi. No szkoda, ale bo jest taki olbrzymi potencjał w tym mieście, niewykorzystany, więc szkoda, ale no rozwija się to teraz po prostu. Zaczyna być coraz więcej tych szkół. No i fajnie jest, gdzie przynajmniej chodzić, tak? Bo wiem, że to też nie jest sport, w którym wiesz, będzie, w sensie są szkoły, w których podejrzewam jest 20 tych maszyn, ale te zajęcia nie przyniosą takich efektów, jakie naprawdę powinny przynieść, bo możesz pójść sobie do reformerowni, czyli masz tam właśnie te 20 tych reformerów albo 10, no to ciężko jest, żebyś wyciągnęła, żeby ten instruktor przy tych wszystkich wielkich łóżkach podszedł do ciebie i cię skorygował tak, jak należy w przeciągu tych całych zajęć. Nie wyciągnie się z tego tyle, ile na przykład z indywidualnych, czy takich właśnie trzyosobowych zajęć.
1: Mhm. Powiedziałaś, że warto właśnie jeździć i szukać, sprawdzać po innych miastach różne zajęcia i tak dalej, ale skoro ty to zrobisz i przywieziesz nam to do Szczecina, no tak. To w sumie jak pewne panie nie mogą sobie pozwolić, albo panowie, nie mogą sobie pozwolić na wyjazdy, to mogą się tego dowiedzieć od ciebie.
0: Tak, otwieram swoje studio i na pewno chcę stworzyć coś, czego tutaj po prostu nie ma jeszcze. Na pewno chcę wprowadzić metody, których jeszcze tutaj nikt nie prowadził. Chcę połączyć pewne dziedziny. Też nie chcę za wiele mówić, bo to jak już otworzymy się i będziemy działać, to będę zdradzać więcej szczegółów.
1: To powiedz na razie nam tyle, ile możesz.
0: Tyle, ile mogę. To tak, nasze studio będzie przy Śląskiej. Będziemy mieć 3 reformery, więc to będzie dosyć właśnie kameralnie, co w ogóle moim zdaniem jest najlepsze na ten moment. Na pewno jeżeli się rozwiniemy, to bym chciała zainwestować w więcej tych maszyn, natomiast takie kameralne grupy na pewno są bardziej, no więcej z nich wyciągniesz z tych zajęć. chcę połączyć rozciąganie, bo też jestem instruktorką rozciągania. Także stretching to jest moja też kolejna pasja, olbrzymia, ogromna i uwielbiam się rozciągać. I połączyć to z pilatesem, bo to razem współgra no niesamowicie. Otwieramy się chyba w początek czerwca, mam nadzieję. Dzisiaj pojadę pierwszy raz po weekendzie na budowę, więc zobaczymy, jak tam remont idzie, ale mamy super ekipę, sprawnie bardzo to wszystko idzie i myślę, że może nawet jeszcze, nie, pod koniec maja może nie, ale myślę, że z początkiem czerwca na pewno będę zapraszać, będzie wielkie otwarcie. Mam nadzieję, że przyjdziesz.
1: Mam nadzieję, że wszyscy przyjdą, którzy w ogóle nas słuchają.
0: Tak, zapraszam serdecznie. Na pewno ogłosimy to na Instagramie i na Facebooku. Będą też zajęcia w gorącej temperaturze. Czegoś takiego jeszcze nie ma.
1: I w ogóle o tym nie słyszałam, więc możesz opowiedzieć więcej.
0: To jest w ogóle się wzięło od jogi, która była wykonywana w 40 stopniach. Jest to bardzo wysoka temperatura.
1: To chyba ta taka kontrowersyjna joga, co?
0: Tak, dość tak. Natomiast benefity z takiego ciepłego powietrza są takie, że temperatury są takie, że rozluźnia się bardziej ciało, gdzieś tam oczyszczamy się z tych toksyn i tak dalej. No nie ma tego jeszcze w Szczecinie, także wprowadzę coś nowego, z czego się bardzo cieszę. Jest to w ogóle cały system też jakby ogrzewania tego pomieszczenia. To nie jest tak, że to po prostu wstawię jakąś nagrzewnicę czy coś takiego i to tak będzie wyglądać, bo to absolutnie nie jest zdrowe dla naszego organizmu. Jednak wdychać to, co tam nam...
1: Jasne.
0: Co jest w takiej nagrzewnicy. Także zapraszam. To będzie... Na pewno nie będzie to tylko joga, to będzie właśnie rozciąganie. Zakresy przy ciepłej temperaturze. Ja bardzo lubię iść na saunę i się trochę porozciągać, bo ciało się po prostu rozluźnia. Jest to takie rozluźnienie dla naszego mięśnia, tak? Przy zimnej temperaturze jednak nasze ciało się strasznie napina i to też nie jest dobre przy na przykład rozciąganiu. Więc jednak zawsze jak dziewczyny przychodzą na zwykłe rozciąganie do mnie, to mówię, że muszą się ciepło ubrać. Nawet jeżeli jest całkiem ciepło na sali, to jednak to jest bezpieczniejsze po prostu dla ciała naszego, jak ten mięsień nie jest w takim napięciu.
1: Czy morsowanie powoduje regres w takim razie?
0: Nie, absolutnie. Nie jestem znawcą morsowania. Uważam, że jest super, ale ja tak bardzo nie lubię zimnej wody, że może raz po saunie wskoczyłam do zimnego jeziora, ale tak to niestety nie wypowiem się na temat morsowania za wiele, ale wiem, że ma masę benefitów, jest super. To jest jak krioterapia, więc krioterapia też ma masę benefitów dla naszego ciała, regeneracyjnych oczywiście, tak? Tylko no raczej już po prostu jak już, nie wiem, czy ty morsujesz?
1: Morsuję, no oczywiście.
0: To raczej tam się nie rozciągasz, jakichś takich rzeczy nie robisz, bo jednak trochę to ciało jest mimo wszystko w takim napięciu tam, w tej zimnej wodzie. Jest to taki trochę szok dla naszego organizmu.
1: No tak, tyle, że przed wejściem trzeba się rozgrzać. No i to tyle w sumie.
0: Tak, więc w samej wodzie nie wiem, w takiej zimnej, no mówię, nie za wiele razy byłam w takiej lodowatej wodzie. Podziwiam to jest w ogóle super i wiele razy chciałam to zrobić, nawet czy jakieś brać chłodne prysznice, ale no jestem za miękka na to. Wolę ćwiczyć w 30 stopniach, się porządnie spodzić, niż jednak morsować. Chociaż może spróbuję w końcu kiedyś.
1: Koniecznie musisz. A teraz przechodzimy na drugi biegun. To w takim razie, czy saunować można codziennie? Czy to też nie jest zdrowe?
0: Też nie powinniśmy za często tego robić. Saunowanie wydaje mi się regularne, jak najbardziej. Też nie jestem znawcą sauny. Gdzieś tam te ćwiczenia w 30 stopniach też to nie będą u nas jakby główne zajęcia, które będą cały czas. Będą to zajęcia raczej raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu. I też to za często, chociaż szczerze nawet się nie wypowiem na ten temat, czy wszystko, co za dużo, to niezdrowo. Wiadomo, ze wszystkim musi być jakiś umiar, tak? Trening też nie, musi być regeneracja po prostu dla ciała. Ja to tak widzę. Z treningami, z pilatesem, z pole dance'em tak samo. Chodzenie na rozciąganie codziennie, no absolutnie.
1: Czyli nie ma sensu, żebyśmy chodzili w dzień na trening?
0: Nie, no gdzie? Trzeba odpocząć, trzeba poleżeć czasem na kanapie, zjeść pizzę, obejrzeć serial sobie. Nie można, musi być ten balans. Ja mi wiele lat zajęło, żeby nauczyć się tego balansu i gdzieś tam ten pilates też ma to w sobie, żeby tego ciała tak nie przeciążać. To, że ja będę ćwiczyć ten pilates dzień w dzień po 10 godzin, to ja nagle nie będę master of pilates i nagle nie zacznę trzaskać nie wiadomo jakich rzeczy na tych maszynach. To jest czas. Czas i jeszcze raz czas. To tak jak, nie wiem, czy byłaś na takich zajęciach, jak zawsze mówię dziewczynom z pole dance'u, jak trochę się tak podłamią i one wtedy, o, bo mi to nie idzie, jakąś nowej rzeczy uczę na przykład. Mm-hmm. To mi nie idzie, już widzę, że są takie zdemotywowane, to ja mówię dzewczyny, zobaczycie, przyjdźcie za tydzień i zupełnie inaczej podejdziecie do tego ćwiczenia. To musi się w głowie poukładać, to musi się tam ciało przyzwyczaić do tego ruchu, zapamiętać i tak dalej. To wszystko to jest proces tak naprawdę.
1: Mhm, jasne. No czasami w sumie ta przerwa działa na nas lepiej niż jakbyśmy oczywiście mieli się zachorowywać.
0: Ja widzę też różnicę, jak na przykład startowałam w jakichś zawodach i tak dalej, no i moje ciało było no strasznie przemęczone. I po prostu z czasem, jak już zaczęłam tylko prowadzić zajęcia i mniej po prostu mi tych swoich treningów, no to jednak to ciało trochę się bardziej zregenerowało, tak? Ale zaczęły wychodzić jakieś kontuzje nagle, bo już ciało nie jest cały czas w tym takim trybie przetrwania. Więc to takie było dla mnie taki szok dla mojego organizmu. Ale na pewno przerwy, odpoczynek, regeneracja jest najważniejsza dla ciała. Dużo snu, dużo wody i to tak się mówi o tym tyle, niby to jest takie nic, ale no to zmienia dużo. Jednak ten sen, ja widzę po sobie, jak się naprawdę wyśpię, odpocznę, a jak po prostu późno wracam, muszę rano wstać, przyjechać, załatwić, zrobić. Zupełnie inaczej ciało funkcjonuje.
1: Jasne. W takim razie co? Radzimy naszym słuchaczom, żeby odpoczęli, a później zapisali się na jakąkolwiek aktywność fizyczną, żeby po prostu się ruszyli. Siłownia, pole dance, pilates, yoga, cokolwiek niech robią, nie?
0: Tak, dokładnie. No i zapraszam do siebie też na zajęcia. Wydaje mi się, że jest całkiem fajnie
1: i widzimy się w czerwcu.
0: Widzimy się w czerwcu po prostu.
1: W takim razie do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
2: SK Szczecin.
3: My również dziękujemy. Teraz mikrofon wędruje po raz kolejny do Krzysztofa Baziuniaka. Tym razem będzie o festiwalu, który organizuje projekt ZTS. Posłuchajcie.
4: Witam serdecznie. Moim gościem jest Michał Protolo-Tolko. I co jest najważniejsze, już musimy powiedzieć na wstępie, że jest to nasza ostatnia rozmowa w kontekście jakiego festiwalu?
5: Projekt Szczecin 2026, 20 czerwca, najlepsza. Tak uważam i tak uważa większość naszych obserwujących impreza rapowa w Szczecinie, dokładnie.
4: Tak jest, są takie pogłoski jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, co jest najlepsze, więc co dopiero będzie po festiwalu, czy może być tak, czy jesteście tak pewni sukcesu, zadowolenia uczestników, że już myślicie o kolejnej edycji? To mam na myśli.
5: O, kolejna edycja to właśnie zawsze, kiedy rozmawialiśmy na temat projektów, myśleliśmy zawsze o planach w przód. Aktualnie jesteśmy tak skupieni na 20 czerwca, że wszystkie ręce na pokład. Jasne. I jest taki ogień, że po prostu nie wiemy, w co ręce włożyć.
4: Jasne. Już mieliśmy przyjemność oczywiście rozmawiać na temat projektu ZTS, tego festiwalu. Miało być na grubo, więc zacznijmy na grubo, tak żeby nasi słuchacze z nami zostali do samego końca, więc musimy przyciągnąć ich uwagę i słuch. Lecimy z line-upem. Kogo możemy się spodziewać?
5: Moi drodzy, Szczecin, słuchajcie. Wajma, Wadstoja, Don Guralesco, Kali, Malik Montana, Belmondo, Ruf Babicze, Blacki Selecta, na koniec oprócz tego strefy partnerskie, impreza do rana na naszej ZS Stage, tam puchacze, oczywiście znani wam DJ-e, którzy przenoszą się już na waszą piątą edycję na plener, pierwszy raz na terenach wulkanu, na tereny Stoczni Szczecińskiej.
4: Tak fajnie powiedziałaś, do rana na, to już takie na w głowie było, już takie festiwalowe, wiesz, bo jesteśmy coraz bliżej, już grają dźwięki, już ustalasz jako DJ playlisty, już jesteś zaplanowany.
5: Ja jestem zaplanowany, pomiędzy przepinkami też planujemy wspólnie razem, tak, żeby zrobić naprawdę fajną konferansjerkę i też pokazać ludziom, że no, że tutaj jest taka atmosfera luźna, że my jesteśmy ludźmi ze Szczecina, ZTS to nasze miasto, chcieliśmy zawsze tu robić fajne rzeczy i teraz 20 czerwca w tę sobotę będziemy mogli w końcu spełnić nasze największe marzenia.
4: Tym bardziej, że mówi się tak o Szczecinie, nawet sam jestem wyznawcą tej teorii, że Szczecin jest specyficzny, oczywiście pod takim pozytywnym względem, więc my jak najbardziej pokażemy nie tylko naszym, ale i przyjezdnym tę specyfikę Szczecina.
5: Dokładnie
4: to,
5: tak.
4: Tak się bawimy.
5: To dokładnie tak. Tak jak mogliście widzieć na naszym Instagramie, my już wstawiamy mapki festiwalu, wstawiamy ile wam zajmie nawet dojazd na nasz festiwal. Słuchajcie, nieważne skąd jesteście, nieważne czy jesteście tylko ze Szczecina, czy z miast okolicznych, wszyscy jesteśmy ZTS i tutaj nie ma wyjątku, wszyscy tworzymy historię naszego wspólnego miasta i każdy ma możliwość przyjechania i bawienia się do rana właśnie na naszym wspólnym projekcie.
4: Zwróciłem uwagę, że te wszystkie wizualizacje, które wrzucacie na swoich social mediach, to jest cudowna sprawa i też rozmawialiśmy o tym, że żeby nikt, ale to naprawdę nikt z mieszkańców Szczecina i w ogóle z okolic i z kraju nie bał się tego dojazdu na te postoczniowe tereny przy hotelu, bo to nie jest daleko i to jest 10 minut od centrum. Zresztą sami o tym komunikujecie.
5: Tak, dokładnie. Nawet pojawiły się wideo, jak nawet dokładnie dojechać. Tutaj nie ma nic z przypadku. Wszystko jest zaplanowane, dopięte na ostatni guzik. Czekamy tylko na was. Bilety idą. Naprawdę idą. Sami jesteśmy w szoku, jak teraz to już ruszyło pod sam koniec. No ale to wiadomo. Trzeba było się zebrać. Tak, jest czerwiec, słoneczko będzie. Teraz troszkę po deszczach ta pogoda dopisuje, więc fajnie. Fajnie, że to wszystko gra.
4: Jasne. A powiedz mi, czy dostajecie jakiś taki feedback od uczestników, na kogo najbardziej czekają? Jest coś takiego? Czy gdzieś tam każdy po trochu...
5: Jest taka różnorodność?
4: Jest różnorodność, naprawdę. bo line-up jest zróżnicowany, jak to bywa w przypadku właśnie festiwali. Wy mieliście jakiś, nie wiem, tak zwany klucz przy wyborze? No bo chodzi mi o to, że jest tutaj trochę, jest trochę old school, jest new school. To jest jak najbardziej celowy zabieg.
5: Jest wszystko, właśnie o to chodzi. To jest celowy zabieg, bo ludzie potrzebują świeżości, potrzebują czegoś, co będzie trafiało do każdej osoby w naszym mieście. No jeżeli ktoś słuchał rapu, a myślę, że spokojnie 80% osób w naszym mieście słuchało i słucha rapu, też wie, co to są za artyści, wiedzą, z czym to się je, wiedzą, z czym mogą sobie skojarzyć danych artystów, bo niektórzy tych piosenek słuchali 10 lat temu na imprezach, niektórzy słuchają na siłowni, a niektórzy słuchają w samochodzie.
4: Dokładnie.
5: Więc to jest wszystko związane razem z nami i też słuchaliśmy ludzi, słuchaliśmy potrzeb, słuchaliśmy was wszystkich, no i dlatego jesteśmy tutaj dla was.
4: Idealnie to ująłeś, na przykład jak ja patrzę na line-up, jakbym ja miał pod siebie wybierać Don Guralesco, El Polaco słuchało się, kiedy to było, nie?
5: 40 milionów serc bije tutaj, zimny kraj.
4: Zimne flow, zimna wiadomo co. Tak. Mam przyjaciela, który już nie jest tak na bieżąco z rapem, właśnie to jakby chodzi mi o tę oldschoolową część, który już nie jest tak na bieżąco, ale mówi do mnie, ty słuchaj Żelu, na festiwal lecisz? Mówię, no lecę, prowadzę. I mówię, a o co chodzi? Mówi, bo bym poszedł na Górala. Właśnie on, widzisz, nie musi być na bieżąco z twórczością tego artysty, żeby pójść dla samego sentymentu.
5: Oczywiście.
4: I to jest piękne, nie? Że spodziewacie się kategorii wiekowej. Przedział.
5: Ojejku, no,
4: duży rozstrzał.
5: To jest taki rozstrzał, że spodziewamy się naprawdę wszystkich.
4: Taka impreza to jest na pewno bardzo dużo organizacji, bardzo dużo. Możesz zdradzić, co było taką największą misją?
5: No największą misją tak naprawdę było znalezienie przestrzeni, która będzie łączyć imprezę razem z historią naszego miasta, ale przede wszystkim pokazać, że my też potrafimy wykorzystać tą całą naszą infrastrukturę, która też nosi ze sobą brzemię, historię i to wszystko tak naprawdę.
4: No stocznia w tle, no chyba nie może być bardziej szczecińsko.
5: No właśnie.
4: A skąd pomysł?
5: Na imprezy?
4: Nie. Na imprezy to pomysł to był, wiesz.
5: No, nie, no słuchaj. No.
4: O te tereny, no bo to jest taki dość innowacyjny pomysł. No jest.
5: No jest.
4: Jest,
5: no,
4: po prostu uważam. Jest. Tu nie ma co wijać bawełnę.
5: No,
4: jest.
5: Słuchaj, no ogólnie, żeby, że tak powiem, zdobyć teren, to nie jest prosta sprawa.
4: Przejąć teren.
5: No my przejmujemy trochę teren. Przejmujemy.
4: Chłopaki ze Szczecina przejmują teren. No, wiesz, jak to wszystko dobrze brzmi?
5: No, fajnie to brzmi, tylko właśnie nie można odlecieć zbyt szybko. Właśnie trzeba do końca dopiąć wszystkie szczegóły i czekać na was po prostu.
4: Tak naprawdę to wy bawić będziecie się dopiero po, nie? Bo jako
5: powiem ci jeszcze lepszą historię. Od pierwszego mojego spotkania z Pałem, kiedy my jechaliśmy organizować pierwszą imprezę 11 października, to był czerwiec 20. Mhm. Dwa lata później widzimy się.
4: No, tak. Wspomnialiśmy już chyba o tym i to jest, uwielbiam takie historie, jestem fanem takiej historii.
5: Dlatego ta data jest dla nas bardzo
4: symboliczna i szczególna.
5: Tak, robimy to dla naszego miasta, robimy to dla swoich ludzi. Wiadomo, są różnice wśród wszystkich ludzi, ale najważniejsze jest to, żeby się łączyć i tworzyć super rzeczy, tworzyć najlepsze imprezy i z tego chcemy słynąć.
4: Jeżeli ktoś nie przyjdzie tylko na stricte rap, no to może spodziewać się też innej muzyki, bo jak zawsze są wasi ludzie za konsoletami. A
5: oczywiście.
4: Będą to?
5: W ogóle wspomnijmy o tym, że mamy dwa stage'e.
4: Trzeba wspomnieć.
5: Trzeba wspomnieć. Mamy dwa stage'e.
4: Trzeba o tym mówić.
5: Mamy dwa stage'e, dwie sceny. Jedna to jest oczywiście główna z koncertami, które już wymieniłem.
4: A na koniec jeszcze przypomnimy.
5: A na koniec?
4: To ja powiem.
5: Dobra,
4: na
5: to na koniec możesz powiedzieć.
4: Dobra.
5: A druga scena, taka bardziej imprezowa od samego początku, nie stricte koncertowa, no to oczywiście od godziny 18:00 podsekcja Puchacz Label Jarski, Krzysztof Polak.
4: No i to jest już też przekrój muzyczny taki konkretny, prawda?
5: Konkretny, bo to każdy gra tak naprawdę inaczej. Tutaj możemy spodziewać się totalnego zróżnicowania muzycznego, mogę tak to nazwać, bo każdy preferuje inny styl, ale na tym też polega nawet nasze miasto, że mamy wszyscy różne rzeczy, ale jeżeli chodzi o złączenie się i zrobienie czegoś wspólnie, no to to jest idealna okazja 20 czerwca, żeby się zjednoczyć.
4: Jasne. Jakie rzeczy towarzyszące poza muzyką? Na pewno jakieś pyszne jedzonko, powiedz
5: mamy tam. Strefę food trucków, mamy strefę partnerską, gdzie też będzie można od właśnie naszych partnerów wygrać różne upominki, które mogą się przydać już po festiwalu, więc nawet to mogą być darmowe wejścia, mogą to być różne inne bony zniżkowe, także wybierajcie się na nasze strefy partnerskie, tak jak mówiłem, i też strefa Chill Zone. Kurczę, no jest tyle stref tak naprawdę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Naprawdę nawet nie trzeba słuchać muzyki, żeby poczuć klimat.
4: O, dokładnie.
5: Nawet już nie chodzi o rap, nawet nie chodzi już o pop.
4: Ja też tak uważam.
5: Naprawdę. Tutaj
4: Festiwale są takim miejscem jednoczącym wręcz i takim integracyjnym. Też możemy poznać fajnych nowych ludzi, jakieś nowe przyjaźnie. No to jest magia festiwalu.
5: No, właśnie.
4: A w Szczecinie tym bardziej.
5: Dokładnie.
4: Ale jeszcze też chciałem wam powiedzieć, że mega props za to, że będzie darmowa woda. Woda z naszego szczecińskiego zwiku. Dokładnie. Pod hasłem Pij Kranówkę, bo jak najbardziej polecamy.
5: Oczywiście.
4: Świetna akcja. No już nie będę tutaj przytaczał ostatnich, no ale chyba wiemy o czym myślę.
5: Żelu, my wychodzimy poza schematy, poza takie po prostu myślenie, jak każdy, będzie darmowa woda. Jeżeli chodzi o nawet kupno napoi na naszym festiwalu, no to nie będzie kubków kaucyjnych. A te kubki kaucyjne już się pojawiały od kilku lat na największych imprezach, nie tylko w Szczecinie.
4: Tak.
5: A to jest czasami troszkę uciążliwe, bo potem trzeba to zwracać, Nie, my robimy to po swojemu, nie będzie kubków kaucyjnych, będzie darmowa woda i tak naprawdę wychodzimy jako pierwsi w mieście z taką inicjatywą.
4: Tym bardziej, że kolejki są gwarantowane, więc po co stać w tej kolejce, skoro spodziewamy się tylu ludzi.
5: No właśnie, woda musi być zawsze.
4: No dobra, no to tak, 20 czerwiec. Sobota, postoczniowe tereny przy hotelu, każdy sobie sprawdzi, wygoogluje. Naprawdę spieszcie się zdobywać te bilety, nabywać te bilety, bo naprawdę warto. Ja jeszcze przypomnę na sam koniec line-up na main stage'u. Będą to Wadstoja, Wajma, Kali, Belmondo, Don Guralesco, Ruf Babicze i Malik Montana.
5: Dokładnie. Nic dodać, nic ująć. Ale słuchajcie, ZTS, teraz tak od serducha ode mnie, jako jeden z wielu organizatorów. Najważniejsze. Potrzebujemy wszystkich ludzi ze Szczecina na tej imprezie. Nie wiem, zabierz ekipę, rodzinę, znajomych. No każdego, kto po prostu lubi dobrą energię i chce wziąć udział w takim po prostu naszym szczecińskim przedsięwzięciu. To będzie wydarzenie naprawdę, o którym będzie się mówiło na długo i mam nadzieję, że całe miasto będzie o nas mówiło. Będzie ogień, będzie klimat i razem piszemy historię ZTS. 20 czerwca w tę sobotę zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
4: Wyjąłeś mi to z ust. Chciałem powiedzieć na koniec tak fajnie, nie? Po tym wszystkim, co świetnie powiedziałeś, że tworzymy historię. Ja się już nie mogę doczekać. Widzimy się na miejscu. Projekt ZTS 20 czerwca. Sobota. Widzimy się na miejscu. Moim gościem był Michał Prot-Tolo. Tolko.
5: Tak jest, a razem z Żelem rozkręcamy mainstage'a, także bądźcie z nami.
4: Tak jest, elo.
2: SK Szczecin.
3: I na koniec zapraszam na mój materiał. Będzie o fizjoterapii dla zwierząt. Czy ona jest ważna i potrzebna? Posłuchajcie.
6: A moim gościem jest pani Dominika Bobowska, inżynier zoofizjoterapii. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu.
6: Często mówi się, że profilaktyka jest ważna dla nas, dla osób, dla człowieka, ale też często zapominamy o profilaktyce dla zwierząt, co też jest bardzo ważne. Więc zacznijmy właśnie od tego, jak bardzo ważna jest profilaktyka dla zwierząt.
7: Jest naprawdę bardzo ważna i niestety zapominana, bo powinno się już taką profilaktykę wykonywać w wieku szczenięcym. Bardzo mało popularne są zdjęcia RTG w wieku szczenięcym, co jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ takie zdjęcia pomiędzy 12 a 16 tygodniem życia, maksymalnie do 20, są w stanie nam wykluczyć bądź potwierdzić dysplazję stawów biodrowych czy łokciowych, OCD w stawach. I przez to jesteśmy w stanie wdrożyć leczenie już na bardzo wczesnym etapie choroby.
6: Mhm. Czyli ta profilaktyka, jeżeli na przykład jej nie wdrożymy na początku, bo wiadomo, są różne sytuacje, to jak później zobaczyć, że na przykład nasz piesek czy nasz kotek mają, czy w ogóle inne zwierzątko mają jakieś problemy na przykład zdrowotne? Co wtedy?
7: Generalnie, jeśli chodzi o stricte aparat ruchu, na zdjęcia RTG nigdy nie jest za późno. Mhm. Zawsze je warto wykonać i jeśli nie wykonaliśmy tych zdjęć w tym okienku diagnostycznym, o którym mówiłam, to można wykonać je praktycznie później, w każdym momencie. Jednakże jeśli mówimy o stricte o leczeniu na przykład dysplazji stawów biodrowych, która jest bardzo częsta, to niestety takie stricte zabiegi na staw biodrowy niwelujący nam problem mamy do okresu zakończenia wzrostu. Czyli najczęściej do tego 12 do 14 miesiąca, w zależności od rasy.
6: Mhm. Niektóre zwierzęta pewnie rosną jeszcze szybciej, więc takie badanie pewnie też jest potrzebne.
7: Tak. Przy tych ras szybko rosnących, przede wszystkim przy największą uwagę trzeba mieć przy tych rasach olbrzymich i dużych, ale te małe pieski też bardzo często chorują. To nie jest dysplazja stawów, tylko to jest często na przykład zwichalność rzepki, która już potrafi być w tym okresie szczenięcym, na którą niestety nie ma wyboru jak wykonanie operacji, bo prędzej czy później ten pies czy kot, bo koty też chorują, a często są niedodiagnozowane, trafiają i tak na stół operacyjny.
6: Mm-hmm. Proszę teraz powiedzieć, oprócz tego, żeby skupiać się właśnie na tym wzroście, czy są jeszcze jakieś zakamarki profilaktyki, na których też musimy się skupić?
7: Tak. Każdy pies i kot raz w roku do okresu, kiedy już będzie tym zwierzęciem starszym, powinien mieć robione badania krwi, czyli morfologię, biochemię, jonogram, witaminę B12, kwas foliowy. Po wkroczeniu już taki wiek seniorski, do tego wszystkiego powinno dojść do badania moczu, USG, echo serca i badania ciśnienia krwi, bo o tym zapominamy, i tarczyca, bo o tym zapominamy, ale zwierzęta też chorują na nadciśnienie, też chorują na tarczycę, na niedoczynność, nadczynność i też jest to coraz częstszym problemem. Tych zwierząt diagnozuje się coraz więcej.
6: Mhm. A jeżeli już powiedzmy, że zwierzak został zdiagnozowany i niestety ma na przykład problemy, to na przykład można się do pani wtedy zgłosić, żeby pomóc takiemu zwierzakowi?
7: Generalnie wizyty u fizjoterapeuty, takie profilaktyczne, powinny być raz w roku, żeby sprawdzić każdy staw, sprawdzić ruchomość tych stawów, sprawdzić zwierzaka w ruchu, bo na co dzień opiekunowie nie są w stanie tego wychwycić, albo mój ulubiony tekst: on ma tak zawsze.
6: I tu oczywiście stawiamy kropkę. Jeżeli możecie, to obserwujcie swoje zwierzęta. Jeżeli widzicie coś niepokojącego, to warto odwiedzić na przykład weterynarza. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę. Mateusz Tomaszewicz.
2: SK Szczecin. SK Szczecin.
8: SK Szczecin.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
9: To jest Rap 20, tak jak słyszeliście, a ja to Mati Fuczyło. Razem z wami odliczam 20 najlepszych rapowych numerów i razem z wami sprawdzimy, na co głosowaliście. Tego jest dużo, dużo jest też nowych propozycji, a ja mam ze sobą gościa specjalnego. I teraz zacznę cytatem. Nawet miałem wywiad w Esce. Pozdrowienia, Mati, po tej płycie pogadamy jeszcze. No to gadamy w takim razie. Michel, gościem Rap 20.
10: I oto jestem. Dzień dobry, witam serdecznie. Michel Trapper.
9: I oto jestem, Michel Trapper z tej strony, i to jeszcze freestyle'owiec, jak się okazuje, widzę.
10: Po godzinach.
9: Myślałeś kiedyś o tym, żeby spróbować?
10: Wiesz co, ogólnie brałem udział niedawno stosunkowo w WBW w Katowicach, tylko brałem udział jako jury akurat.
9: Tak. A był showcase potem, że musiałeś rzucić?
10: I właśnie tak, był showcase generalnie... Ten showcase generalnie chyba jest gdzieś dostępny na YouTubie, ale nie kuszę, żeby sprawdzić, ale tak. Miałem swój mały epizod, można powiedzieć, więc to już za mną.
9: No dobrze, to już za tobą na WBW, a pytanie brzmi, u ciebie chyba teraz taka droga do wiecznego lata, co?
10: No, myślę, że tak. Teraz na pewno zdecydowanie ich... Teraz nie jestem pewny, ale chyba o tych singlach rozmawialiśmy na ostatniej rozmowie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tak? Chyba je poruszałem. Tylko, że kwestia była taka, że... To ci powiem akurat, ciekawostkę, że te single w zasadzie, które teraz wypuszczam, to są numery, które były przygotowane przeze mnie na poprzednie lato tak naprawdę.
9: Okej.
10: Czyli to są numery, które już są ze mną już jakiś czas i tutaj też moje prywatne życie trochę wpłynęło na to, jak to się chyba trochę potoczyło, też narodziny mojego syna, może w jakiś stopniu, ale nie chcę oczywiście w żaden sposób szukać alibi w tym kierunku. Jakoś tak naturalnie wyszło, że te single po prostu przeczekały cały rok, można powiedzieć. I singlem Lato, który ostatnio wrzuciłem na kanał, którego premiera ostatnio miała miejsce, to jest singiel, tak jak mówię, sprzed zeszłego lata tak naprawdę. I mimo wszystko są aktualne numery, stąd to też jakby wrzucam. I jakby to są takie letnie brzmienia, które mi się wydaje po prostu musiały na ten moment chyba zaczekać. I
9: no i
10: teraz
9: są.
10: To finalizuję, no i za chwilę będą. I za chwilę będą. Dzisiaj tam z kolejnym gościem, akurat będąc tutaj w Warszawie, udało mi się kolejnego gościa, że tak powiem, zwerbować na pokład. Nie chcę nazwać tego projektu epką, bo nie wiem, czy to będzie jeszcze epką, ale możliwe, że tak się to stanie finalnie. 5 tracków będę puszczał takich właśnie teraz letnich i...
9: No pięknie.
10: Lato jest jednym z tych singli.
9: No to o tym lecie w takim razie pogadamy i właśnie, to jest singiel Michela Lato, on wjeżdża na sk.pl do propozycji, możecie na niego głosować, na pewno go też dzisiaj zagramy. A my tymczasem zaczynamy odliczanie, 20 miejsce, to jest tym razem Żabson, PZ, Galvivi i Aster, Guardian Angel, Ultra Max, to spadek z 11.
8: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Radio.sk 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknę. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknę. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu, cię wzywa.

0: piszę te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Za nami Nie da się zasnąć, to Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a to jest Rap 20. Michel, czyli człowiek wielu talentów w studiu. Ojciec, mistrz dziwnych min, przy okazji mistrz Śląska swoją drogą. Ostatnio też Sternik Łodzi, można powiedzieć, patrząc na ten klip. Dużo tych ról i talentów masz, Michel.
1: Ogólnie skupiam się ostatnio na sidequestach i po kolei odhaczą kolejne, aczkolwiek no wierzę, że jeszcze wiele przede mną.
0: A propos tych dziwnych min, to masz Mistrzostwo Śląska, walczysz o Mistrzostwo Polski. Tam widziałem, że Słonia zaczepiałeś.
1: Tak. Liczę na pojedynek, czekamy na tylko wskazanie miejsca i jestem gotowy.
0: Okej. I będzie Mistrzostwo Polski i trzymamy za tym kciuki.
1: Myślę, że Słonia jako mistrz wielkopolski, nieoficjalny, nie wiem, czy oficjalny, musiałby potwierdzić. Mm-hmm. Ja potwierdzam z oficjalnym, sam stwierdzonym. Sam stwierdziłem o tym.
0: A, okej.
1: Ale wydaje mi się, że jest to słuszne określenie.
0: Bardzo dobrze. Ale czujesz, że jeżeli chodzi o rzeczy, które się ostatnio w twoim życiu działy, no bo my widzieliśmy się ostatnio przy okolicach premiery właśnie poprzedniej płyty, czyli Czarnego Konia, no to trochę się pozmieniało w twoim życiu, co?
1: Tak, trochę tak. Jest już nas na pewno więcej w załodze. Drużyna się powiększyła, ale wszyscy jesteśmy zadowoleni i no na pewno nasze życie uległo zmianie, ale dzielnie sobie z tym radzimy i na pewno jesteśmy wszyscy... Zresztą, kurczę, my przede wszystkim zakochani, ale nasi rodzice to już szczególnie bardziej, więc
0: no,
1: piękna sprawa. U mnie piękna sprawa, piękny okres i no już ten czas tak szybko leci, że naprawdę widać, jak z dnia na dzień młody rośnie i właśnie po nim będę widział, jak ten czas płynie.
0: Na pewno tak, na pewno tak to działa, ale powiedz mi, no bo jasne, że to jest zmiana, jasne, że to są rzeczy, które są piękne, natomiast widzisz, że to zmienia też o 180 stopni na przykład to, w jaki sposób ty pracujesz albo działasz nad muzą?
1: Na pewno, ale mimo wszystko, ogólnie też teraz mam taki okres, na szczęście wszystko się tak ułożyło, że właśnie też to opóźnienie tego projektu dało mi ten komfort, że rzeczywiście mogę się skupić teraz na wydawaniu numerów, które są już przygotowane, są już gotowe i gdzieś jak już siedzę w studiu bardziej, to nawet szczerze powoli przygotowuję się nowym albumem, powiedzmy, nowe rzeczy gdzieś tam tworzę w tym kierunku, a mogę się skupić na wydawaniu muzyki, co też pozwala mi to fajnie, że tak powiem, godzić z domem. Tutaj jeżeli chodzi o... Dobry jest okres pod to, żeby sobie rzeczywiście to ułożyć jest obecnie. Niedawno wydawałem tą płytę, tutaj był ten taki okres, że rzeczywiście, że wtedy dużo rzeczy naraz rzeczywiście się działo i w pewnym momencie miałem wrażenie, że za dużo, ale finalnie wylądowaliśmy wszyscy z Telemarkiem i wszystko skończyło się szczęśliwie i ta płyta wyszła rzeczywiście. No, jesteśmy dzisiaj.
0: No i pięknie, jesteśmy dzisiaj tutaj. Właśnie, jesteśmy dzisiaj w Rap 20. Michel w studiu, my gramy kolejny kawałek, to tym razem miejsce 17 z Amsona i Znana, a my wracamy do rozmowy i pogadamy o tym wszystkim, co tam wpącisz, co przygotowujesz.
1: Oczywiście.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Za nami Oki, Ewa Farna, Jan Kiki, O co chodzi jeszcze raz, to miejsce 16, rap 20 i to spadek z miejsca 13. Zanim zaczniemy gadać o kolejnych rzeczach z Michelem, który tutaj cały czas jest, to powiem o nowych propozycjach, które na was czekają. To m.in. Louis Villain i Fuka i Border Collie, jest też Kini Zimmer, jest nowy Oki z Dawidem Podsiadło, jest Lubin z Januszem Walczukiem, Kury, jest też kawałek Wszystkie Marzenia od Łatwo Ganga, pozdrawiamy w takim razie i powodzenia w akcji, pozdrawiamy też Maję oczywiście, no i jest kawałek Lato od Michela, to też jest propozycja. No właśnie, i my dotrzemy za chwilę do tego najnowszego numeru, ale zanim to chciałbym pogadać o tym ostatnim albumie, czyli o projektach związanych z Antidotum. Powiedz mi, czy palenie kultowej kurtki bolało?
1: Tak.
0: Tak, czujesz, że palisz trochę też wspomnienia i inne tego typu rzeczy?
1: Bardzo mnie ogólnie sam motyw, ja jechałem na ten klip i ja się wzruszałem jadąc, słuchając już prewki, to mi się wzruszałem się, bo widziałem, co się kroi ogólnie, już miałem to zwizualizowane w głowie. Było to dla mnie troszeczkę, powiedzmy, wzruszający taki moment specjalny, bo no, z tą kurtką dużo przeszedłem i duża ta kurtka widziała i na pewno kojarzy się mocno z tym, z moją osobą, przynajmniej na pewno mi i moim słuchaczom, moim odbiorcom. Także no, kawałek historii, ale ja lubię tego rodzaju kamień milowy gdzieś tam, powiedzmy,
0: odhaczać gdzieś, zostawiać. Ale to jest też tak, że razem z tą kurtką spłynęło jakieś, no nie wiem, dawne życie, dawne ideały, że to jest znak tego, że zmienia się teraz Michel? Michel jest nowy?
1: Na pewno jest to nowy przystanek, więc myślę, że to z tego znaka w jakiś sposób. Czy zamknięcie pewnego rodzaju rozdziału, to jeszcze nie chcę powiedzieć, bo może ta historia się jeszcze w różny sposób napisze. Też nie chcę za dużo zdradzać, bo tutaj gdzieś mam już w głowie powoli wizję następnego albumu swojego muzycznego i w tym roku już ogólnie zaczynam pracę nad tym albumem, także nawet jestem w stanie stwierdzić, że w tym roku jeszcze wyjdą pierwsze single, także myślę, że więcej odpowiedzi na ten temat będziemy w stanie przekazać właśnie wtedy.
0: Okej, no dobra.

0: Dobrze, dobrze, ja w takim razie trzymam za to kciuki, czekam, ale słuchaj, no to w takim razie my zaraz wracamy do gadania o Antidotum, ale wracamy też do lata, bo o tym lecie też warto, abyśmy pogadali. To jest Rap 20, ze mną cały czas jest w studiu Michel. My wracamy zaraz, ale wcześniej zagrajmy kolejny numer, to 27, tak, Dimon Siemka i Zapomnij o mnie.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

Tłumy ludzi wciąż podspatych, nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: błaga o ratunek.
1: Rap, rap, 20 w Radiu SK 13.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.
3: Potwory się chowają, bo się boją naszej armii. Wjeżdżamy w nie na pełnej, tak jak na gromdzie armii.
2: Daj to głośniej.

0: Jasne.
1: Paku, Nati i Fundacja Cancer Fighters, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to nowość w Rap 20 i to 13 miejsce Rap 20 właśnie tym razem. Jeżeli chcecie, aby ten kawałek i ta nowość wylądowała za tydzień wyżej, to głosujcie na sk.pl, a ze mną cały czas jest w studiu Michel. W poprzednim wejściu no było tak poważnie a propos tych twoich zmian w życiu, palenia kurtki i tak dalej. Tak było w teledysku, to dokładnie zrobiłeś, no ale właśnie, pojawia się trochę uśmiechu, pojawia się lato, pojawia się letniak. Letniak w klimacie Michela, bo to nie jest tak, że to jest typowy letniaczek.
2: Na pewno ma pierwiastek Michela w sobie. Przychodzi lato i przychodzą lepsze dni, bo to antidotum za nami. Nie chcę powiedzieć, że na pewno jest klimatyczne, jest bardziej zimowe, ale teraz jest już lepsza pogoda za oknem i myślę, że tak jak antidotum było lekiem, tak lato i powiedzmy ten cały projekt jest suplementacją. Tak.
1: Mm-hmm. Okej, okay, suplementacja, tak, to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, no to w takim razie ciekaw jestem, co będzie później, ale słuchaj, bo pogadaliśmy przed wejściem na antenę o tym, że dzisiaj a propos lata i a propos tego, co dzieje się za oceanem, to Hiszpania zremisowała.
2: Mocne rzeczy się dzieją. Bardzo. No ja jeszcze też nie miałem okazji, bo byłem przed chwilą, nagrywaliśmy klip i nie byłem w stanie nawet śledzić tego i dosłownie tylko dostałem powiadomienie, jak zobaczyłem końcowy wynik.
1: Republika Zielonego Przylądka.
2: Kilka razy odświeżałem, czy jest rzeczywiście już koniec meczu, czy coś się zawiesiło. I no szok.
1: Ja też to sprawdzałem, czyli ty śledzisz, jak rozumiem, mundial, dobrze mi to...
2: Staram się śledzić, ale w takich porach, o takich porach grają, że tak, nie zawsze trzecia. Jesteśmy, tak, dokładnie, nie zawsze jestem w stanie ogarnąć, ale kiedy mogę, to...
1: No i bardzo dobrze, ale wróćmy do lata, bo patrząc na to, że to jest taki kawałek wrzucony teraz, pierwszy, który właśnie zapowiada taką nową drogę u ciebie, to pytanie brzmi, czy teraz szykują się też kolejne takie letnie historie?
2: Za chwilę pora będzie na kolejne. Jeszcze nie chcę zdradzać, która następna będzie, że tak powiem, z tych... bo to będzie 5 numerów na ten moment, może 6 letnich, które będę właśnie spinał ten projektu, epkę. I tak, ogólnie będzie na pewno myśl przewodnia, lato to jest idealne stwierdzenie i określenie dla tego projektu. Wokół tego będą brzmienia, nie będą jednakowe, myślę, więc będzie ciekawie, będzie trochę gości. Jeszcze nie mam zamkniętej listy, także myślę, że będzie ciekawie, fajnie. No mam nadzieję przynajmniej, do tego dążę.
1: Na pewno będzie, a jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał pierwszego singla, czyli Lato, no to może zrobimy to teraz i zagramy ten kawałek. Co ty na to?
2: Z przyjemnością.
1: No to słuchaj, dwa słowa o tym numerze, możesz zapowiedzieć go.
2: Siemano, z tej strony Michel. Już teraz w Radiu SK singiel Lato.

0: Śląska Szczecin.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, za nami 10 kawałków. Odliczamy już od 20 do 11, a teraz zaczynamy z najlepszą dziesiątką. Mati Fuczyło to ja, ze mną cały czas Michel i teraz moje pytanie będzie miało długą introdukcję, że tak powiem. No bo słuchaj, kilka lat temu ukazał się taki album, który poszedł bardzo szeroko. Album był wyjazdowy, nazwijmy to, i album miał wielu artystów naraz. No i ty byłeś jednym z nich i nie mogę nie poruszyć tego tematu tak naprawdę, jako że byłeś częścią tego pierwszego etapu projektu. Zaraz zdradzę jego nazwę, ale właśnie, jako że pojawia się drugi taki pożegnalny etap tego właśnie projektu, no to moje pytanie brzmi, czy droga z kumplami też jest zakończona, czy jeszcze tam zamierzasz wrócić, gdzieś się pojawić? Kumple 2 w końcu przed nami.
4: Tak. To widziałem, że chłopaki już chyba są nawet w Tajlandii. Ja nie dostałem szczerze zaproszenia, no ale bardzo dobrze wspominam pierwszą edycję, tak jak wspomniałeś, zresztą to były piękne wyjazdy i w Polsce, i za granicą, i bardzo fajne wspomnienia, bardzo fajnie do tego wracam, tak samo jak do tego czasu, który spędziłem w Quality z chłopakami i też generalnie widziałem, że oni to robią jako pożegnanie kanału, tak?
3: Tak, dobrze widziałem.
4: Nie jestem pewny, bo też już no nie jestem członkiem aktywnym, powiedzmy, chociaż chłopaki tak samo już również chyba, sam do końca nie wiem szczerze teraz, kto jest, jak wygląda skład tak naprawdę, szczerze.
3: Nie znam.
4: Ale się chłopaki żegnają tym projektem. No nie będzie mi dane się na tym pojawić, ale no, rozmawiałem o tym zresztą z Filipkiem nawet na ostatnim planie teledysku. Zapytał się mnie, czy jestem z tym w porządku i odpowiedziałem, że oczywiście, że jestem, jestem z tym w porządku. No bo nasze drogi wcześniej się trochę, powiedzmy, rozeszły. Ale między nami jest wszystko w porządku i z chłopakami szanujemy nawzajem, myślę.
3: Jasne, no to w takim razie pozdrawiamy. Fajnie, że to wyjaśniliśmy. Słuchaj, wróćmy jeszcze do rzeczy wcześniejszych, wróćmy do rzeczy, w których nawijasz w numerze Antidotum. No właśnie, ja mam wrażenie, że ja to odbieram jako taki kawałek drogowskaz. To znaczy, że ten numer tytułowy z albumu poprzedniego to jest coś w rodzaju wyznacznika dla słuchacza. Tak rób, tak nie rób. Ty chciałeś zrobić coś takiego, bo kiedy byłeś młodszym Michelem, takim młodym Michelem, to potrzebowałeś takiego drogowskazu?
4: Bardzo ciekawe pytanie i zwracałem uwagę na tego typu drogowskazy, może w ten sposób, więc ja też czasami traktuję siebie, czasami też po prostu robię taką muzykę, jaką bym jako słuchacz chciał po prostu, no ale to jest też logiczne, że tak jako artysta raczej robi chyba raczej każdy, tak, mam coś takiego.
3: No dobrze, słuchaj, w takim razie myślę, że ci się to udało, bo uważam, że drogowskaz to jest bardzo dobry, jeśli chodzi o Antidotum, jeśli chodzi o wskazówki dla młodszych słuchaczy, ale nawet nie tylko. Michel cały czas jest w studiu, zaraz zadam ci kolejne pytania w tym temacie, bo tak urywam teraz, wiem, ale zaraz do tego wracamy. My gramy miejsce 10, to BDO jest Maja Mecen i Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem, Disneylaka, ekipa Cancer Fighters nam mocno tutaj przejmuje. Rap 20. Przypominam, że nowość od Łatwoganga też jest w propozycjach. Gramy.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.
5: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
6: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
5: Jedziemy.
6: To jedziemy.

kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

0: White 2115 to coś, to miejsce 8 rap 20, tydzień temu było to miejsce 9, a więc głosujecie na SK.pl. Ze mną cały czas jest w studiu Michel, my rozmawiamy o rzeczach, które robisz, które robiłeś, ale też które robić będziesz. Wracam jeszcze na chwilę do numeru Lato, bo tam padają takie wersy: lubię tam wracać, gdy mi źle, lubię tam wracać, gdy mam luz. No to dokąd i czy często, albo w ogóle jest opcja na to, żeby wracać tam?
1: Lato powraca co roku, więc, więc tutaj jakby już w ten sposób już odpowiem na pytanie, ale ja to ogólnie uważam, że jestem taką osobą, która jest dość nostalgiczna. Uważam, że ten numer jest trochę taki, nie wiem, czy w twoim odczuciu również, w moim jest. Wręcz mimo, że wyszedł jako pierwszy, to on mi się trochę kojarzy w ogóle z takim zakończeniem lata, gdzie już jest taki, już są takie pierwsze chłodniejsze wieczory, ale jeszcze jest piękna pogoda, jest ciepło, ale już to lato powoli odchodzi i chce się to wiecznie lato jeszcze. To wieczne, chce się wiecznie to tego lato, żeby wiecznie zostało. Cały czas, żeby było dokładnie.
0: No jasne. A to jest też bardzo ciekawe, że na początku czerwca, kiedy jeszcze lato tak naprawdę się nie zaczęło, ty kończysz lato. Michel, no. Człowiek, który zakończył lato przed rozpoczęciem jego. Ale myślę, że to dobrze. Że to dobrze i faktycznie coś w tym jest.
1: Za chwilę dni będą coraz krótsze, więc no tak. Za chwilę.
0: No tak, no tak, tak, tak.
1: Nie pamiętam
0: tak
1: którego jest. Teraz, więc nie powiem na głos, ale wiem, że to się zbliża.
0: Tak jest.
1: No,
0: więc ty jesteś na to przygotowany
1: już,
0: w takim razie.
1: To już się zaraz dzieje.
0: No właśnie, no właśnie. Ale słuchaj, nagrałeś już kilka płyt w swoim życiu. Zrobiłeś sporo bardzo fajnych rzeczy, sporo projektów, które mocno się poniosły. Zastanawiam się, jak już tak kilka takich rzeczy ma się na koncie, to jaka wtedy jest główna motywacja do tego, żeby działać dalej, żeby pędzić dalej? Co jest tą ambicją albo co jest tą presją może?
1: Kurczę, też bardzo dobre pytanie.
0: Dzięki.
1: Właśnie sam ogólnie to, co teraz zadałeś to pytanie, sam sobie często też zadaję. Okay. I właśnie to też jest taki, też sam staram się tego dociec, dlaczego to robię do końca, pamiętać, dlaczego, starać się przypomnieć te powody, dlaczego to robię, dlaczego obrałem tą drogę. Też mam tak, że lubię pomyśleć, czy tą osobę sprzed kilku lat, powiedzmy tego Michela sprzed 5+ lat,
0: czy spojrzałbyś na niego też z taką jakąś estymą, na tego Michela sprzed 5 lat, albo czy on byłby zadowolony z dzisiejszego?
1: Tak, jestem ciekawy tego i jakie by było jego odczucie, powiedzmy jakie by było odczucie tego starego Michela, czy rozwinąłem się w tym kierunku, jakim myślałem, że się rozwinę. Sam się zastanawiam nad tym po prostu, bo nigdy aż tak nad tym nigdy nie rozważałem, tylko po prostu szedłem przez ten szlak, który mi idę i gdzieś ten rozwój był samoistny, nie? Przez to, co się działo na co dzień u mnie. Nie?
0: No jasne, że tak, ale uważam, że ten rozwój tak naprawdę pędzi. My zaraz o tym rozwoju jeszcze pogadamy i o tym, co szpącisz, nad czym pracujesz, Michel, cały czas w studiu. My zagrajmy już kolejny kawałek, to tym razem Deszcz od Mighty'sa i Aliena. Miejsce 7.

0: puszczanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

0: to ostatnia nowość w tym tygodniu. To miejsce szóste, rap 20, a więc debiut naprawdę na wysokim miejscu. Gips i PZ i Karnawał to szóstka tym razem, a więc debiut naprawdę, naprawdę bardzo wysoko. W studiu cały czas jest Michel. Gadamy o rzeczach, które już były, gadamy też o rzeczach, które przed nami. Natomiast zanim dojdziemy do przyszłości, no to właśnie, to Antidotum u ciebie, ta poprzednia płyta, to było takie trochę właśnie Antidotum, nomen omen, na rzeczy złe, które mogą się dziać w głowie, co?
1: No tak, taki był koncept na ten album i ogólnie też to był jeden z pierwszych konceptów albumów, jakie miałem ogólnie, jakie kojarzę. To jest też jakby ten koncept już kiedyś powstał. Już nie jestem teraz w stanie wskazać, kiedy dokładnie chronologicznie to się wydarzyło, ale ten koncept już był ze mną. Dojrzał do tej płyty, która już jest za nami. Właśnie tak jak mówisz, miał być swojego rodzaju apteczką taką, gdzie mogłeś do niej sięgnąć, wyciągnąć album. Ten album jest lekiem, czyli jest Antidotum. Jego zadaniem jest leczyć duszę pacjenta.
0: No właśnie, no to pytanie, czy ty teraz też leczysz swoją duszę albo duszę innych, robiąc kolejne rzeczy? No bo mówisz o tym lecie, mówisz o tym potencjalnym projekcie, który miałby się ukazać, którego rozpoczęciem jest właśnie ten singiel Lato. No to powiedz mi, co teraz? Powiedziałeś o tym leku, powiedziałeś o tym jakimś takim dodatku, ale co dalej? Czy to będą uśmiechy? Czy Michel od dzisiaj jest już uśmiechniętym Michelem? Nie trapowym, tylko właśnie takim?
1: Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jest to letni przystanek, gdzie trochę takich też numerów dawno nie wydawałem i stwierdziłem, że to jest odpowiedni moment dla mnie, żeby je w tym momencie wydać i skupić się za chwilę już na konkretnym uderzeniu i na pewno nie przestanę być traperem, więc to jest...
0: Michel Trapper for Life w
1: Dokładnie.
0: Takim razie.
1: Wpisane już we krwi, we mnie.
0: Tak jest, w DNA. Dokładnie. Michel Trapper w takim razie z DNA swoim tutaj cały czas jest. My gramy miejsce piąte, to Whitechur, California. Love i spadek z miejsca pierwszego. Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na

Są ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

0: Miu PZ BDOS 2115 bez zmian miejsce czwarte i bez zmian to kawałek, który nazywa się Fantazje. W studiu cały czas Michel, którego singiel Lato czeka na was na SK.pl od północy, możecie na niego głosować. W studiu właśnie Michel, zadajemy mu kolejne pytanie. Jak tak patrzysz sobie na te motywacje, które stoją za tobą, za którymi biegniesz, no to właśnie, za czym ty biegniesz? Jaka jest ta motywacja jeszcze dzisiaj, żeby tego Michela popchnąć?
1: Nawet ostatnio się budzę z takim jakimś takim głodem, którego trochę nie miałem i cały czas czuję w sobie jeszcze niespełnione ambicje mimo wszystko, okay. I chciałbym jeszcze sobie i nie tylko sobie udowodnić trochę, zanim zdecyduję, że to już się we mnie wypaliło, jeszcze się nie wypaliło, tak jak mówię, szykuję projekty w tym roku poza, bo o tym też nie wspomniałem, szykuję też poza tą letnią epką jeszcze epkę z chłopakami z 2-3, z lokalnym składem z Witosa, z chłopakami też w tym roku wypuszczamy epkę i po tych projektach, no już tak jak wspomniałem wcześniej, wracam z konkretnym swoim materiałem i nie chcę za dużo teraz jeszcze o nim powiedzieć. No, z dnia na dzień progresuję nad tym i nad tym, jak ten album będzie finalnie wyglądał i no nic, tylko czekać. No, a dlatego też chciałbym jak najszybciej, żeby to lato już minęło i żebym mógł uderzyć ze swoim konkretem, który mam w głowie przygotowany. Chciałbym, ale to jak z każdym projektem, żeby to był mój najlepszy projekt. Chciałbym się do niego przyłożyć i mam do niego konkretny plan, ale to wyjdzie w praniu.
0: Trzymamy kciuki w takim razie, ale dobra, to ostatnie pytanie, no bo mówisz, że chciałbyś, żeby to lato już minęło, czyli to będzie jesienny bardzo album, albo ewentualnie zimowy, w każdym razie bardziej molowy niż durowy, bardziej na smutku?
1: Myślę, że nie do końca, ale na pewno będzie odbicie w stronę znowu treści większej, w jakichś przemyśleń głębszych, myślę, niż letnich hitów i chwytliwych refrenów. No nie chcę za dużo powiedzieć, ale no myślę, że dużo też, wiem, że to są ciężkie słowa dla moich słuchaczy, jak powiem, że dużo starego Michela, ale no w jakiś sposób myślę, że one są po prostu trafne.
0: Okej, okay, no dobrze, no to czekamy w takim razie na nowego Michela, który może przyniesie ze sobą starego.
1: Nowy stary Michel.
0: No to nowy stary Michelu, bardzo ci dziękuję za to, że zajrzałeś tutaj do Rap 20.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy wszystkich, pamiętajcie.
1: Pozdrawiam oczywiście też moją mamusię Klaudię i mojego synka, którzy są tam, pewnie słuchają.
0: No i pięknie, pozdrawiamy, oczywiście, że pozdrawiamy bardzo.
1: Bo ostatnio, jak wyszedłem, to pierwsze co było, że nas nie pozdrowiłeś.
0: No to
1: i
0: jest.
1: Ja miałem takie, o nie, rzeczywiście, i mówię... I to naprawdę głupio mi było, że tego nie zrobiłem, no tak. Dlatego teraz przede wszystkim
0: pozdrawiamy przede wszystkim, pozdrowienia, kochamy was,
1: tak
0: ja też, mimo że nie znam, to
1: tak
0: pozdrawiamy. Gramy trzecie miejsce, Fukaj Liwka, chcę więcej. Michel, pamiętajcie, aby głosować na niego na SK.pl.
2: Rap 20 w Radiu SK 3.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Fukaj i Liwka, więc chcę więcej w Rap 20, miejsce trzecie. Przed chwilką ze studia uciekł już Michel. On pewnie pędzi teraz prosto na Śląsk, więc pozdrawiamy i szerokości oczywiście. A my tymczasem gramy miejsce drugie. To tym razem Gipsy Kukon, ty masz. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione numery.

0: Rap 20 zbliża się do końca, ale przed nami najważniejszy moment. Gipsy Kukon, ty masz to miejsce drugie, to też skok z miejsca trzeciego. Zaraz zagramy miejsce pierwsze, ale wcześniej przypomnę wam jeszcze o nowych propozycjach. To między innymi kawałek od Michela Latom, do tego też Łatwo Gang i Majko, Wszystkie Marzenia, Kumple, Co z Muzyką, do tego Kury i Endorfina, Lubin i Janusz Walczuk, Ole Ole, do tego także Oki, Dawid Podsiadło i Bluza Taty, a także Kini Zimmer czy Ta Sama. Na koniec też Louis Villain i Fukaj, Border Collie. Sporo tych nowości i nowość też na miejscu pierwszym Rap 20. Zaraz wypowiem tekstywę, wcześniej powiem jednak, że ja nazywam się Mati Puczyło. My słyszymy się dokładnie za tydzień. Chivas, to nieodpowiedzialne. To miejsce pierwsze.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: Co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. To będzie ostatnia reklama.

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: To nie karnawał, ale tańczyć z nią chcę. Znam ją 30 lat, ale wciąż niewiele wiem. Wiele serc bije dla niej.